0: Akademickie Radio Campus 97,1 FM.
1: Nie uważam się za nie wiadomo kogo, choć dla ludzi jestem nie wiadomo kim. Między drzwiami a progiem wetkniętą nogą, między prawdą a Bogiem jak drzazga tkwić. Nie jest fajnie, to właśnie tutaj wszystko się zacięło. Przeklinam to zaklinowanie, czekając na przełom. Los pada na mnie świat własno z Jupitera. Powiedz co widzisz, pudło wewnątrz kot Schrödingera. Dorosłość to uniform, kres poszukiwania. To nie proces rozwoju, raczej ograniczania. Będąc tożsamy z sobą samym, co więcej robisz? Znając swój kształt i swoje ramy, jesteś skończony. I może teraz wpadasz na myśl, że mając świadomość tych rzeczy, czas wprowadzić zmiany. Lecz na nic twoje plany, wielkie słowa i nerwy, gdy twój ostateczny zmierzch.

głównym rysem i rysą mojego charakteru jest to zacięcie w stylu zepsu tego adapter. Przeznaczając ciągle lepszej sprawy, godny trud na rozmienianie wielkich haseł w drobny dróg. W mojej głowie wojna, w moim sercu pokój, w moich ustach niesmak, piękno w moim oku. Kiedy puszczam ten dualizm jest bosko, lecz sumienie zaraz budzi się jak Lew Tolstoj. Jestem skończony, jestem skończony. Nigdy nie będę zwycięzcą, nie, zdecydowanie zdecydowałem przez niezdecydowanie. Tuż na wyciągnięcie ręki stoją

Jestem szczery, czasem zwyczajnie kłamię. Jestem próżny, pazerny, dbam tylko o swoje cztery litery. Bywam małostkowy, cyniczny i bezduszny. Osądzam bez litości, bez serca i miłości.

snu. Spokojnie śni pod ciepłą pościelą i ktoś się śmiał, a ktoś usnął znów, jakby na zawsze żegnał się już z nadzieją. Myślę o tym, chociaż obcy to problem, bo moja filozofia mówi, by wygrać jak na serio, to nie pióra, a rewolwer, i powinienem częściej z niego korzystać. Oczy pełne łez, to wiatr, nie emocje, myśli ciągną nad Wisłę. Uciec gdzieś, coś ją w nogach pryskać, chociaż dusza na tym nigdy nie zyska. Dziwna mgła nagle spadła na bruki, chmury jakby wzięły miasto w objęcia. Z bramy słyszę klarnet i harmonię, magia co realność pozostawiła w częściach. Patrzyłem na to już wielokrotnie, losy ludzkie wygrawerowane w bruku. Ścieżki tych, co wiodą życie samotnie, płyną tratwą meduzy w oceanie smutku. W dniach widzą tylko upływ udręki, myślą, kiedy do cholery przyjdzie ten koniec. Zbyt słabi, by swój los wziąć do ręki, nieobecni, więc kiedy laur większy skronie. Oczy pełne strachu, decyzje ważą wiele, rozumiem wszystko, bo byłem w ich miejscu, też stałem na dachu i ból wydawał się ważniejszy niż przyszłość. Miasto spało snem sprawiedliwych, wsiadłem na chmurę, poczułem spokój. Nie chciałem już wyjść, bo byłem szczęśliwy, myślałem, jak duszę ocalić od mroku. Pada kurtyna nocy, nieuchronnie poranek się zjawia z całą swoją mocą, brutalną pozą, nachalną siłą będzie chciał mnie naprawiać. Chyba wolałbym pójść spać już i wstać, kiedy niebo pomaluje w pomarańcz ten wielki konstruktor, co dał iskrę mózgom i wolność, która chyba gdzieś się zapodziała. Nadzieja ma dziś potomstwo z głupców, miłość można kupić na kredyt jak wszystko i będzie tego więcej, bo studnią bez dna są dziś nasze potrzeby. Miasto pobitych dusz odżywa, powoli rusza w swój chocholi taniec i uczy, jak pośród nędzy wygrywać, by przed następnym świtem zerwać kaganiec.

0: Uliczne klipy.
1: Chodziłem do szkoły w takim miejscu, to się nazywa Pekin.
2: Co to?
1: I to była taka szkoła, w której się nauczyłem tylko złych rzeczy. A to jest taka miejscowa, w której dzisiaj wszyscy kręcą klipy, jak chcą pokazać taką hardkorową miejscową.

Kilka chwil papierosów, no i w domu syf. Kilka chwil papierosów, kilka chwil papierosów. Dla mnie to jak 7 żyć. Kilka chwil i papierosów. Kilka chwil i papierosów.

Czasami mam wrażenie, że za późno. Łapię się rzeczy i potem idą mi strasznie trudno, ale trudno. I tak wpadłem w połóż Szygmunt Wuch. Może kiedyś się nauczę mówić nie. Krótko, potem

jego ciało. Nie wie, czy długo potrzyma. Rozlane mleko na środku posadzki. Uskuteczniam waloryzowanie szmat. Dobry stan.

Wtedy kumpele nie stały z boku, a kilka, które znałem, już raczej nie wyjdzie z grobu. Chyba że się stanie to, co mówią o Bogu. Dziś leżę na dachu bloku, patrzę się w czerń, nie widzę dużego wozu. Liczę ilość klaksonów, krzyczę, ale jakby nie mam głosu. Coś mi w

wspomnienia. Przyszłość jest teraźniejsza, wszystko jest w moich rękach, a cel środki uświęca. Słowa te jak zaklęcia wyszły wprost z mego wnętrza. Nie chcę być jak zwycięzca, co potem większość przechlabania jest najważniejsza.

prosto, na kurde z Karmiszewo. A kiedy zdychną woły, wtedy jeszcze prosto. 5 dni do kamienia, to na którym się jaszczurka. Ona wiedzie stajnia, który będzie koń. I goni, goni, goni, goni, goni, konie. Patataj, patataj, patataj, patataj. Do salonu, do salonu.

0: Radio Campus. Studia ze studia.
1: Ze mną w studiu jest doktor habilitowana Joanna Smogorzewska, profesor Uniwersytetu Warszawskiego z Wydziału Pedagogicznego UW. Dzień dobry.
2: Dzień dobry.
1: Coraz więcej mówi się o edukacji włączającej, czyli takiej, w której w jednej klasie uczą się dzieci o różnych potrzebach, o różnych możliwościach. I badania, które pani przeprowadziła, pokazały, że ten sposób edukacji może wspierać tak zwaną teorię umysłu. I teoria umysłu brzmi bardzo akademicko. Jak w prosty sposób wyjaśniłaby pani, czym jest teoria umysłu, czym różni się od tego, co potocznie nazywamy empatią, czy inteligencją emocjonalną, czy można powiedzieć, że teoria umysłu to taki fundament empatii, czy coś znacznie szerszego?
2: Bardzo dobre pytanie, dziękuję bardzo. Teoria umysłu jest umiejętnością rozumienia siebie i innych ludzi. I mówiąc o teorii umysłu, używamy pojęcia tak zwanych czasowników czy stanów mentalnych, które są bardzo abstrakcyjne. To znaczy mówimy o tym na przykład, że zastanawiamy się nad tym, co mogą myśleć inni ludzie w danej sytuacji, co mogą odczuwać, jak mogą się zachować za chwilę, jakie mają doświadczenia. I teoria umysłu w zasadzie ma dwie takie podstawowe elementy. Jedna dotyczy stanów poznawczych, czyli zastanawiamy się właśnie nad tym, co druga osoba może myśleć, co może wiedzieć, czego może chcieć. A drugi element dotyczy właśnie emocji i dotyczy tego, że właśnie możemy się zastanawiać, co druga osoba czuje w danej sytuacji, dlaczego tak jest. Natomiast jeżeli chodzi o ten związek z empatią, który pani poruszyła w pytaniu, wygląda to tak, że zakładamy, czy wiemy w zasadzie, że osoby, które są empatyczne, mają również dobrze rozwiniętą teorię umysłu. Natomiast niekoniecznie osoby, które mają dobrze rozwiniętą teorię umysłu, są empatyczne. Wynika to z tego, że jest wiele obserwacji, które akurat w tym wypadku nie wynikają dokładnie z badań, dlatego że byłoby to bardzo trudno zbadać, ale obserwacja życia codziennego wskazuje, że często osoby, które mają jakieś skłonności psychopatyczne, mają również bardzo dobrze rozwiniętą teorię umysłu, ale w tym wypadku wykorzystują ją nie do tego, żeby na przykład komuś pomóc, czy żeby kogoś dobrze zrozumieć, ale wykorzystują ją do tego, żeby kogoś zranić.
1: Do jakiejś manipulacji.
2: Tak, do manipulacji, tak, dokładnie.
1: Zwykle też myślimy o takich rzeczach jak właśnie rozumienie emocji czy intencji drugiej osoby. No dzieci tego uczą się głównie w domu, ale właśnie tutaj w badaniach była szkoła, klasa. Dlaczego to są też takie ważne miejsca dla rozwoju tych umiejętności?
2: Zacznijmy może od tego, że historycznie badania nad teorią umysłu są dosyć młodymi badaniami. One się w zasadzie rozpoczęły pod koniec lat 70., aczkolwiek oczywiście w psychologii, w pedagogice również obserwowaliśmy wcześniej różne elementy, które były również, dotyczyły również teorii umysłu, natomiast nie były nazywane teorią umysłu. Natomiast początkowo uważano, że teoria umysłu jest taką umiejętnością zero-jedynkową. To znaczy jest taki moment w rozwoju dzieci, on następuje między 4. a 5. rokiem życia, kiedy dzieci nagle właśnie zaczynają rozumieć tę perspektywę drugiej osoby. To znaczy w momencie, kiedy dzieci mają 2 lata, 3 lata, one mają bardzo dużą skłonność do egocentryzmu i ona właśnie również przejawia się w tym braku teorii umysłu na zasadzie takiej, że dzieci uważają, że to, co one wiedzą, myślą, czują, dotyczy też innych ludzi. Natomiast właśnie między tym 4. a 5. rokiem życia następuje taki moment, kiedy dzieci zaczynają przyjmować tę perspektywę innej osoby. To znaczy właśnie zaczynają rozumieć, że inni mogą lubić coś innego, wiedzieć coś innego niż my, chcieć czegoś innego i tak dalej. I ponieważ właśnie przez długi dosyć czas uważano, że około tego 5. roku życia następuje ten moment, kiedy dzieci zaczynają tę teorię umysłu posiadać, tę umiejętność posiadać, to badania skupiały się na właśnie takich najmłodszych dzieciach. Początkowo właśnie nad tym, jak ta teoria umysłu się rozwija, a później jakie elementy środowiska, czy środowiska, ale też takie indywidualne cechy mogą wpływać na rozwój teorii umysłu. Początkowo skupiało się to na właśnie indywidualnych cechach typu umiejętności społeczne, jakieś umiejętności poznawcze, szeroko pojęte i środowisko rodzinne, tak? Bo uważano, że to małe dziecko, jakby głównie ta rodzina na niego oddziałuje, co jest oczywiście prawdą. Natomiast w tej chwili już od dobrych kilku lat te badania jakby przeniósł się środek ciężkości z tych najmłodszych dzieci na dzieci starsze i w ogóle też na młodzież, dorosłych również, ponieważ jakby badania pokazały, że to nie jest tak, że ta teoria umysłu jest 0-1, tylko ona się w zasadzie w ciągu całego naszego życia może rozwijać. I w związku z tym stwierdzono, że szkoła, ponieważ jest to miejsce, w którym dzieci spędzają większość swojego życia, może mieć bardzo duże znaczenie dla rozwoju tych umiejętności. I ze względu na interakcje z rówieśnikami, i ze względu na kontakt z dorosłymi, tak, z nauczycielem.
1: Tak. To wiemy już, dlaczego szkoła, ale zastanawiam się, jak mierzy się coś takiego subtelnego, jak zdolność rozpoznawania cudzych myśli, cudzych emocji u dzieci właśnie z klas 1-3. Rozumiem, że te badania były właśnie wśród dzieci w tym wieku.
2: Tak. Badania, które prowadzę, właśnie na ogół obejmują dzieci z klas 1-3. Jeżeli chodzi o sposoby badania, to wykorzystuje się różnego rodzaju historyjki. Czyli przedstawia się dzieciom różne sytuacje społeczne w postaci właśnie historyjki i do tej historyjki zadaje się dzieciom różne pytania, tak? Czyli właśnie na przykład, dlaczego twoim zdaniem bohater się tak zachował? Często te historyjki obejmują takie sytuacje dosyć niejednoznaczne, których...
1: Że i dorosły miałby zagwozdkę.
2: Czasami tak, bo tak jak powiedziałam, ponieważ uznajemy w tym momencie, że ta umiejętność dotycząca teorii umysłu, ona się może rozwijać w zasadzie nieskończenie, to czasami również i dorosły może mieć problem. To fakt. Więc oczywiście te historyki mają też, one obejmują różne, powiedzmy, sytuacje, różne tematy i też mają zróżnicowaną trudność. Także, ponieważ tych różnego rodzaju narzędzi jest sporo i też tych historyjek w określonym narzędziu też jest sporo do wyboru, więc można jakby dopasować historyjki rzeczywiście do wieku dziecka, do jego możliwości.
1: Mm-hmm. Tak. A są jakieś obrazkowe czy tekstowe historyjki?
2: Różnie. To znaczy są takie, które obejmują jakieś tam pytania i są pomocnicze obrazki. Natomiast są też takie na przykład, które pierwotnie nie miały obrazków, ale na przykład ja badając na przykład dzieci w pierwszej klasie, mam przygotowane obrazki jakby specjalnie do tego badania, żeby ułatwić dzieciom jakby zrozumienie tej sytuacji, tak? Albo żeby trochę uatrakcyjnić dzieciom to badanie.
1: Wspomniałam o tych klasach włączających i państwa badania pokazują, że dzieci właśnie w takich klasach szybciej rozwijają zdolność rozumienia innych ludzi niż dzieci w klasach tradycyjnych, można powiedzieć.
2: Tak.
1: Jak duża jest ta różnica i kiedy zaczyna być widoczna?
2: Ta różnica jest spora. Powiedzmy, używając naukowego języka, moglibyśmy powiedzieć, że jest to dosyć silny efekt. Mhm. I co ważne, oczywiście ten efekt utrzymuje się przy tak zwanej kontroli różnych czynników, o których wiemy, że one mają też znaczenie dla rozwoju teorii umysłu. Tak? Czyli na przykład kontrolujemy, czyli jakby obniżamy, czyli niwelujemy znaczenie takich czynników jak język, czy funkcje wykonawcze, czy umiejętności społeczne, po to, żeby zobaczyć ten czysty efekt, który może wynikać z tego uczenia się w klasie włączającej bądź tradycyjnej. I tutaj, mając na myśli te klasy, no to może jeszcze powiedzmy dla porządku, że edukacja włączająca to jest taka edukacja, w której dzieci bez niepełnosprawności, z niepełnosprawnością, ale też dzieci na przykład z różnych kultur uczą się razem, a klasa tradycyjna to dla ułatwienia nazywamy taką klasę, gdzie uczą się tylko i wyłącznie dzieci bez niepełnosprawności czy bez orzeczeń o niepełnosprawności. Oczywiście teraz trochę trudno o takie klasy, ale jeszcze się udaje je znaleźć. Trudno dlatego, że teraz potencjalnie każda klasa jest klasą włączającą, tak? Bo rodzice mają prawo posłać swoje dziecko do każdej wybranej przez siebie klasy. Więc ten efekt jest spory i on jest obserwowalny na przestrzeni od klasy pierwszej do trzeciej. Tak? Oczywiście moglibyśmy kontynuować te badania dalej, gdybyśmy mieli czas i pieniądze, ale jakby czas trwania grantów i środki są ograniczone, więc wykorzystujemy te 3 pomiary w klasie 1, 2 i 3. I co ważne, jakby w pierwszej klasie, jak zaczynaliśmy, no to różnic między tymi dwoma formami kształcenia u dzieci w tych dwóch formach kształcenia nie było, tak? Czyli te różnice jakby rozwijają się na przestrzeni kolejnych 2 lat. Więc jakby samo w sobie jest to bardzo, bardzo ciekawe. Mm-hmm.
1: Tak, i właśnie miałam pytać o to, na ile możemy mówić tutaj o związku przyczynowo-skutkowym, jeśli chodzi właśnie o to, że edukacja włączająca rozwija teorię umysłu, a na ile o korelacji?
2: To rzeczywiście trudne pytanie. No my raczej zakładamy, że jest to, że ten rozwój teorii umysłu jest raczej skutkiem uczestniczenia w tej edukacji włączającej.
1: Tak, bo to są jeszcze młode badania, to co pani wspomniała.
2: To znaczy właściwie robiliśmy 2 badania na ten temat. Pierwsze robiliśmy kilka lat temu z moimi współpracownikami i w tamtym badaniu już te kilka lat temu pokazaliśmy właśnie ten efekt, natomiast trudno nam było znaleźć jakiś rzeczywisty powód tego wyniku, tak, czyli co faktycznie, co za tym pojęciem jakby edukacji włączającej może stać, to znaczy jaki mechanizm może oddziaływać, czy powodować właśnie ten wynik, który otrzymaliśmy. Natomiast to najnowsze badanie pozwoliło nam trochę więcej zaobserwować, ponieważ więcej zmiennych kontrolowaliśmy w tym badaniu, używaliśmy też troszeczkę może lepszych narzędzi i nadal może nie do końca, bo to jest bardzo trudno stwierdzić, tak? Oczywiście jakby jest wiele różnych małych czynników, które mogą się kumulować i powodować, że ten efekt występuje. Natomiast jedną z rzeczy, które zaobserwowaliśmy, był fakt, że w edukacji włączającej ewidentnie nauczyciele skupiali się na tym, żeby rozwijać umiejętności związane z teorią umysłu dzieci najsłabszych. I to powodowało jakby ten rozwój. Natomiast w klasach tradycyjnych nauczyciele bardziej skupiali się już na pracy z tymi dziećmi, które od początku były mocne, tak? Czyli miały wyższe umiejętności, co jakby powodowało, że te dzieci słabsze niekoniecznie
1: jeszcze zostawały trochę
2: nadganiały.
1: Rozumiem. Jeszcze, bo właśnie te klasy włączające, tam można o nich powiedzieć, że one są różnorodne. Czy to chodzi, że ta różnorodność jakoś uruchamia ten rozwój teorii umysłu?
2: To jest nasze założenie, tylko że właśnie ono jest bardzo trudne do takiego opisania, czy jakby przełożenia na powiedzmy język matematyki czy statystyki, ale właśnie jakby to jest nasze główne podejrzenie co do tego mechanizmu, tak, że właśnie ta różnorodność, czyli ten stały kontakt z różnorodnością, z tym, że właśnie dzieci mają różne potrzeby, różne umiejętności, są na różnym poziomie rozwoju, może uruchamiać ten efekt tego szybszego rozwoju teorii umysłu.
1: Rozumiem. A czy były jakieś obszary, w których dzieci z klas z kolei tradycyjnych wypadały lepiej?
2: Nie zaobserwowaliśmy tego. To znaczy to jest w ogóle, oczywiście w ogóle ta dyskusja nad efektywnością edukacji włączającej, ona jest cały czas bardzo żywa i w zasadzie myślę, że edukacja włączająca ma tylu zwolenników, co przeciwników.
1: Tak.
2: Więc oczywiście, że myślę, że są takie obszary, ale my niekoniecznie je braliśmy pod uwagę w tym badaniu, które pewnie są korzystne, zwłaszcza dla tych dzieci jakby typowo rozwijających się, których pewnie one lepiej funkcjonują w tych klasach tradycyjnych, aczkolwiek w ogóle takie badania naukowe, które dotyczą na przykład rozwoju poznawczego czy osiągnięć akademickich, osiągnięć szkolnych, pokazują, że również dzieci bez niepełnosprawności zyskują, a przynajmniej nie tracą, ucząc się w edukacji włączającej w porównaniu z klasami tradycyjnymi. Więc ogólnie wiemy, że to jest jakby dobre dla wszystkich stron. Jeżeli chodzi o tę stronę funkcjonowania społecznego, to tych badań jest mniej i są one mniej jednoznaczne. Natomiast właśnie te badania na przykład dotyczące teorii umysłu, no to jest właśnie ten taki, bo teoria umysłu jest taką umiejętnością, o której mówimy, że jest na styku funkcjonowania poznawczego i społecznego. Więc te wyniki jakby też pokazują ten pozytywny wpływ włączania właśnie w tej sferze społecznej, tak? Tego właśnie rozumienia innych, ale też umiejętności prospołecznych, otwarcia na potrzeby drugiego człowieka.
1: gdzieś w debacie publicznej, no, pojawiają się takie obawy rodziców, że obecność dzieci z bardziej specjalnymi potrzebami może spowolnić właśnie naukę całej klasy. Czyli rozumiem, że badania tego nie potwierdzają.
2: Badania tego nie potwierdzają, natomiast prawda jest taka, że w rozmowie na przykład z samymi nauczycielami widać dużą frustrację nauczycieli tym, że ta praca w tych klasach włączających jest bardzo wymagająca, że często właśnie te dzieci ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi mają dużo potrzeb, którym trudno jest sprostać. Natomiast wydaje mi się, że te problemy, o których słyszymy, one są raczej kwestią systemu, aniżeli jakby samym błędem, jeżeli chodzi o wykorzystywanie edukacji włączającej. Jakby edukacja włączająca bazuje na tym, że każde dziecko ma prawo uczyć się w tak zwanej normalnej klasie, jakby trudno z tym dyskutować.
1: A co jest takiego właśnie w polskim systemie edukacji, co utrudnia prowadzenie takich lekcji w klasach włączających?
2: Myślę, że mimo tego, że bardzo dużo się poświęca i środków, i czasu na kształcenie kadry, to nadal są bardzo duże potrzeby, jeżeli chodzi o wsparcie nauczycieli. Na przykład proszę zauważyć, że nauczyciele nie mają absolutnie żadnej możliwości superwizji, żadnej możliwości rozmowy o tym, jakby co ich spotyka w pracy i
1: jak
2: w ogóle sobie
1: terapeuci,
2: poradzić.
1: Którzy też mają na co dzień styczność, kontakt z różnymi osobami, z różnymi ich emocjami. Tak samo jak nauczyciele w szkole nie mają właśnie tej superwizji.
2: Tak, dokładnie, więc wydaje mi się, że głównym problemem jest po prostu systemowy brak wsparcia nauczycieli i zrozumienia dla ich pracy, tak, bo jest, no, wystarczy otworzyć internet, jest po prostu zalew komentarzy na temat tego, jak to nauczyciele mają prosto, jaki to jest w ogóle wspaniały zawód, 2 miesiące wakacji ponad, ferie i nie wiadomo co jeszcze, a w rzeczywistości jest to bardzo ciężka praca, której no, naprawdę trzeba dużo z siebie dać, żeby osiągnąć efekty, na których nauczycielom zależy.
1: Tak, zdecydowanie. Tak. Jeszcze poruszę jeden temat z tych badań, bo wynika z nich, że dzieci z gorzej rozwiniętą teorią umysłu czują się bardziej samotnie. I jak to się dzieje, że ta trudność w zrozumieniu innych może prowadzić do takiej izolacji? Może? No ona się pewnie wiąże z samotnością.
2: To znaczy mechanizm nakładany jest dosyć prosty. To znaczy jeżeli mamy trudności z teorią umysłu, czyli z rozumieniem innych, to jest nam trudniej nawiązywać relacje z innymi ludźmi. Generalnie jest tak, że teoria umysłu jest taką umiejętnością, która jest w zasadzie podstawowa czy kluczowa dla nawiązywania relacji z innymi ludźmi. Więc tutaj ten mechanizm potencjalny jest
1: intuicyjny.
2: W miarę intuicyjny. Natomiast jeżeli chodzi o ogólne badania nad związkiem między teorią umysłu a samotnością, jest tak, że te badania są akurat dosyć niejednoznaczne. To znaczy są badania, które rzeczywiście pokazują, że istnieje ten związek, a są też takie, które pokazują, że ten związek nie istnieje. Bo jednocześnie moglibyśmy powiedzieć, że jeżeli ktoś ma dobrze rozwiniętą teorię umysłu, to ma też jakby wgląd w swoje potrzeby. I na przykład może być tak, że ktoś ma potrzeby po prostu bycia samotnego.
1: Samemu ze sobą.
2: Ze sobą i niekoniecznie jakby to musi oznaczać, że ta osoba się czuje samotna. Mm-hmm. Tak, jest sama, ale to jest jej wybór. Więc tutaj akurat nie mamy jednoznaczności, jeżeli
1: na razie nie ma. A jakie pytanie dotyczące właśnie edukacji włączającej, czy w ogóle edukacji, jest na tę chwilę dla pani jakoś najważniejsze i nadal bez odpowiedzi?
2: O, bardzo ciekawym wydaje mi się pytanie, czy ten mechanizm, czyli lepszego rozwoju teorii umysłu w edukacji włączającej, czy on rzeczywiście przekłada się na faktycznie lepsze rozumienie dzieci z niepełnosprawnością. Mhm. Bo jakby ogólnie wiemy, że owszem, że istnieje ten mechanizm, natomiast nie wiemy dokładnie, czy to dotyczy na przykład innych rówieśników z niepełnosprawnością, czy bez niepełnosprawności. Mhm. Moje badania, które prowadziłam razem z panią profesor Sereną Lecce z Uniwersytetu w Pawii w zeszłym roku, pokazały, że to jest bardzo ciekawym mechanizmem, że dzieci bez niepełnosprawności gorzej rozumieją bohaterów z niepełnosprawnością niż bohaterów bez niepełnosprawności. I właśnie moim kolejnym marzeniem jest sprawdzenie właśnie, czy w edukacji włączającej versus w edukacji tradycyjnej, czy dzieci bez niepełnosprawności też z czasem zaczynają lepiej, czy w edukacji włączającej rozumieją lepiej rówieśników z niepełnosprawnością niż te dzieci w klasach tradycyjnych. Tak? Czyli de facto chciałam zobaczyć, czy ten efekt, no, który już wiem, że istnieje, czy on ulega redukcji w klasach włączających w stosunku do klas tradycyjnych. Ale to, no zobaczymy, na razie jest lekki przestój w Narodowym Centrum Nauki. Także zobaczymy, jakie będą efekty grantów
1: to ja trzymam w tym
2: konkursie.
1: Trzymam kciuki za granty, trzymam kciuki za badania i no tak jak słyszymy, szkoła to nie tylko miejsce zdobywania wiedzy, ale też przestrzeń, w której uczymy się rozumieć innych ludzi, no to już jest taka kompetencja na całe życie. I o tym wszystkim, o teorii umysłu rozmawiałam z doktor habilitowaną Joanną Smogorzewską, profesorem UW z Wydziału Pedagogicznego Uniwersytetu Warszawskiego. Bardzo dziękuję za to spotkanie.
2: Serdecznie dziękuję.
0: Studia ze studia.

0: Studia ze studia.
1: Czy można starzeć się wolniej, albo czy chociaż można starzeć się łagodniej? No, badania pokazują, że nawet takie małe dawki codziennej aktywności fizycznej mogą pozytywnie wpływać na jakość życia w starszym wieku i działać profilaktycznie w kontekście zdrowia fizycznego, jak i psychicznego. A o szczegółach tego porozmawiam z doktorem Tomaszem Jurysem z Wydziału Nauk o Zdrowiu na Śląskim Uniwersytecie Medycznym w Katowicach. Dzień dobry.
2: Dzień dobry, witam serdecznie.
1: Czy my dzisiaj wiemy, jakie dokładnie mechanizmy łączą ruch z procesami starzenia się? Czy starzenie się rzeczywiście można spowolnić przez aktywność fizyczną, czy raczej tylko łagodzimy jego skutki?
2: Na początku myślę, że chciałbym troszeczkę zawęzić temat z racji wykonywanego przeze mnie zawodu, ponieważ ja z wykształcenia jestem fizjoterapeutą. Ja będę przede wszystkim parł na tą aktywność ruchową i aktywność fizyczną i ćwiczenia właśnie w kontekście zdrowia, zarówno tego zdrowia fizycznego, ale również psychicznego. Obecnie mamy kilka teorii dotyczących tego, w jaki sposób i dlaczego w sumie starzeje się nasz organizm, zarówno od tych teorii genetycznych, środowiskowych, no po te związane po prostu z powolnym wyczerpywaniem się zasobów naszego organizmu. Oczywiście aktywnością fizyczną my jesteśmy w stanie to spowolnić. No tylko tutaj myślę, że punktem wyjścia do mówienia o tej aktywności fizycznej w kontekście spowalniania procesów starzenia się, przede wszystkim powinniśmy rozpocząć od tego, ile tej aktywności powinniśmy w ciągu tygodnia przyjmować. No i tutaj mam sobie takie pytanie do pani. Pani Marto, proszę mi odpowiedzieć na pytanie, że jeżeli ja jestem w grupie wiekowej tej 18-64 lata i jeżeli ja w poniedziałek chodzę sobie na siłownię, tak na godzinkę, tutaj jakiś orbitrek, tu jakaś bieżnia, trochę poprzerzucam żelastwa i spędzę tam godzinę, w czwartek idę sobie z kolegą na godzinę poodbijać w tenisa, to proszę mi powiedzieć, czy pani zdaniem to jest wystarczająco?
1: Wydaje mi się, że to jeszcze łapie się pod umiarkowaną aktywność fizyczną, ale jeśli dodać by do tego kilkanaście tysięcy kroków dziennie, no to już jest bardzo dobry start.
2: No właśnie. I to należy, i to warto, żeby wybrzmiało, że to jest dopiero start. Powinniśmy zawsze rozpocząć mówienie o tym, ile tej aktywności i jaka powinna być, od tego, czy my w ogóle zaczynamy spełniać normy ilości aktywności fizycznej w ciągu tygodnia według Światowej Organizacji Zdrowia. Najnowsze normy pochodzą z 2021 roku, one wtedy zostały opublikowane. One co prawda pochodzą z 2020 roku, czyli tam już prawie 6 lat i jest tam jasno i wyraźnie zaznaczone, że w ciągu tygodnia umiarkowanej aktywności fizycznej osoby w wieku między 18 a 64 lata bez poważnych chorób współistniejących powinny mieć 150 minut w ciągu tygodnia, czyli 2,5 godziny w ciągu tygodnia aktywności fizycznej o umiarkowanej intensywności, czyli takiej, że trochę człowiek się spoci, trochę tętno wzrośnie, trochę się zmachamy i to jest 150 minut aktywności, w którą nie wliczamy aktywność w pracy, aktywność związaną z wykonywaniem obowiązków domowych typu sprzątanie, zakupy, wynoszenie śmieci, pójście do paczkomatu. I to jest ważne. I te 150 minut aktywności jest po to, żeby względnie utrzymać to, co już mamy. Natomiast to jest bardzo wyraźnie w tych wytycznych zaznaczone. Wytyczne w ogóle odnośnie aktywności fizycznej w grupach wiekowych, ile tego powinno być, co i jak, są przetłumaczone na język polski i znajdziecie to na stronach Krajowej Izby Fizjoterapeutów lub po prostu jak tam zgrabnie wyszukacie to w Google'ach, to znajdziecie ten taki bardzo kolorowy dokument, bardzo przystępnie napisany. Wracając, jeżeli chcemy poprawić swój stan zdrowia i jednocześnie trochę spowolnić niektóre procesy, chociażby te procesy starzenia się, tej aktywności musi być niemal dwa razy więcej. Więc musimy sobie najpierw odpowiedzieć na pytanie, czy my w ogóle spełniamy te normy WHO, a jeżeli my tak zahaczamy o te normy, to my jeżeli my chcemy rzeczywiście spowolnić procesy degeneracyjne układu krążenia, układu oddechowego, układu ruchu, czyli tego kostno-stawowego, to tej aktywności musi być przynajmniej z 250 minut w ciągu tygodnia, i musi być o przeważającej tej komponencie aerobowej, czyli po prostu taki trening tlenowy, jakieś marsze, bieżnia, pływanie, I zalecane jest, żeby w 2 razy w tygodniu chociaż trochę wzmacniać duże grupy mięśniowe, czyli trochę ćwiczeń oporowych. I to jest punkt wyjścia do tego, żeby myśleć o tym, żeby spowolnić trochę te procesy starzenia się.
1: No tak, bo 150 minut tygodniowo brzmi dla niektórych może niewykonalnie, ale zrobiłam szybką matematykę i to jest 20 minut powiedzmy aktywności dziennie przez cały tydzień, ale można to połączyć, rozumiem, i na przykład zrobić sobie dłuższy trening 2 razy w tygodniu, ale no właśnie, to jest taki, jak powiedzieliśmy, dobry start i to jest po to, abyśmy w ogóle zachowali zdrowie. Jeśli mówimy o tym spowalnianiu starzenia, no to tutaj już jest wymagane więcej, ale no właśnie te ćwiczenia aerobowe, ale też wspomnieliśmy o ćwiczeniach oporowych, gdzie wzmacniamy mięśnie. One, wydaje mi się, mogą być istotne w kontekście takiego terminu, na który natknęłam się przy czytaniu badań, a mianowicie sarkopenia. Na ile to jest niebezpieczne i w ogóle na czym to polega?
2: Sarkopenia, czyli taki proces, no w dużym skrócie, bo też żebyśmy tam nie mylili kilku takich pojęć, które są bardzo podobnie brzmią, ale jednak oznaczają troszeczkę coś innego. Mówimy tutaj o takim powolnym zmniejszaniu masy mięśniowej w wyniku chociażby zmniejszonej aktywności fizycznej, w wyniku jakichś chorób przewlekłych czy unieruchomienia, które wynika chociażby z jakichś urazów, które się nam czasami zdarzają. Czyli mówimy w kontekście sarkopenii, tak mówimy o stopniowym, bo to jest też ważne w tym terminie, że to jest stopniowe i niestety postępujące procesy powodujące zanik masy mięśniowej i siły mięśniowej. Przede wszystkim w kontekście sarkopenii mówi się u osób starszych, czyli po 60, 65 roku życia o tym więcej mówimy. Natomiast sarkopenia może z uwagi na różne choroby współistniejące rozpocząć się dużo, dużo wcześniej. I utrzymywanie pewnego poziomu aktywności fizycznej u osób po 65 roku życia, te wymagania są, te minutowe wymagania Światowej Organizacji Zdrowia są ciuteńkę liberalne, że tak określę. Natomiast w kontekście starzenia się i w ogóle w kontekście osób starszych ten termin sarkopenia pojawia się bardzo często, ponieważ stopniowy, postępujący zanik mięśni prowadzi niestety do zwiększonego ryzyka upadków, zwiększonego ryzyka utraty samodzielności, stopniowego wzrastania ryzyka takiej utraty, pokonywania takich trudności dnia codziennego, czyli chociażby wchodzenie po schodach, chociażby wchodzenie na wysokie progi w komunikacji miejskiej. I to już mówimy o takich no, bardzo zaawansowanych sytuacjach i problemach zdrowotnych. W kontekście sarkopenii mówimy również o tak zwanej albo przyroście sarkopenicznym lub otyłości sarkopenicznej. Jest to sytuacja, w której masa ciała człowieka jest w porządku, czyli mieścimy się w takiej ogólnie przyjętej normie, natomiast spada ilość mięśni, czy ta masa mięśniowa. I to jest również takie zagadnienie, które często w takim kontekście masy ciała, również odchudzania, profilaktyki otyłości, czy leczenia otyłości, no gdzieś tam może nie zawsze wybrzmie. Otyłość sarkopeniczna to jest wtedy, kiedy właśnie ta masa ciała jest, no jest nadmierna. I w kontekście ćwiczeń, aktywności fizycznej również należy zwracać, w ogóle prowadzenia takiego zdrowego stylu życia, należy zwracać uwagę nie tylko na wagę wyrażoną w kilogramach, ale na skład masy naszego ciała, czyli jaki procent stanowi tkanka tłuszczowa, ale jaki procent stanowią mięśnie, ponieważ ćwiczenia, trening aerobowy, trening oporowy, dieta, zmniejszanie ilości spożywanych posiłków, to jest bardzo ważne, ale chodzi o to, żeby nie zmniejszać wyłącznie masy ciała, ale żeby zmniejszać proporcje, stosunek tkanki tłuszczowej do masy ciała.
1: Jaka jest rola tych różnych rodzajów treningów w kontekście sarkopenii, o której mówimy?
2: W kontekście badań naukowych to no już od, myślę, jak dłuższego czasu, od kilku lat, badania naukowe mówią jasno, że trening o charakterze oporowym, czyli ten trening siłowy tak zwany, w kontekście
0: profilaktyki sarkopenii, czyli zaniku mięśniowego, zaniku siły mięśniowej, jest bardzo ważny, zwłaszcza dla osób starszych, czyli osób po 65 roku życia. I wydaje nam się, że prowadzenie z jednej strony treningu o charakterze tlenowym, czyli chociażby szybkie marsze, nordic walking, te spacery z kijami, czy takie intensywne, częste spacery, one są super. One są super, zwłaszcza w kontekście profilaktyki chorób sercowo-naczyniowych. Trening o charakterze tlenowym, trwającym długi, takie treningi powyżej te 25-30 minut, super też regulują naszą gospodarkę zarówno lipidową, jak i tą gospodarkę cukrową. Ale bardzo często brakuje tego treningu oporowego, tego treningu siłowego, żeby jednak jakieś tam ciężary poprzezrzucać, czy to może być trening. Niekoniecznie to musi być siłownia i hantle, sztanga, martwe ciągi czy bułgarskie przysiady. To mogą być gumy oporowe, to może być trening z wykorzystaniem ciężaru własnego ciała i wydaje nam się, że w kontekście też takich procesów starzenia się, takiego pogodnego starzenia się z jakością i tak sobie można powiedzieć z godnością, to oprócz tego treningu aerobowego, to tym brakującym ogniwem jest właśnie trening o charakterze siłowym. I nie zawsze jest to od razu związane z masą ciała. Dlaczego? Dlatego, że w badaniach obserwacyjnych często mamy wyniki wskazujące na to, tak czasami troszeczkę sprzecznie, natomiast często uzyskujemy wyniki, że osoby starsze z trochę większą masą ciała, czyli tam mają te kilka kilogramów nadwagi, one często prezentują dużo wyższą jakość życia, zmniejszone ryzyko upadków. A jeżeli te upadki wystąpią, to te osoby, które mają te kilka kilogramów więcej, mówiąc o takim klasycznym podziale na te kategorie według BMI, czyli stosunku masy ciała do wysokości ciała, to osoby, które tych kilogramów tak mają ciutkę więcej, tak z 2, 3, 5 kilogramów za dużo, to one lepiej funkcjonują niż osoby starsze, które mają zmniejszoną masę ciała. I to czasami może nam się wydawać takie trochę sprzeczne z tym, co ogólnie się mówi, czyli z tym, że jednak otyłość, choroba otyłościowa zwiększa ryzyko wystąpienia 200 innych chorób, to w kontekście osób starszych, w kontekście osób po 65 roku życia, jednak te kilka kilogramów więcej jest lepsze niż niedowaga.
1: Tak, to jest ta tak zwana otyłość zdrowa metabolicznie, co do której naukowcy mają różne zdania.
0: Tak, i to jest też coś, co ja również obserwuję w takiej praktyce fizjoterapeuty. Jeszcze pracowałem w ambulatorium rehabilitacyjnym, gdzie dominowały osoby starsze, to też to mogę poprzeć takimi własnymi obserwacjami. Wiadomo, że moje obserwacje to jest jedno, ale to, co mówią badania naukowe przeprowadzone na kilku, nieraz 10 tysiącach osób są dużo wiarygodniejszym źródłem informacji, ale ja to często też znajduję w potwierdzeniu w takiej otaczającej mnie rzeczywistości, że te osoby dużo lżej przechodzą urazy, mają dużo mniej skomplikowane złamania, urazy narządu ruchu, przy czym warto, żeby te 2, 3, 4 kilogramy nadmiernej masy ciała, żeby tam jednak był ten lepszy, korzystniejszy dla tej osoby stosunek masy mięśniowej do tkanki tłuszczowej. I to jest też ważne, żeby to zaznaczyć, bo to nie chodzi teraz o to, żeby zwiększać masę, po prostu żeby zwiększać masę. Nie, to chodzi o zwiększanie masy mięśniowej. To zwiększanie masy mięśniowej daje lepszy metabolizm, również cukrowy w naszym ciele i zmniejsza ryzyko upadków, tych upadków urazowych. Zmniejsza ryzyko wystąpienia zaawansowanej osteoporozy, czyli zmniejszonej gęstości kości. Dlatego takim brakującym często ogniwem w tej naszej aktywności fizycznej jest właśnie ten trening siłowy. Łatwiej się zebrać na spacer, na marsz, czy nawet jak już teraz temperatura bardziej pozwala na jazdę na rowerze, to łatwiej nam się często na to wybrać niż na przykład na trening siłowy. A często ten trening siłowy to jest to brakujące ogniwo w tym łańcuchu takim tych potrzeb, do tego, aby starzeć się z lepszą jakością. bo to mniej więcej o to chodzi.
1: A z czego może jeszcze wynikać to, że wiele osób obawia się tego treningu siłowego i na siłowni omija właśnie, czy to jakieś ławki do wyciskania, sztangi, hantle i tak dalej, i wybiera tylko ten trening cardio gdzieś na bieżni czy

0: już tak mówię bardzo kolokwialnie. Może być też tak, że nie wiem, nie wiemy, jak tego użyć, krępujemy się zapytać, to też może być przyczyna, ale punktem wyjścia powinno być to, żebyśmy zrozumieli, że trening siłowy to nie jest tylko korzystanie z hantli, sztangi, tych wszystkich takich przyrządów do treningu siłowego. To może być również przysiad, zwykły przysiad. Na przykład weźmy sobie tam nawet jakiegoś ketla 2 kg i zrobienie zwykłego przysiadu. To już jest trening siłowy. To jest trening siłowy z własną masą ciała plus jakimś tam obciążeniem zewnętrznym. Plank, deska, którą no, część kocha, a raczej bardziej nienawidzi, to też jest trening siłowy. Treningiem siłowym to są również treningi z wykorzystaniem gum oporowych, tych takich rozpiętek do rozszerzania, czy to klatki piersiowej, nóg, czy ud. Trening siłowy to jest chociażby jazda na rowerze, ale z ustawionym tym oporem no, tam prawie na maks. To też jest jakiś rodzaj treningu siłowego, no trochę pomieszany z tym treningiem takim cardio. I oczywiście mamy w medycynie również takie zjawisko, o którym tam pani trochę wspomniała, tylko tak tego pani nie nazwała. Mamy takie zjawisko, określamy jako kinezjofobia, czyli taki lęk przed ruchem. Ale nie taki lęk paraliżujący, nie taki lęk na zasadzie, jak boimy się na przykład pająka, czyli jakaś arachnofobia, tylko taki lęk przed ruchem bardziej wynikający albo z nieprzyjemnych poprzednich doświadczeń, ponieważ nam się coś stało, coś tam sobie uszkodziliśmy, boli nas do teraz jakiś łokieć, bark, kolano, albo był jakiś uraz, coś sobie złamaliśmy, skręciliśmy i mamy opory przed tym, żeby poruszać tą częścią ciała w pełnym obciążeniu, lub na przykład boimy się silnego zmęczenia. Może nie tyle boimy się, co mamy obawy przed tym. I zjawisko kinezjofobii, co prawda, najczęściej było ono badane u pacjentów z przewlekłym bólem odcinka lędźwiowego kręgosłupa, u pacjentów po zdarzeniach sercowo-naczyniowych i rzeczywiście tamten wymiar tego lęku przed ruchem był taki bardzo ustrukturyzowany, nazwany, natomiast my czasami mamy obawę przed tym, że właśnie coś źle zrobimy, coś nam się tam stanie i czy lepiej nic nie robić, czy lepiej iść i coś jednak porobić. No, myślę, że jak tak teraz byśmy zrobili takie bardzo szybkie badanie statystyczne, że jakbyśmy zgarnęli 100 uczestników i kazali im iść na siłownię, żeby coś tam zrobili z tych rzeczy siłowych, z tych maszyn, no to obstawiam, że raczej nikomu się nic nie stanie. Często mamy ryciny na tych maszynach, jak z tego korzystać. Natomiast zalecam przede wszystkim ostrożność, jako fizjoterapeuta przede wszystkim zalecam ostrożność. Myślę, że dużo gorszym jest taka brawura, taka, a tutaj bardzo proste jest to urządzenie, tu już dokładam ciężaru, co ja sobie tam nie poradzę z tym. Ja uważam, że to jest dużo gorsze i bardziej niebezpieczne w kontekście urazów niż brak korzystania z takich urządzeń. Natomiast ostatnio trafiła mi się taka bardzo śmieszna rolka, znaczy no, ona taka śmieszna, nieśmieszna, gdzie na rolce była dziewczyna w poczekalni w takim centrum rehabilitacji, no i z takim podpisem, kiedy żałowałaś 150 zł na trenera personalnego, no i teraz musisz wydać 2000 na fizjoterapeutę. Oczywiście no, można to tak humorystycznie do tego podejść, natomiast jeżeli mamy możliwość, i mamy tam taką możliwość i finansową, i zapleczową, żeby przynajmniej tam jakieś ze dwa spotkania z trenerem czy trenerką, chociażby po to, żeby nam pokazać, jak z czegoś korzystać, myślę, że będzie fajnym rozwiązaniem. Może jest kolega, koleżanka, która chodzi na siłownię już od wielu lat czy miesięcy i jest takim no, pasjonatem, pasjonatką siłowni, po prostu poprosić, hej, czy mogłabyś mi pokazać kilka rzeczy, bo boję się, że coś źle użyję i że coś mi się stanie. Natomiast w sieci, no chociażby w serwisie YouTube, mamy bardzo dużo ćwiczeń prostych do wykonywania w warunkach domowych, z matą, z gumami oporowymi i to w zupełności wystarczy. Naprawdę, nie musimy chodzić na siłownię, jak ktoś chce, jak najbardziej. Jeżeli ktoś nie jest w stanie zmotywować się do ćwiczeń w domu, jak najbardziej. Natomiast trening siłowy, niech nam się nie kojarzy, że to są hantle, sztanga, czy jakieś właśnie maszyny do wyciskania.
1: To mamy już pakiet bardzo konkretnych, cennych wskazówek. Ja bym jeszcze chciała dotknąć jednego tematu, czyli jak osłabienie mięśni i generalnie brak aktywności fizycznej, albo jej za mała dawka, wpływa na zdrowie psychiczne, no i też na ryzyko na przykład depresji. Czy to

0: osób starszych, ale myślę, że może to tyczyć osób młodszych. I też czy właśnie aktywność fizyczna może działać jako forma profilaktyki zdrowia psychicznego?
1: Jak najbardziej. Mamy, zwłaszcza w tym okresie popandemicznym, mieliśmy bardzo dużo obserwacji, wcześniej już też, to nie mówmy, że tylko tutaj po pandemii, ale w tym okresie również przed, mamy coraz więcej i to dobrej jakości dowodów naukowych w postaci obserwacji, w postaci prób klinicznych, dotyczących tego, że aktywność fizyczna, po pierwsze, jest jedną z takich metod, może nie, że samodzielnych metod leczenia czy form terapii, natomiast na pewno jest formą wspomagającą, ponieważ aktywność fizyczna utrzymuje nasze zdrowie fizyczne na jakimś tam poziomie. Przy zaburzeniach zdrowia psychicznego, zwłaszcza tych zaburzeniach objawiających się zmniejszonym poczuciem takiej pewności siebie, zaburzeń o charakterze lękowym, o charakterze takiego zmniejszonego nastroju, to bardzo często upośledzenie tej sfery zdrowia również niesie ze sobą pogorszenie jakości tego zdrowia fizycznego. To są elementy, które ze sobą współgrają. I jeżeli my to zdrowie fizyczne będziemy mieć utrzymane na takim naprawdę w miarę względnym poziomie, czyli gdzieś tam ta regularność tej aktywności będzie, łatwiej nam będzie chociażby ta regularność, którą możemy wyrobić sobie poprzez regularną aktywność fizyczną, może nam pomóc w odzyskiwaniu takiej równowagi i regularności również w tym aspekcie zdrowia psychicznego. Ponadto u osób, które przed wystąpieniem zaburzeń, czy to o charakterze depresyjnym, czy to o charakterze lękowym, u osób, które już wcześniej miały taką regularną aktywność fizyczną, nawet niedużą, ale taką w miarę regularność, to u tych osób obserwowano już po wystąpieniu, czy to epizodów depresyjnych, czy chociażby zaburzeń lękowych uogólnionych, taki większy wskaźnik takiej rezyliencji, takiej trochę i odporności, i takiej trochę motywacji do wyzdrowienia. Również aktywność fizyczna, taka regularna, pozwala nam na to, żeby jednak wyjść z tego domu, co często wiemy, że to może, nie musi, ale może być to początek chociażby zaburzeń o charakterze depresyjnym, czyli właśnie taka izolacja społeczna, brak chęci wyjścia z domu, brak chęci nawiązywania kontaktów już z osobami, z którymi wcześniej mieliśmy regularne kontakty, i aktywność fizyczna może być takim przyczynkiem do tego, żeby jednak wyjść, żeby jednak trochę zmobilizować się, a jeżeli mamy taką aktywność fizyczną, która sprawia nam przyjemność, bo to też taka powinna być aktywność fizyczna, my się mamy faktycznie zmęczyć, czasami coś niech nas tam z tego wysiłku trochę zaboli, to jest też chociażby element treningu i ten element robienia postępów, ale aktywność ma nam sprawiać przyjemność. Jeżeli nie cierpimy biegać, to nie chodźmy biegać, to idźmy na basen. Jeżeli znowu nie cierpimy basenu, to idźmy na rower. Musimy szukać coś, co sprawia nam przyjemność w tej aktywności. I jeżeli my mamy aktywność fizyczną, która jest dla nas czymś fajnym, sprawia nam przyjemność, to jeżeli już doświadczamy zaburzeń zdrowia psychicznego, zwłaszcza o tym charakterze spadku nastroju, o charakterze lękowym, to posiadanie czegoś ruchowego, co sprawia nam przyjemność, będzie takim elementem, który bardzo często psychoterapeuci w terapii tych osób wykorzystują. Wykorzystują jako taki czynnik bardzo często podtrzymujący efekty terapii, podtrzymujący aktywność fizyczną osób, ponieważ mimo że aktywność fizyczna uwalnia w nas dużo tych hormonów endogennych, jak chociażby endorfin, to nie jest to jedyna, to nie jest, nie powinna stanowić to jako taką wyłączną formę leczenia. I tutaj też naukowcy są zgodni, że twierdzenie idź pobiegaj, to się tam rozchmurzysz, no nie działa, nie zadziała. Może być to formą wspomagającą, jak najbardziej, ale na pewno aktywność fizyczna nie powinna stanowić wyłącznej formy terapii, ale jako uzupełnienie jest jak najbardziej wskazana. I to może być aktywność o różnym charakterze. To może być tlenowym, siłowym, to może być właśnie jakaś joga, pilates, aerobik, cokolwiek, ale ważne, i to jest to, co podkreślają i naukowcy, i też praktycy z zakresu zdrowia psychicznego, to ta regularność. Regularność i to, żeby sprawiało to komuś przyjemność. To jest bardzo często świetnym punktem wyjścia do zdrowia, do wyzdrowienia.
0: Tak więc codzienny ruch to bardzo dobra inwestycja na przyszłość i to też bardzo dobra wiadomość, bo mamy realny wpływ na proces naszego starzenia się, ale też jak czujemy się tu i teraz. A jak słyszeliśmy, klucz jest w regularności i w tym, żebyśmy po prostu tę aktywność lubili. I o tym wszystkim rozmawiałam z doktorem Tomaszem Jurysem z Wydziału Nauk o Zdrowiu na Śląskim Uniwersytecie Medycznym w Katowicach. Bardzo dziękuję za tę rozmowę.
1: Serdecznie dziękuję. Wszystkiego dobrego dla wszystkich.
2: Studia ze studia.

0: Radio Campus. Same sztosy.
1: Lubię mieć papier, bo muszę się odprawić. Jasne, spoko, mieć papier oldschoolowo. Warto żyć się dla myśli, że będzie się grzało gdzieś dupa ze mną.

0: 97,1 FM.
1: Ja, ile miałem takich dni, że pytam się, kiedy to wszystko się stało, świrze. Już nie zapalę po raz pierwszy gipka, kumasz. Od matury chwilka, u nas cygada ma to pół dekady. Kiedy wydałem swoje pierwsze rapy, kiedy pytałem wariatów o rady, a rady wariatów działały jak wyrok. Słuchałem się, stosowałem, miałem różne etapy, potem i łamałem jak wyrok.

do przyszłości, dzwonię do teraz, w gości jestem na melanż. Dorośli to my plus 10 lat, też pewnie mi minie jak się masz. To tylko po to, żeby pamiętać, że to nic dziwnego na ogólnej skali. Czym dalej jesteś, tym bardziej kumasz, że jesteśmy w tym ogólnie potrójnie mali.

Gambia, tiens. Gambia, tiens. Gambia, tiens.

Where you go?

0: cambia, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, a cambia.
1: Autopromocja.
2: Imię ojca.
3: Kazimierz.
2: Nie no, twoje imię.
3: A, dobra, Rafał. Imię syna.
2: Nie mam. Pamiętasz?
3: Albo jeszcze nie wiem. Zapraszamy na naszą muzyczną audycję Imię ojca i syna.
2: W każdą niedzielę o godzinie 20 w Radiu Campus.
3: Tymek Bryndal.
2: Rafał Bryndal.
1: Autopromocja. Słuchaj Radia Campus, gdziekolwiek jesteś. Wejdź na www.radiocampus.fm.

0: Reklama. Radio Campus oraz Plac Zabaw zapraszają na Mistrzostwa Polski w papier, kamień, nożyce. Weź udział w grze i zostań zwycięzcą. Rywalizacja bez spinki. Ekipa Campusa i same sztosy nad Wisłą. Mistrzostwa Polski w papier, kamień, nożyce. 13 czerwca Plac Zabaw nad Wisłą. Startujemy o 18. Wielki finał o 21. Wstęp wolny. Zgłoś się do gry lub padnij nad Wisłę i kibicuj. Chcesz wystartować? Zapisy www.radiocampus.fm/mistrzostwa.
1: Reklama. Radio Campus.

0: Są miejsca, gdzie kupujesz sprzęt. I są takie, gdzie naprawdę doświadczasz technologii. Showroom Lenovo i Motorola w hotelu Warszawa to jedyna przestrzeń w Polsce, gdzie odkryjesz najnowsze modele urządzeń i limitowane okazje. Teraz kupując na miejscu zyskujesz więcej. Aż 3 lata gwarancji na wybrane produkty i wygodny serwis bez wychodzenia z domu. Technologia bez kompromisów. Tylko w showroom Lenovo i Motorola. Lenovo, Lenovo.
1: Radio Campus oraz Plac Zabaw zapraszają na Mistrzostwa Polski w papier, kamień, nożyce. Weź udział w grze i zostań zwycięzcą. Rywalizacja bez spinki. Ekipa Campusa i same sztosy nad Wisłą. Mistrzostwa Polski w papier, kamień, nożyce. 13 czerwca Plac Zabaw nad Wisłą. Startujemy o 18. Wielki finał o 21. Wstęp wolny. Zgłoś się do gry lub padnij nad Wisłę i kibicuj. Chcesz wystartować? Zapisy www.radiocampus.fm/mistrzostwa.
2: Reklama. Autopromocja.
3: Imię ojca.
4: Kazimierz.
3: Nie no, twoje imię.
4: A, dobra. Rafał. Imię syna.
3: Nie mam. Pamiętasz?
4: Albo jeszcze nie wiem. Zapraszamy na naszą muzyczną audycję. Imię ojca i syna.
3: W każdą niedzielę o godzinie 20 w Radiu Campus.
4: Tymek Bryndal.
3: Rafał Bryndal.
2: Autopromocja. Radio Campus.
5: Same sztosy.

0: To jest powtórka.
1: Będzie o najnowszej płycie. Płyta nazywa się Melange. Gest Julka R. Mucha ze mną. Dzień dobry, cześć.
2: Dzień dobry. Cześć.
1: No i tak, Gest Julkę to znamy od lat, nie wiem ilu, zaraz będziemy sobie wypominać. Oczywiście nie metryki, tylko po prostu zaczynałyśmy bardzo wcześnie naszą znajomość. Tak naprawdę. Więc zaraz sobie jeszcze do tego dojdziemy. Radku, pierwszy raz się widzimy. Na pewno kojarzą cię słuchacze kampusa właśnie z numerami Gest Julki. Życiowo, oprócz tego, że po dziennikarstwie, bo się wygadałeś poza anteną, tak. Czym się zajmujesz?
3: A, no, pracuję w, no to jakby zajmuję się e-commerce'em, tak, jeśli mówimy o moim zawodzie, natomiast to nie jest jakby mój cel życia. No a tak to teraz aktualnie to gramy z Julką w zespole, znaczy ja gram w zespole Julki, no i zrobiliśmy tą płytę, no połowicznie tam powiedzmy się udzieliłem, no.
1: Ekipa z Wrocławia, bo Julka Wrocław, Radek tak, Wrocław. Super, przechodzimy do albumu. Zaraz będziemy też o okładce samej mówić, no bo szkoda, że państwo tego nie widzą. Przepiękna okładka, można sobie wyszperać, ale fakty są takie, że jest to długo grająca płyta pod tytułem Melange i jak już wypominałam, że znamy się trochę z Julką, starałam się przypomnieć sobie epki, albumy. Trochę tego jest. Mam wrażenie, że to by tak na 10 lat innego artysty wystarczyło to, co ty zrobiłaś w kilka.
2: Nie, no na 10 to chyba nie.
1: No wiesz, niektórzy artyści co 7 lat wydają, nie?
2: No tak, ale no w sumie tak wydawałam chyba, mi się wydaje, że co roku zawsze coś było. Albo nawet więcej niż jedna rzecz. Więc no na pewno jest jedna epka Vanilla App, później był chyba zbiór drugi, później była moja epka 16x4, Bar, no i teraz Melange. No to w sumie jakby piąte jakieś takie wydanie. No.
1: A po drodze też z Igorillą pamiętam.
2: No tak, jakieś single różne, no tak, tak, jakieś różne
3: koncertowe
2: projekty.
3: Koncertowe dwa albumy.
2: Koncertowe, tak, no tak.
1: Z Elektry tak. Tak pamiętam.
2: Tak.
1: No to i bardzo dużo jest tego.
2: No trochę jest, trochę jest.
1: Dobra, pierwsze pytanie moje, odhaczone, mam rację. Teraz przejdźmy do waszych. Album Melange otwiera numer Imprezka. Powiedzcie proszę, jak wy w ogóle myśleliście o Melange'u? Bo wyobrażam sobie, że to jakiś proces czasowy, ale też takiej pracy intelektualno-artystycznej. Jak teraz Melange wyszedł, jak wy myślicie o Melange'u od początku do końca? Czy można powiedzieć, że do końca? Czy to już jest gdzieś granica jakaś?
2: No, to był na pewno proces naszego dotarcia się ze sobą z Radkiem, bo jakby to w sumie wszystko wyszło od tego, że ja zaproponowałam chłopakom z zespołu, czyli Radkowi, jeszcze Arkowi, Wiktorowi, żebyśmy zrobili razem album, więc z założenia on miał być robiony przez jakby grany na instrumentach i gdzieś tam bardziej taki instrumentalny, niżeli produkcyjny. No, ale no, ten pomysł umarł gdzieś tam po drodze. No i zaczęliśmy robić produkcje, które w sumie Radek zaczął robić. No, ale długi proces był a propos właśnie tego naszego dotarcia się, jakie to mają być bity, w jakim to ma iść kierunku, gdzieś tam wszyscy mniej więcej słuchamy, lubimy tą samą muzykę, ale jednak każdy gdzieś tam ciągnie w innym kierunku, więc to było trudne. No i to mi się wydaje, że to jest właśnie ten melanż, że jakby zlepek tych właśnie naszych wszystkich cech i tego, co razem gdzieś tam doświadczyliśmy przez właśnie sam ten proces.
3: Tak.
1: W tekście z Imprezki jest fragment Płyta z kolegami jest trudniejsza.
2: Mm-hmm. No tak. I to jest właśnie Imprezka, czyli to był chyba drugi kawałek, który ja w ogóle napisałam.
3: Tak, to w ogóle chyba jeszcze jest wers, który odnosi się właśnie do tego, że mieliśmy to robić wszyscy razem.
2: Tak, tak.
3: I mieliśmy właśnie te playlisty z inspiracjami i tak dalej. I to się gdzieś tam działo obok, bo ten beat też był już zmieniany. To było na początku coś innego, więc jakby no tutaj...
2: To miał być w ogóle zaczątek też do zrobienia jakby instrumentalnie tego całego utworu. No więc no, to było trudne, bo zawsze wyglądało to tak, że gdzieś tam pracowałam z jednym producentem, z którym gdzieś tam nakreślaliśmy sobie kierunek, on mi coś proponował i albo mi to siadało, albo nie. A tutaj musieliśmy po prostu w cztery osoby się jakoś dogadać. A jak nie w cztery, to później też z Radkiem, który jakby jest w sumie debiutującym producentem. Więc też jakby on nie miał jeszcze na początku tej takiej pewności siebie, że to jest na pewno dobre. A ja też jestem jakaś taka, że bardzo emocjonalnie każdy kawałek odbieram, więc ciężko mi jest określić, używać jakichś takich słów a propos konkretnego gatunku. tylko raczej emocje, kolory, takie rzeczy, no. Więc to było trudne, no.
3: Ale wyszło.
2: Ale wyszło.
1: Album Melange jest. W tym samym numerze jest jeszcze fragment Czasem o tym myślę i mam już wywalone, ja tak to określę.
2: Tak.
1: Znaczy zmienię to słowo tylko.
2: Tak. No, no to się odnosi do tego, że no wiadomo, każdy gdzieś tam próbuje sobie dojść do jakichś swoich goli życiowych. No i pojawia się dużo zawsze jakichś przeszkód i rozmyśleń na jakiś tam konkretny temat, no i to jest generalnie frustrujące też dążenie do czegoś tam, więc no dlatego sobie tak też czasem myślę, że w sumie no to wywalone.
1: Wydaje mi się tak po rapersku.
2: No tak, bo tak, tak ma być właśnie, rapersko.
3: Było takie powiedzenie też, nie będę, nie będę go przytaczał, ale...
1: A powiedzcie proszę, bo trochę zaczęliście o tym mówić. Jestem ciekawa, jak ten melanż właśnie powstawał, że najpierw myśl o instrumentach, a w końcu produkcyjnie. Czy jak teraz słuchacie melanżu, to są takie numery, gdzie, nie wiem, dzielicie je to instrumentalnie, to produkcyjnie byłoby albo nie byłoby? Macie jeszcze taką, nie wiem, wizję wcześniejszą?
3: No ja mogę za siebie powiedzieć, że raczej nie, bo to naprawdę zmieniło się o 180 stopni. Sama imprezka to na przykład był całkowicie inny utwór. Kiedy ja go robiłem, tutaj jakby sample daliśmy TVB. TVB to zmienił na swój sposób i to jest dużo lepsze według mnie. Natomiast nie, myślę, że tak jak ja przynajmniej tak nie myślę, bo teraz robimy też rearanże na żywo i to po prostu no, to by nie działało w ten sposób, tak mi się wydaje, w jaki działa teraz, jakbyśmy to zrobili po prostu instrumentalnie, bo jest to coś innego.
2: No tak. Nie, no mi się też wydaje, że ja nie pamiętam już w ogóle, jak te utwory gdzieś tam... No i to też w ogóle trzeba zaznaczyć, że w sumie z tych utworów, które są na melanżu, no to chyba, nie wiem, trzy miały być tymi,
3: tak,
2: które gdzieś tam miały się rozwinąć faktycznie w rzeczy robione na żywo, w sensie grane na żywo. No, więc w sumie już jakby dla mnie one po prostu nabrały tego kształtu, który powinny nabrać. I wyszły właśnie z jakichś tam początkowych pomysłów, ale są takie, jakie powinny być i nie pamiętam właściwie, jak to było wcześniej z nimi.
3: Trudno.
1: Zagrajmy coś z albumu. My na playliście Kampusa gramy trochę numerów, te, które wcześniej się już ukazały jako single. No ale zawsze tradycyjnie proszę rozmówców, którzy przychodzą z własnym albumem, żeby sami zdecydowali, co zagramy.
2: No to może zagrajmy Nostalgię.
1: O, dobrze.
2: Coś innego.
1: Mam takie moje notatki tutaj napisane o śpiewanie.
2: O, okej, okay. No dobra.
3: Jest tam trochę tam z refren.
2: Wujku, jest wujku, no ale jest tam trochę śpiewania w refrenie, w sensie.
1: Nostalgia, Gest, Julka, Rmucha cały czas ze mną. Album Melange przesłuchujemy i to właśnie jest Nostalgia.

0: To jest powtórka.
1: Nostalgia za nami, to z albumu Melange. Gest Julka Ermucha cały czas ze mną, czyli osoby, które między innymi za ten album odpowiadają. Znaczy, porządek jest taki, i poprawcie mnie, jeżeli się mylę. Gest Julka to dyrygentka i cała banda, głównie chłopaków.
2: No, sami chłopacy. Tak, tak wyszło. Znaczy, no wyszło i nie wyszło, no bo tak, ja tak mam w życiu w sumie. Że się otaczam mężczyznami cały czas. Też mam dwóch starszych braci, więc to jakoś tak chyba naturalnie mi zawsze przychodziło, że też jakoś łatwiej jest mi się dogadać z facetami i się lepiej chyba czuję w ich towarzystwie. Nie urażając oczywiście moich koleżanek, ale no jakoś tak, no też mało lasek jest generalnie gdzieś tam w tych hip-hopowych sferach, więc no nie wiem, ja nie znam w sumie takiej, nie wiem, jakiejś producentki czy realizatorki, więc... No więc są sami faceci.
3: Chloe Martini.
2: No nie, no jakby jest, wiadomo, ale no nie akurat u nas gdzieś tam. Nie?
3: Tak, tak, no i ta pani od Susk, ale nie pamiętam.
1: Słodka kotka, o, jeden, tak, dwa, trzy. Tak, słodka kotka.
3: Tak, tak, dokładnie, tak. Ostatnio słuchałem zresztą, ale...
1: Tak, pozdrawiamy Susk.
2: Pozdrawiamy.
1: Nasza koleżanka redakcyjna.
2: No właśnie.
1: Nie było. Jest tu numer, który nawiązuje do tego, albo wręcz mówi o tym, chciałabym być chłopcem. Jak zobaczyłam tracklistę, ja mam starszego brata i pomyślałam sobie, wiem, o co chodzi.
2: No tak, no bo chłopcy są tacy super i w ogóle wszystko mają super. I gdzieś tam jakby to jest też temat, z którego ja się trochę, może nie leczę, ale który sobie gdzieś tam przerabiam aktualnie. A propos właśnie tej mojej kobiecości, jak ja się jakby utożsamiam, w sensie nie z płcią, ale po prostu z tym, jak ja się czuję po prostu, na ile się czuję kobietą, na ile gdzieś tam mam tych cech męskich w sobie. No i właśnie też z uwagi na to, że mam tych starszych braci i zawsze jakoś tak byłam wpatrzona w nich i oni zawsze byli tacy super, więc gdzieś tam głęboko mam w sobie jakąś taką myśl, że chłopacy to są cool jednak. No.
1: No trochę są, ale my też jesteśmy spoko.
2: Nie, no wiadomo, że tak, wiadomo, że tak.
1: Radek rozłożył ręce. Co powiedzieć?
3: Ja jestem feministą.
2: No, my mamy właśnie na odwrót.
3: Tak,
2: no,
3: tak. Ja zdecydowanie jestem w tą drugą stronę.
2: Tak.
3: Nie powiem, że chciałbym być dziewczyną, bo nie, ale wydaje mi się, że mamy trochę prościej w życiu, ale ogólnie to zdecydowanie jestem w tą drugą stronę.
1: Podpytałam o całą ekipę, to powiedzcie proszę, kto przy albumie Melange współpracował, bo tutaj jak sobie patrzę, bo ja mam taką wydrukowaną tracklistę z moimi notatkami różnymi, typu serduszko na przykład, nie? Albo o śpiewanie, no to tutaj mam też te współprace dopisane. Pogadajmy o tym wszystkim. Zaczyna się od Jakuba Jana Bryndala.
2: Tak jest, czyli po warszawsku trochę, toruńsko-warszawsko. No jest Bryndal, z którym już tam wcześniej coś tam mieliśmy robić, ale nie wyszło i się gdzieś tam wcisnął rzutem na taśmę po prostu na ten mój album. I w sumie właściwie jedynym gdzieś tam miejscem, gdzie mógłby jeszcze się wcisnąć, była ta imprezka i jemu się też bardzo ten numer podobał, więc... No więc jest na pierwszym kawałku, ale też uważam, że w sumie to jest spoko rozpoczęcie w ogóle całego albumu i zwłaszcza, że też on tam jest. No i jest Kuba i co? No to w ogóle jest taki kawałek, gdzie jesteśmy w czwórkę w sumie jeszcze z TVB. No.
3: Tak. I chłopaki miksowali.
2: Sami chłopaki.
1: Na liście to mamy jeszcze DJ-a Krótkiego, jest tak. Kościej. Mada, Filip Żółtowski. Mm-hmm. No, czy kogoś pominęłam tutaj?
2: Aslip jest jeszcze.
1: No przecież, też do nas tak, spada nieraz,
2: tak.
1: No.
2: Tak, no.
3: Jest jeszcze Daniel.
2: No, to z Danielem też się w sumie kiedyś tam poznaliśmy w Warszawie na moim koncercie. On przyszedł jako tam gość, jakby w sensie przyszedł sobie na koncert.
3: Jeszcze chyba jako Daniel.
2: Tak jeszcze był Danielem. I sobie gdzieś tam gadaliśmy i później gdzieś tam się internetowo chyba po prostu jakoś znaliśmy. No i była okazja, więc zaprosiłam już teraz Aslipa. Jest Aslip na naszym tracku też. Też wrocławsko-warszawsko w sumie. Wrocławsko-warszawsko, tak się mówi. No, jest Kościej, czyli Wrocław 7-1.
3: To jest.
2: No to też tam się znamy z Kościejem. W sumie nie jakoś super długo, ale... No, super, Kościej, tak. Pozdrawiamy.
3: Jak poznałem Kościeja, to okazało się, że mieszkamy na jednym osiedlu, tak. Na którym mieszkam od 3 lat, więc...
2: Tak. No i też w sumie przez Studio Balkon, czyli to miejsce, w którym Kościej tam urzęduje razem z Borynem, który jest producentem naszego z Kościejem traka Wierszyk.
3: Tak, no i też robił miks tej płyty.
2: Tak, razem z Loko. No, i co tam jeszcze? Kto tam jeszcze jest? No jest Filip Żółtowski z Gdańska, z którym się też poznaliśmy kiedyś w Krakowie na koncercie, graliśmy jakiś festiwal i spędziliśmy później miło czas tam razem właśnie z chłopakami z zespołu Filipa. No i też tak zaprosiliśmy go właśnie, bo fajnie by tam trąbka siadła, tak sobie pomyśleliśmy. No
3: i potrąbił chłopak.
2: I potrąbił trochę tam.
1: Potrafi.
2: Tak. No jest Mada, z którym też mamy, tam się śmialiśmy kiedyś, że już mamy jedno dziecko, które nie wyszło na świat i w końcu teraz to dziecko oficjalnie wyszło.
1: To samo dziecko?
2: To nie, to jest właśnie drugie dziecko, bo tamtego pierwszego dziecka jeszcze nikt nie słyszał, bo to tam były problemy przy porodzie, ale to drugie dziecko jest, wszyscy mogą je usłyszeć, nazywa się Remont. No i DJ Krótki na skreczach. Nasz wrocławski tuz.
3: Tak, DJ Krótki jest chyba na każdej płycie z Wrocławia.
2: Tak, więc... ale no to jakby to nie może być inaczej.
3: To jest osobowość.
2: Tak, więc no jest trochę chłopaków. Ja.
1: Nawiążę do tego, o czym powiedziałam. Czy czułaś się dyrygentką takiej bandy?
2: No tak. To w ogóle też jest ciekawe, bo jak założyłam zespół, czyli nie wiem, 4 lata temu,
3: Jezu, nie pamiętam już.
1: No to czas leci.
2: Też mi było też z samymi facetami, więc ja musiałam się gdzieś tam nauczyć tego liderowania, a jakoś nie wiem w sumie, czy ja jestem naturalnym liderem, czy nie. Mam wrażenie, że przez jakiś tam okres dorastania trochę straciłam tych umiejętności, więc musiałam się nauczyć tego na nowo. No i tutaj znowu weszłam w nowe środowisko, już tutaj prawdziwi raperzy i w ogóle produkcja muzyczna, studio, jakby skrecze, już jakby profeska, więc znowu musiałam jakoś tak, mam wrażenie, urosnąć trochę, żeby móc z nimi wszystkimi jakoś tam pokierować. Nie zawsze mi się to udawało, ale no od tego też właśnie, dlatego też fajne są czasem jakieś takie przypadki i wpędzanie się w jakieś takie trudne sytuacje, mi się wydaje, bo wychodzą z tego ciekawe rzeczy.
1: Trzeba wyjść ze strefy komfortu.
2: Tak. To tak właśnie, tak to się nazywa.
1: Zagrajmy coś z albumu Melange. Co tym razem?
3: To teraz ja wybiorę. Jak już wspomnieliśmy osobowość DJ Krótki, to ja bym poprosił Truskul z DJ-em Krótkim. Pełnoprawny fit, cała zwrotka.
2: No i super.
1: Gramy Gest Julka Ermucha cały czas ze mną. Album Melange.

0: To jest powtórka.
1: Truskul, ten numer za nami, album Melange ukazał się całkiem niedawno, bo to oficjalnie w zeszły piątek.
2: 22 maja.
1: Tak, gest Julka RMH cały czas ze mną. O tym kolejnym dziecku rozmawiamy, albumie Melange. Powiedzcie proszę, zaraz wrócę tak stricte do albumu, ale podpytałam o datę, bo ja planując sobie do programu rozmowy, ja bardzo lubię i zajmuję się głównie polską muzyką, pomyślałam sobie, o nie, Plavgo i gest Julka obok siebie, jak ja to rozłożę. Plavgo był tydzień temu, teraz jesteś ty, więc udało mi się, ale powiedzcie proszę, czy wy macie jakieś takie myśli typu, jak się wstrzelić z premierą płyty? Czy była jakaś, nie wiem, rozkminka? Czy ktoś z podobną rzeczą będzie obok, czy nie będzie? Czy w ogóle to jest poza wami i wypuszczacie, bo jest gotowe dziecko do porodu?
3: Ja tutaj oddaję głos kierowniczce. Bo to jakby...
2: Nie, no to w ogóle wszystko się opóźniło masakrycznie, bo to w ogóle wszystko miało wyjść. Na początku była wersja, że to wyjdzie na początku roku, później, że no, tak marzec, kwiecień, to już tak na bank, no i wyszedł ten 22 maj. No, jak to chyba bywa z albumami, no tu się coś przesunęło, tu ktoś coś tam nie dowiózł, tutaj ja się coś tam rozmyśliłam nagle, no i tak jest, że tak więc nie było to planowane. No jest to po prostu przypadek wspaniały, że się z Plavgo minęliśmy, znaczy no minęliśmy, no właśnie fajnie, że nie tego samego dnia nie przeszkadzaliśmy sobie jakoś.
1: Wy coś tam wspólnego ze sobą macie? Wygraliście razem?
2: Tak, no my się znamy ogólnie, znamy się, nie pamiętam nawet skąd, po prostu się znamy i kiedyś mnie Kasper właśnie zaprosił też jako gościnka, gościnkę. Tak,
3: no chyba nas
2: na koncert. A, tak. No, ale kiedyś właśnie Kasper grał we Wrocławiu też i ja tam miałam okazję z nim coś tam sobie pośpiewać, kilka kawałków. No, ale nie mamy wspólnego numeru, ale no tam już prowadzone są rozmowy między managementami.
1: czyli między wami.
2: Nie wiem.
1: Trzymam kciuki, kibicuję, bo myślę, że byłoby to super, w sensie jakbyście jeszcze posiedzieli wspólnie nad tekstem, myślę, że może trochę się posiłowali, to było w ogóle super ekstra.
2: No tak, bo Kacper też ma fajne podejście w ogóle do tego, do słowa, więc no myślę, że to by mogło być też ciekawe.
1: Już sobie wyobrażam różne rzeczy. No. Bo ty byłaś w Tak brzmi, już się nie pamiętam w którym roku.
2: To był chyba 22 albo 21 w ogóle, jakoś tak dawno.
1: Możliwe, bo Plavgo był chyba 24 albo 23.
2: No tak, tak, no.
1: I ja pamiętam, znaczy pamiętam,

0: ostatnio widziałam, że wy gdzieś wymienialiście między sobą jakieś komentarze właśnie a propos premiery albumu i myślę sobie, o, jak to wszystko gdzieś tam się skleja. No ja to sobie ich układam w moje playlisty audycji od jakiegoś czasu, czekając na ich albumy. Oni też między sobą. To każdy z każdym. Znaczy nie, żeby to ładnie zabrzmiało. Fajni ludzie z fajną muzyką znają się, bo się znają.
1: Bo są fajni po prostu.
0: Tak. Jezu, zabrzmiałam jakiś, kurde, Kasia Coelho, nie? Wyszło ze mnie. Ale z dobrymi intencjami. Wracamy do albumu, album Melange, i ja na początku mówiłam o tym, że okładka przepiękna. I teraz oczywiście jesteśmy w radiu, ja próbuję pokazać to
1: Opisz ją.
2: To może być zadanie.
0: Ale słuchajcie, to może być zadanie na maturę w ogóle. O! Teraz są takie przecież graficzne te rzeczy na maturze. No i to jest tak, zinterpretuj, co oznaczają symbole na okładce Melange gestiulki. I na przykład jest wąż. Co to może że znaczyć? Czy tak jak w... nie pamiętam, której księdze z Biblii.
2: Pierwsze kuszenie Ewy, tak.
0: Ale zmiażdży głowę, nie? Było tak. Wow. I przecież figury Maryjki są na ziemi, że ona ten wężowi miażdży głowę. Czy to jest o tym, czy może o traku numer 2, Anakonda?
1: Wieloznaczne.
0: Z albumu. Ale powiedzcie proszę, kto odpowiada za okładkę? To jest ręcznie malowana.
1: Tak.
0: Tworzona przez prawdziwego człowieka.
1: Przez prawdziwego człowieka. Tak, obraz taki, no mniej więcej 2x3 metry u mnie na chacie wisiał i namalował go mój chłopak, ja Lisicki, na moje zlecenie i tak namalował, jak jest właśnie. Słuchał albumu i malował.
0: Ekstra! No to tu wracamy do tych znajomości. Każdy z każdym się zna i ma dobre tutaj.
1: No tak, no trzeba się dobrze ustawić. No.
2: Z Jarosławem zawsze dobre stosunki.
0: Ale to są ludzie, którzy na albumie się pojawiają i też są różne, nie wiem, symbole i odniesienia. I wydaje mi się, że to jest mega super dla mózgu, żeby sobie odpalić płytę i patrzeć na okładkę.
1: Mhm. Taki był zamysł właśnie. Znaczy jedyne założenie, jakie ja chciałam, żeby Jarek uwzględnił, to było to, że ma się tam dużo dziać, ma być wiele jakby warstw, wiele przestrzeni, wiele jakby struktur też miejsc, wiele sytuacji i no i tyle. No i on tak namalował i jest idealnie.
0: Radko, ty masz dwie pary oczu.
2: Tak, bo jak sobie ktoś sprawdzi właśnie Jarka na Instagramie, to on ma taki dość charakterystyczny styl malowania. Jarek na tej okładce, bo też jest, ma na przykład dwie twarze.
1: No tak.
2: On tak lubi sobie dodawać.
1: Poruszone wszystko.
0: Żeby obserwować wokół wszystko.
2: Tak, tak.
0: Jako artysta.
2: Wrażliwy.
0: Tak. Przepiękna okładka. Ja miałam jeszcze zajrzeć do środka, bo tam też się dzieją piękne rzeczy,
1: tak,
0: nie?
1: Tak, bo tam jest taki zoomik fajny na fragment i fajnie widać właśnie ruch pędzla i tam ściekającą farbę.
2: Nie wiem, jaką płytę dostałaś, ale płyta też jest fajna.
0: A, bo są też kolory. Tak, prawda? Dobra. Słuchajcie.
1: Ale byłby sztos, jakby jeszcze płyta była w ogóle obrazem.
2: Ja.
0: Słuchajcie, chyba znamy tego samego człowieka. Wiem, że Grochu potrafi, bo on mi pokazywał niektóre swoje dzieła. Ej, no piękne. Nie wiem, teraz jesteśmy w radiu, ale próbuję to pokazać do kamerki, żeby była z tego rolka. Ale no piękne. Super.
1: No.
0: Trzeba zajrzeć, drodzy, nie powiem. Tylko zobaczę.
2: Teraz link powinien się wyświetlić.
0: Jaki kolor winylka, nie?
2: O.
0: Ekstra. Muszę tak się boję dotykać, żeby nie zepsuć. Przepiękne.
1: Nie. Też mi się tak wydaje.
0: No, dobrze tutaj się wszystko ułożyło. Teraz słuchajcie, przepraszam, ja muszę to tak zrobić, żeby sobie nie zepsuć niczego. Dobra. Ja składam. Zabawiajcie państwa rozmową.
1: No co, jedliśmy te bajgle dzisiaj.
2: Tak, jedliśmy kawę.
1: Kawa była, ja ciasteczko zjadłam, babeczkę fajną z mascarpone.
2: Tak, i w kawiarni była dostawa z makro i torowali przejście, nie dało się przejść.
1: I tam plotki leciały, tak, opowiadali plotki, historię. Tak.
2: Bardzo ciekawe w ogóle, bo były takie dwie rozmowy. Jedna o tym, jak można zdobyć szybko obywatelstwo włoskie i kartę pobytu we Włoszech, a druga zaraz obok o tym, że ktoś czytał książkę, która bawi się tym, że jest książką, ma różne czcionki, trzech narratorów i tam jakieś różne takie tego typu rzeczy. Więc tak jedna rozmowa wpadała w prawe ucho, a druga w lewe ucho.
0: Ale o tej książce, to ja muszę zaraz sobie w mózgu poszukać, bo nie wiem, czy jej nie czytałam. Bo jest taka książka, która po prostu ma taki zaplanowany chaos.
2: Że tam podobno jakaś fabuła w przypisach też jest. No tam jakieś takie, ktoś opowiadał rzeczy. Ciekawe, ciekawe. Ale to obywatelstwo we Włoszech mnie bardziej ciekawiło.
1: Tam była drama. No.
2: Była drama jakaś tam.
1: Kłócili, no.
0: Czy to jest materiał na tekst, na kolejny album?
2: Można by.
1: Można by.
2: Ale po co?
1: Aczkolwiek ja chyba jestem fanką mówienia o sobie. Więc jeśli by mnie gdzieś tam wpletli w tą opowieść, albo sama bym się wpletła, no to spoko.
2: Możesz być narratorem.
1: Mogę być, albo mogę w ogóle jakoś to zinterpretować, że to ja potrzebuję tego obywatelstwa na przykład.
2: I się z kimś musisz ożenić, żeby tam być szybko, bo podobno trudno jest dostać kartę pobytu we Włoszech.
1: No, nie, no generalnie tak, no wszystko się da.
0: Bo tak podpytałam o tekst, bo rozumiem teksty wszystkie twoje.
1: Mhm. No tak. Ja zabrzmiało to, jakby to nie były moje teksty.
2: To ja napisałam.
0: Nie, tak się tylko upewniam, no bo znamy się trochę i wiem, że świetne teksty piszesz. Jest kilka wątków i fragmentów, gdzie jak słuchałam tak pierwszy raz, myślę sobie, napiszę, zapytam, czy to prawdziwa historia i czy prawdziwy człowiek.
1: O, ciekawe, no.
0: No bo tam, że jakiś raper i że miało być Netflix i coś, to o takie trochę ploteczkowe chyba rzeczy, tak sobie myślałam.
1: No to tam jest, no na przykład piosenka Sen o muzykach, no to jest 100% real talk.
2: Śniło mi się.
1: Śniło mi się i to jakby jest autentyczny sen i wszystko, co tam jest napisane, no to właściwie się wydarzyło, tak? W sensie mojej głowy. No jest tam o Netflixie coś tam, no tam jest dużo jakby nawiązań do moich na przykład zeszłych jakichś relacji z mężczyznami. No, ale tak, no właściwie wszystkie sytuacje takie, które są, no nie no, w sumie wszystko to jest...
2: Byłem przy nich.
1: Storytelling totalnie. Później gdzieś tam są dodawane do tego moje późniejsze przemyślenia na ten temat, ale no nie ma tam wymyślonych rzeczy. Wszystko to jest 100% prawdy.
2: Bo to jest hip-hop. On hip-hop musi być prawdziwy.
1: No ulica, tak.
2: Tak.
1: Tak jak życie,
2: taki rap. Potem właśnie street credit, ulica weryfikuje.
1: Tak, dokładnie tak. Jo.
0: Powiedzcie mi jeszcze proszę, jak to teraz będzie wyglądało koncertowo, bo już to o tym wspominaliście, że niektóre numery będą miały aranże właśnie instrumentalne.
2: Wszystkie. Mm.
0: Wszystkie, okej. Okay. Powiedzcie, jak teraz szukać i obserwować, kiedy na żywo melanż?
1: No, więc tak, teraz 12 czerwca robimy koncert taki premierowy we Wrocławiu. I później ktoś tam się kiedyś mnie pytał na Instagramie, czy będzie jakaś trasa. Powiedziałam, że nie będzie, ale jednak chyba będzie. Więc będzie koncert w Warszawie. Nie wiem, czy w sumie już mogę to powiedzieć, ale będzie w połowie lipca będzie koncert w Warszawie, będzie też koncert nad morzem i jestem w trakcie załatwiania jakichś koncertów gdzieś tam.
2: Na plakatach czasami piszą TBA, to właśnie to jest to.
1: TBA, wszędzie można wkleić TBA, no ale nie, będą koncerty. W Warszawie będzie koncert w połowie lipca i we Wrocławiu 12 czerwca.
2: Tak, we Wrocławiu będą wszyscy goście.
1: Tak, w ogóle
2: super.
1: To jest też ważne info, że no, cały album jakby będzie grany na żywo normalnie z chłopakami i we Wrocławiu na koncercie też będą w ogóle wszyscy goście, więc to będzie melanż po prostu na całego.
0: A czy obraz będzie na scenie?
1: Tak. No, znaczy nie wiem, czy na scenie, ale weźmiemy go i będzie taki, że będzie można...
2: To pytają, to jest mega ciekawe.
1: No bo to jest, no, to jest super,
0: to jest
1: nie?
0: Ekstra.
1: No. Będzie można podejść, go tam pomacać nawet chyba.
0: Nawet... Ale nie za mocno, no bo to sztuka.
1: No nie za mocno,
2: nawet
1: tak.
2: Będzie można kupić, a co?
1: No, jak kogoś stać.
2: Jarosław tam cenę wymyśli.
0: No ja to myślę, że no, musi się zaczynać naprawdę kilka zer przynajmniej.
1: No tak, no. Normalnie. Ja muszę mieć z czego żyć później. Jestem tak.
0: Twój wizerunek.
2: Jarosław już miał zapłacone, to już nie musi.
0: Prawa autorskie przepisane. Drodzy moi, na sam koniec, co zagramy?
1: To może coś takiego... Kurczę. Masz jakiś pomysł?
2: Może ostatni singiel po prostu.
1: Możemy tak zrobić.
2: Tak, czyli HCWO.
1: HCWO,
2: tak.
1: No i dobra, no to czyli mocno lecimy dziś.
2: Tak.
1: No i okej. Okay.
2: hip-hop.
1: Tak.
0: Mówiłam przed wejściem na antenę, że zaintrygował mnie ten skrót. Wyjaśniło się szybciutko. Zrobię tak, żebyście wiedzieli, o co chodzi. Tak. Gest Julka Ermucha byli ze mną. Album Melange. Dziękuję pięknie.
1: Dziękujemy.
2: Dziękujemy również.

0: Największe święto muzyki elektronicznej w Polsce. The Prodigy, Disclosure, Wilkinson, Marlon Hofstadt i nie tylko. 10-12 lipca, Łódź. Bilety na audioriver.pl.
1: Reklama. Autopromocja.
2: Miasto jest jak organizm. We wtorki po 16 bierzemy pod lupę kolejne elementy i wyjaśniamy, jak działa Warszawa. Sport, kultura, zieleń, infrastruktura, przestrzeń miejska i ludzie, którzy opowiedzą Warszawę po swojemu. Stacja Warszawa we wtorek o 16 na antenie Radia Campus. Program powstaje we współpracy z Miastem Stołecznym Warszawa.
1: Autopromocja.
3: Akademicki Radio Campus.

0: What it is?
1: Reklama. Agencja Go Fest i Radio Campus zapraszają na Carbon Silesia Festival 19 i 20 czerwca. Zabrze. Wystąpią Who Made Who, Jan Blomqvist, Sofia Kurtesis, Axel Boman, Sally C, DJ Storm, Skalpel i wielu innych. Przenieś się do kopalni doznań i najlepszej muzyki elektronicznej. Więcej informacji na carbonfestival.pl.
2: Reklama. Campus 97.1 FM.

Wesele, ja wcale nie jestem liczbą. Komornicy gonią mnie przez całą Rzeczpospolitą, a w dostarczaniu papierów do mnie tu rekord pobito. Więc panie listonoszu, sio, chcesz to wracaj z policją. Parę mandatów, parę stóp zachęcę z kieł i partyką.

Miałem truje z podstaw przedsiębiorczości. Nie wydawaj, żyj oszczędnie, ciągle szepco dorośli. Moje rapy dzień w dzień w tej studenckiej rozgłośni. Gdzie moje tantiemy, żarcik płoć, weź mnie podgłośni. Znam warzywa, które pobierają lekcje od roślin, ha. Sądzą, że ten plant wielce pomocny, ale plany owych warzyw raczej niezbyt owocne. A my sprzedaliśmy 1000

świadomie niepowtórne. Chcę odebrać zanim umrę. Jak nie uda się, to trudno. Cunie zręcznie w moją trumnę.

0: Radio Campus oraz Plac Zabaw zapraszają na Mistrzostwa Polski w papier, kamień, nożyce. Weź udział w grze i zostań zwycięzcą. Rywalizacja bez spinki. Ekipa Campusa i same sztosy nad Wisłą. Mistrzostwa Polski w papier, kamień, nożyce. 13 czerwca Plac Zabaw nad Wisłą. Startujemy o 18:00. Wielki finał o 21:00. Wstęp wolny. Zgłoś się do gry lub wpadnij nad Wisłę i kibicuj. Chcesz wystartować? Zapisy www.radiocampus.fm/mistrzostwa.
1: Reklama. Godzina 11:00, Alicja Stodulska.
2: Sportowy Campus.
1: Jonas Vingegaard w kapitalnym stylu sięgnął po zwycięstwo w 20. etapie kolarskiego wyścigu w Giro d'Italia. Duńczyk, który cieszy się sukcesu na górskim odcinku po samotnym ataku na 10 km przed metą na podjeździe Piancavallo, wyprzedził Austriaka Felixa Galla dokładnie o minutę i 15 sekund. Postanowiliśmy dać siebie wszystko na tym etapie. Chłopaki spisali się dziś niesamowicie. Ja też miałem niesamowity dzień. Jak dotąd wygrałem tu 5 etapów i mam solidną przewagę. Skomentował duński kolarz na konferencji prasowej dla TNT Sport Cycling. Tym 5. etapowym zwycięstwem powiększył przewagę nad przeciwnikami w fazie generalnej. Finałowy 21. etap ze startem i metą w Rzymie o godzinie 16:00. Na kortach Rolanda Garrosa rozegrał się 3. najdłuższy mecz w historii turnieju. Takie widowisko stworzyli Argentyńczyk Juan Manuel Ferrundolo oraz Hiszpan Martin Landalufa. Sety wygrywali na przemian, począwszy od Argentyńczyka. I tylko pierwszy z nich nie zakończył się tiebreakiem. Żaden nie trwał mniej niż godzina. A wszystko zwieńczył super tiebreak rozgrywany do 10 wygranych punktów. Triumfował ostatecznie Ferrundolo z wynikiem 10-8. Gdy tenisiści rozgrywali ostatnią piłkę, zegar meczowy wskazywał aż 5 godzin i 58 minut walki. Z kolei Iga Świątek w dzień swoich 25 urodzin w 1/8 finału, już o godzinie 11:00 na korcie centralnym, rozpoczęła pojedynek z Ukrainką Martą Kostiuk. Paris Saint-Germain wygrało Ligę Mistrzów drugi raz z rzędu. Zespół z Francji w sobotnim finale pokonał w Budapeszcie Arsenał z wynikiem 4-3 w konkursie rzutów karnych. Po regulaminowym czasie gry był remis 1-1. Paryżanie zostali drugim zespołem w historii po Realu Madryt, który zdołał obronić trofeum Champions League. Pozostajemy przy piłce nożnej, ale przenosimy się do Wrocławia, gdzie piłkarska niedziela zapowiada się wyjątkowo. Wszystko ze sprawą zgrupowania kadry i meczu z Ukrainą. Drużyny podejmą rywalizację na Tarczyńskiej Arena Wrocław.
3: My często w spotkaniach wyprowadzamy piłkę trójką, wyprowadzamy piłkę czwórką. W różny sposób będziemy musieli poprawić grę defensywną. Wśród powołanych nowych zawodników z 3 obrońców to też o czymś świadczy, że myślimy o tym, jakie możemy mieć alternatywy, jeśli wypadnie jeden czy drugi.
1: Ostatnie przygotowania skomentował Jan Urban podczas konferencji prasowej. To ważny sprawdzian, bo to pierwszy mecz po nieudanych eliminacjach do Mistrzostw Świata. Początek spotkania o 17:30.
2: Radio Campus.

0: Dzień dobry, dzień dobry, Saint Elmo.
1: Dzień dobry, Marcin, Natali.
0: Soul Park, jak co niedzielę po godzinie 11 gramy Soul i R&B w najlepszym wykonaniu. I nie przedłużając, od razu powiem, od czego zaczęliśmy, bo jest to ciekawa postać, której twórczość niosłem do audycji już, myślę, że z rok, bo poprzedni album człowieka o pseudonimie Boy Soura usłyszałem chyba w zeszłym roku i coś miałem przynieść, a w końcu się nie udało. Aż w końcu się udało, bo wydaje Boy Soura nowe single, zapowiada nowy album, najnowszy single Chase Your Tail, niesamowicie funkujący numer, a Boy Soura to jest wokalista soulowo, hip-hopowy nawet czasami, mógłbym powiedzieć, pochodzący z Australii. A tych aktów soulowych z Australii jest niewiele. Moim ulubionym, oczywiście nie będę tego powtarzał, ale powtórzę, HR z Kayori. Ale jest ich niewiele, a zawsze jest to bardzo ciekawe, bo oni trochę jak Brytyjczycy, w sensie nie, że są podobni do Brytyjczyków, ale mają taki swój lot, który
1: i
0: od razu słychać.
1: I akcent.
0: Chociaż u Boy Soury i u HR z Kayori nie słychać tego
1: nie,
0: akcentu.
1: Nie, bo to bo podczas śpiewania się wyśpiewają go często.
0: I don't love you no more.
1: Ale jednym z tych artystów, co nie wyzbywa się akcentu brytyjskiego śpiewając, jest Sampha na przykład.
0: To prawda.
1: Dancing.
0: Ale Adele chyba też z takich popularniejszych też słychać u niej ten brytyjski akcent czasem.
1: Bo Craig David na przykład to totalnie gubi.
0: Nie, totalnie.
1: Nie słychać, a potem odpalasz wywiad z Craigiem i tak wow.
0: Tak jest.
1: No dobra. Ja dzisiaj tak będę odbijał te twoje numery, jako że szykowaliśmy playlistę w tygodniu. Ale gdybym dzisiaj na żywo miał wybierać numery, to bym zagrał rzeczy, które usłyszałem wczoraj na Orange'u. Mm-hmm. Między innymi Olivia Dean, fantastyczny koncert, Blood Orange, też bardzo fajny, ale to do tego dotrę za tydzień. A dzisiaj mamy takie rzeczy, co sobie przygotowaliśmy wcześniej w tygodniu. No i właśnie tak, co tam było?
0: Chase Your Tail.
1: No właśnie. I ja od Chase Your Tail wyszedłem do artysty o ksywie Chase Shakur. I nie jest on spokrewniony nijak z Tupakiem Shakurem.
0: Tak, on już się pojawiał też chyba z raz czy dwa w naszej audycji swego czasu.
1: A po prostu mega się inspirował Tupakiem, jego przesłaniem i przyjął sobie to nazwisko jako pseudonim sceniczny. Wokalista pochodzi ze wschodniej Atlanty. Tak jak ma opis na Spotify, from East Atlanta to the world, ze wschodniej Atlanty aż na cały świat. No więc posłuchajmy, co Chase Shakur przygotował w numerze Undercover Angel i kawałek ten znalazł się na jego zeszłorocznej płycie Wonder Love Plus.
0: Czyli to jest anioł pod przykrywką.
1: Tak, no to też to takie to gonienie właśnie chasing, a tutaj ma jakiś anioła pod przykrywką. Zobacz.

0: i jesteśmy z powrotem. Przejściem jest Jasona Shakura ma Konikę i nie ma żadnego. Konikę to wokalistka z Wielkiej Brytanii, którą obserwuję już od jakiegoś czasu też. Przy okazji poprzedniego jej wydawnictwa, to była bodajże epka, bardzo się nią zajarałem i w zasadzie czekałem na nowe rzeczy i doczekałem się, bo mamy pierwszy pełnoprawny album od Konikę, to się nazywa Senior i z niegoż pochodzi utwór Jealous, który słyszeliście. Wielka, ja jakby będę to ciągle powtarzał, mało rzeczy ostatnio mnie zachwyca z soulu i R&B, szczerze powiedziawszy, to jest śmieszne, bo mamy audycję z soulową R&B, ale Wielka Brytania cały czas potrafi mnie zaskoczyć, pomimo, że oni nie odkrywają koła na nowo, bo ten numer brzmi bardzo klasycznie, ale oni mają coś w tym songwritingu i w tej produkcji takiego...
1: ciekawszego.
0: I świeżego takiego, mimo, że właśnie cały czas się do tej klasyki ukłaniają, no bo tutaj, wiesz, no, to nie było instrumentarium żadnego elektronicznego, to nie jest żaden eksperyment muzyczny. Klasyczny zespół ci gra, bębniarz, basista, klawiszowiec, ale to brzmi jakoś tak inaczej.
1: Coś jest w tych wodach brytyjskich takiego, ale...
0: bryza.
1: No, generalnie artyści brytyjscy, mam wrażenie, tam jest więcej poezji w tekstach. Tak, i to jest i ciekawie też, ugryzione, też, tak nietypowo. Nie są to takie oklepane frazesy.
0: I oni też troszkę są tacy głębsi tekstowo, te emocje są głębsze u nich. Co na przykład widać też po wydawnictwie człowieka, którego wczoraj widziałeś na żywo, Loyla Carnera.
1: No właśnie, chciałem też o nim wspomnieć totalnie.
0: Bardzo introspektywny album. Oni się tego nie boją. W Stanach, jak ktoś robi bardzo introspektywny album, to jest takie wow, w ogóle.
1: Ale w Stanach w ogóle mam wrażenie, może to tutaj trochę uogólnimy, ale oni idą jakimiś takimi utartymi często torami. Wiadomo, zdarzają się wyjątki, jak Lupe Fiasco na przykład.
0: Ale potem za tymi wyjątkami idą kolejni ludzie, bo już ta ścieżka jest wytarta, nie? Przez tą pierwszą osobę.
1: Ale generalnie nawet w R&B i w soulu dużo jest takich powtarzających się pomysłów, motywów, zwrotów.
0: Tak.
1: I to gdzieś tam w pewnym momencie wszystko brzmi podobnie, nawet te tytuły utworów i tak dalej, a Brytyjczycy jednak potrafią jakoś to ugryźć tak, że to jest oryginalne, jakieś takie inaczej ujęte.
0: Ale fajnym wyjątkiem od tej amerykańskiej reguły jest człowiek, którego właśnie zaraz zagrasz, bo Jordan Ward jest właśnie dosyć wyjątkowy, jak nas realia te amerykańskie.
1: Tak, no on bardzo fajnie kombinuje. Ja też jeszcze nie nadrobiłem całej jego dyskografii, ale właśnie to też kolejna taka twoja polecajka,
0: tak,
1: co przyniosłeś do Soul Parku.
0: Album Forward z 2023 jest absolutnie fenomenalny i ten z tego roku Backward też bardzo polecam.
1: Tak.
0: Ciekawa postać.
1: No ja na razie słucham sobie tego Backward i bardzo, bardzo przyjemny album. Jeszcze sobie go wrzucę na słuchawki gdzieś tam wchodząc po parku
0: tak
1: może, ale też szykując tą audycję, odpowiadając na numer Jealous, znalazłem numer Jordana Warda i to chyba producent Juni. Numer o tytule Jealousy, zazdrość po prostu. I pochodzi z epki ich wspólnej Journey.
0: Ciekawy zapis w ogóle, tak. Journey.
1: No to pewnie połączenie Jordan i Johnny.
0: Ale to się... Ale fajnie. Nie, to jakby bardzo, bardzo fajne.
1: J-R-N-Y, tak. Journey. Bardzo fajnie to zapisali. Też taka ciekawa, kolorowa okładka. No i przede wszystkim fenomenalny numer Jealousy.

0: No. A jeżeli chodzi o temat zazdrości, to ja na koniec tej pół godziny przychodzę, tak dobrze powiedziałem, przychodzę z utworem, który mówi o niczym więcej niż miłość, Nothing But Love, od producenta, którego odkryłem w tym tygodniu za sprawą jego ostatniej płyty, która nosi tytuł Sun, nie syn, a słońce, Crackerzet, czyli człowiek, który urodził się w Bristolu w Anglii, ale aktualnie z tego co widzę przebywa w Szwecji, co by jakby oddawało te zapędy producenckie, bo Szwecja producentami stoi. Jest to producent bardziej jazzowo-soulowy niż stricte soulowy czy R&B, tam dużo jazzu jest. A gościnnie w utworze Nothing But Love udziela się Olivier St. Louis. Marcin, tobie chyba doskonale znany wokalista z Waszyngtonu, tak?
1: Kiedyś znany jako Olivier Day Soul, a później zmienił ksywę na Olivier St. Louis. W sumie nie wiem, czy z Waszyngtonu, czy St. Louis w takim razie.
0: Patrzyłem, przynajmniej Wikipedia mówi, nie, przepraszam, Bandcamp jego mówi, The Washington DC Born Singer.
1: No właśnie, a może się przeprowadził do St. Louis, nie wiemy, ale w każdym razie współpracownik stały Odyssey, tak. Którego niestety jednak nie miałem jeszcze widzieć okazji na koncercie, mimo że Odyssey widziałem z Bandem kilkukrotnie, to za każdym razem Olivier St. Louis jakoś nie dojeżdżał. Nie wiem, co się dzieje, czy ma jakieś problemy z paszportem, czy co, bo normalnie gra na trasach w Stanach z Odyssey, a w Europie go jeszcze nie uświadczyłem.
0: Jest taki przypadek gitarzysty Deftones, mojego kochanego, Stephena Carpentera, który też do Europy nie przylatuje na koncerty. I jak byli teraz w Polsce, byłem w Łodzi na koncercie, nie było go, bo odkąd wybuchła wojna na Ukrainie, on stwierdził, że on się boi o swoje życie i nie przylatuje.
1: No widzisz.
0: Jakaś schiza taka mu wjechała, ale cały zespół reszta przylatuje. Nie?
1: No właśnie, a Olivier nie przylatywał jeszcze przed...
0: Przed wojną na Ukrainie.
1: Tak, jeszcze wcześniej. No ale jest to świetny wokalista. Nie przebił się jakoś może bardzo szeroko, raczej tak niszowo, ale
0: Działa,
1: wciąż współpracuje też z Odyssey, masa świetnych refrenów gościnnych, no i kilka też wydał takich projektów mniejszych, większych solowo.
0: No to posłuchajmy, jak Olivier St. Louis brzmi na bicie Crackerzeta.
1: To
0: dziwnie brzmi w odmianie polskiej. Utwór nosi tytuł Nothing But Love.

0: Przepraszam, tak? Gdzie znajdę Gres?
1: W drugiej alejce po prawej.
0: Wie pani, bo nasz fachowiec od remontu mówił, żeby przyjechać do Brikomana, bo tu wszystko od ręki i w najlepszych cenach.
1: A, to prawda.
0: A jak 80 metrów potrzebuje, to też?
1: No jasne.
2: No jasne, że w Brikomanie masz wszystko w hurtowych ilościach i dostępne od ręki. Jak biały Gres rektyfikowany Atlas Tone typu marmur 60x60 po 43,90 za metr kwadratowy. Planujesz remont? Zajrzyj do Brikomana. Brikoman. Zmieniamy ceny na dobre.
3: Są miejsca, gdzie kupujesz sprzęt. I są takie, gdzie naprawdę doświadczasz technologii. Showroom Lenovo i Motorola w hotelu Warszawa to jedyna przestrzeń w Polsce, gdzie odkryjesz najnowsze modele urządzeń i limitowane okazje. Teraz kupując na miejscu zyskujesz więcej. Aż 3 lata gwarancji na wybrane produkty i wygodny serwis bez wychodzenia z domu. Technologia bez kompromisów. Tylko w showroom Lenovo i Motorola.
4: Lenovo, Lenovo.
5: Reklama.
6: Zbliża się 11.30, Alicja Stodulska.
7: Serwis akademicki.
6: Polscy naukowcy wciąż rzadko sięgają po środki z programu Horyzont Europa. To unijny program grantowy, z którego naukowcy finansują badania i rozwój nowych technologii. Jak przyznał w Brukseli polski wiceminister nauki Andrzej Szeptycki, badacze z Polski zdobywają obecnie mniej niż 2% funduszy dostępnych z tego programu. Resort chce poprawić ten wynik, zwiększyć udział polskich zespołów w konkursach i wesprzeć uczelnie w przygotowywaniu wniosków o finansowanie. W nowym budżecie Unia przeznacza na program około 175 miliardów euro. 10 drużyn z 7 polskich uczelni i szkół technicznych wystartuje w tegorocznym konkursie Shell Eco Marathon Poland. Od 24 do 28 czerwca na torze Silesia Ring w Kamieniu Śląskim młodzi konstruktorzy zmierzą się z ponad 150 zespołami z 28 krajów. Zadaniem młodych konstruktorów jest zbudowanie pojazdów, które pokonają jak najdłuższy dystans przy minimalnym zużyciu energii. Mają to być konstrukcje energooszczędne napędzane wodorem, prądem lub paliwami tradycyjnymi. Najlepsze zespoły wywalczą awans do pierwszych globalnych mistrzostw Shell Eco Marathon, które odbędą się w przyszłym roku. Więcej informacji na stronie naukawpolsce.pl. Sztuczna inteligencja coraz częściej wspiera pracę naukowców, ale nie zastąpi ich w podejmowaniu kluczowych decyzji. Takie wnioski płyną z międzynarodowego projektu AI Researchers, któremu przewodzi Uniwersytet Łódzki. Badacze wykorzystują AI do analiz danych, przeglądów literatury oraz przygotowywania publikacji, jednak obawiają się błędnych informacji generowanych przez modele językowe. Naukowcy podkreślają, że odpowiedzialność za interpretację wyników, etykę badań i tworzenie nowej wiedzy musi pozostać po stronie człowieka. Więcej szczegółów o wynikach projektów podaje portal Forum Akademickie. Coraz częściej Polska staje się wyborem dla zagranicznych studentów weterynarii. Jak informuje TVP World, szczególną popularnością cieszy się Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie, gdzie na kierunku weterynarii studiuje już ponad 200 Irlandczyków. Młodych ludzi przyciągają nie tylko wysoki poziom kształcenia i większa dostępność miejsc niż w Irlandii, ale także niższe koszty życia i silna społeczność studencka. Władze uczelni podkreślają, że międzynarodowe środowisko wzbogaca życie akademickie i wspiera rozwój nauki.
8: Akademickie Radio Campus.
9: You are now listening to Soul Park at Radio Campus.

0: Woo!
1: Biegamy dziko. Biegamy dziko.
2: Biegamy dziko, niczym dziki po lesie, w dżinsach, a nie w dresie. No i tak, przed chwileczką Olivier St. Louis z kolejnym jointem, Running Wild. Dzikie bieganie, Olivier St. Louis potrafi to robić i jeśli jego rzeczy brzmią tak jak ten numer single z 2020 roku, no to poprosimy tego więcej. Później ten single znalazł się na epce Moth Matters of the Heartless w 2021 roku. No i zobaczymy, czy coś więcej Olivier przyszykuje, jakieś LP by się przydało teraz, bo mamy kilka epek.
1: Zobaczymy, no. Trzymamy kciuki. Póki co od pierwszej epki minęło już ponad 10 lat i albumu nie ma.
2: No, są trzy epki, ale no, na dzisiejsze czasy to dwie z tych epek można by nazwać spokojnie albumem, bo mają tam po 27-9 minut, ale jednak w założeniu były to epki.
1: No tak.
2: I też kiedy je robił, to były postrzegane zdecydowanie jako epki, mają taki podpis.
1: Zgadza się.
2: No więc takiego studyjnego LP nie ma, a w sumie kurczę mógłby to zrobić wspólnie z Odyssey. Teraz Odyssey wydał płytę nawet z tym raperem Hino,
1: co był na jego supportem był. No.
2: I to jest dopiero wschodzący taki raper jeszcze, który był dość mało znany przed tym, więc spokojnie kurczę Odyssey jakby się z Olivierem zamknęli w studiu i zrobili taki porządny, legitny album.
1: Ja podejrzewam, że ten album z Hino powstał w trakcie trasy wspólnej.
2: Możliwe.
1: Więc gdyby Olivier jeździł po Europie z Odyssey, halo, to by może był i album już, ale nie jeździ.
2: Ale ja nie wiem, czy oni dopiero teraz ruszają w trasę po tej płycie.
1: Ale Hino całą trasę z tą teraz na dziesięciolecie Good Flight, tak?
2: Ten album, Good Fight.
1: Good Fight. Co oni
2: a nie, tak, faktycznie.
1: Całą rację. Trasę grali supporty.
2: Tak. Nie, no faktycznie, mi się pomylił.
1: Enychu.
2: Oni byli w Warszawie razem, tak.
1: Enychu.
2: Tak.
1: Czekamy na płytę od Oliviera St. Louisa. St. Louisa? Tak, dobrze powiedziałem. Tak. A ja tak powiem tylko, że uwielbiam odkrywać artystów, którzy są bardzo nieznani, bo czy można inaczej nazwać osobę, która ma 6 tysięcy słuchaczy miesięcznie na Spotify'u, będąc ze Stanów Zjednoczonych. Wokalistka o pseudonimie Sun, urodzona w Vallejo w Kalifornii, która inspirowała...
2: Vallejo?
1: A nie Vallejo? Bo to przez J się czyta jako H w hiszpańskim.
2: A, oni tam pomieszane.
1: Whatever. Jej inspiracjami, uwaga, jest Sam Cooke, A Tribe Called Quest i Hieroglyphics. Ciekawe inspiracje jak na soulową artystkę. No i jej single Lock-In wpadł mi totalnie przez przypadek albo na TikToku, albo na Instagramie, na rolkach, nie pamiętam, i po prostu zatrzymałem się i nie mogłem przestać słuchać 30-sekundowej rolki, aż odpaliłem ten numer i wy posłuchajcie tego, bo naprawdę warto.

0: No,
1: czy najpierw... w tytule Range chodzi o Range Rovera? Rovera?
0: Tak, tak. Okay. Keys to the Range, klucze do Range Rovera. No tutaj Jagged Edge śpiewają.
1: To jest wyznanie miłości. Dam ci klucze do mojego Range.
0: House money, keys to the Range. Tak. Dom, pieniądze, klucze do Range'a, wszystko. No a stąd to się wzięło, że twój poprzedni numer Lock In.
1: Mhm.
0: Tutaj jakby lock-in to jest tak jakby...
1: To Jagged Edge znaleźli klucz, żeby otworzyć.
0: No właśnie, o to chodzi. Najpierw się zamknęliśmy, no to teraz znaleźliśmy klucze. Jagged Edge i gościnnie Jermaine Dupri, również na bicie Jermaine Dupri oraz debiutujący wtedy Brian Michael Cox. Kawałek z płyty Jay i Heartbreak, drugi studyjny album Jagged Edge, 99 rok, a brzmi wciąż bardzo świeżo i bardzo fajnie.
1: No dobra, to tak, żeby nie przedłużając, absolutnie chyba moje ulubione odkrycie tego roku, Devon Gilfillian, człowiek, który łączy ze sobą soul, blues, rock i country, ale bardziej w soundzie. Będzie, nadchodzi z nową płytą Time Will Tell, która wychodzi 26 czerwca. Single Moonflower jest absolutnie fenomenalny, posłuchajcie.

0: Przepięknie.
1: Przepięknie, przepięknie to brzmi. No i tak wyruszyliśmy w kosmiczne rejony, wywołałeś to
0: Moonflowerem
1: księżycowym klimatem, no to teraz wsiadamy w statek kosmiczny i rocket ship i w kosmos zabrał nas wokalista Donnie, urodzony w Kentucky, a wychowany w Atlancie, czyli bardzo mocno południowo, bardzo mocno znów inspiracje latami 70. Donnie ma wokal mocno przypominający Stevie'ego Wondera. Stevie Wonder, Donny Hathaway, generalnie te klimaty czuć bardzo mocno to w jego muzyce. I numer Rocket Ship znalazł się na debiutanckim albumie Donniego The Colored Section, który ukazał się w 2002 roku w legendarnej wytwórni Motown. No i polecam wszystkim ten album, jest to jedna z takich mało znanych perełek z tamtego okresu, kiedy jeszcze Motown wydawali właśnie dużo debiutantów, dużo było takiego neo-soulowego klimatu. Później Donnie wydał jeszcze jeden album w 2007, a później zniknął.
0: No dobra, to jak wyruszyliśmy w kosmos, a niestety musimy kończyć, to zakończymy bardzo wysoko. Utwór High od wokalistki, która się nazywa Nia Smith. Absolutnie jedno z moich ulubionych odkryć zeszłego roku za sprawą epki, którą wydała. Teraz zbliża się do nowego wydawnictwa. Właśnie pojawił się nowy singiel High, więc nim zakończymy, a nim usłyszycie...
1: High i bye.
0: Nim usłyszycie Nia Smith, to chcemy zaprosić was na naszego Instagrama i Facebooka soulpark971. Tam odsłuch audycji i link do playlisty. No i oczywiście słyszymy się za tydzień. Życzymy wam miłej niedzieli. Odpoczywajcie na te najbliższe 3 dni pracy, się nastawiajcie, bo chyba wszyscy mają długi weekend. No i co? Żegnamy się.
1: Smacznej kawusi. Saint Elmo. Dużo saulu. Marcin, Natalii.
0: Soul Park. Do zobaczenia, do usłyszenia nawet. Pa, pa.
1: Pa, pa.

3 dni. Setki artystów. Jedno miejsce. The Prodigy, Disclosure, Apache, Marlon Hofstadt i wielu innych. Audio River Festival. 10-12 lipca, Łódź. Bilety dostępne na audioriver.pl. Reklama. Radio Campus. Same sztosy. Yeah.

Słuchacie Akademickiego Radia Campus. Parę minut temu minęła 12. Przy mikrofonie Dawid Martin. Witam Was bardzo serdecznie w audycji w 60 minut dookoła świata, która dziś upłynie nam pod znakiem muzyki improwizowanej, pod znakiem jazzowo-etnicznych mieszanek i międzykulturowych fuzji. Nie od dziś wiadomo, że wśród muzyków to szczególnie jazzmeni mają bardzo otwarte głowy, lubią eksperymentować, poszukiwać nowych brzmień, skal i rytmów. I to właśnie ich twórczość wypełni nam dzisiaj czas, a tę podróż rozpoczniemy w Europie, rozpoczniemy na północnych rubieżach Starego Kontynentu. Na początek na saksofonie zagra Jan Garbarek, a zaśpiewa z nim ludowa pieśniarka z Telemark Agnes Buen-Garnas. Oto tytułowe nagranie z płyty Rosenfolle z roku 1989.

Rosin Fole z roku 1989. To było piękne połączenie ludowego śpiewu Agnes Buengarnas z charakterystycznym, przestrzennym brzmieniem saksofonu Jana Garbarka oraz odrobinką elektroniki z popularnych wówczas syntezatorów. Podtytuł tego albumu brzmi Medieval Song from Norway. Ta legendarna już płyta wydana przez ECM zawiera opracowania 8 średniowiecznych pieśni norweskich i była to jedna z pierwszych takich etnicznych właśnie kolaboracji Jana Garbarka, który potem w historii jazzu zapisał się jako prawdziwy muzyczny obieży świat. Jan Garbarek jeszcze dzisiaj powróci, a my tymczasem przenosimy się z Norwegii do Afryki Północnej, bo teraz zagra dla nas kwartet, który kilka lat temu stworzyli Majid Bekas, słynny wykonawca marokańskiego gnała, łączący tę tradycję z nowymi brzmieniami, oraz trzech skandynawskich muzyków, dwóch Szwedów, mający jugosłowiańskie korzenie, trębacz Goran Kajfes i pianista, klawiszowiec Jesper Nordenström oraz duński perkusista Stefan Pasborg. Panowie w 2020 roku wydali swoją wspólną, pełną energii płytę zatytułowaną Magic Spirit Quartet i właśnie z niej posłuchamy teraz kompozycji zatytułowanej Bania.

Bania. To był energetyczny mariaż transowej muzyki Gnała z Maroka oraz jazzu, a zagrali jeden z mistrzów Gnała, Majid Bekkas i jego skandynawscy jazzowi koledzy Goran Kejfes, Jesper Nordenström i Stefan Pasborg. To nagranie pochodziło z ich wspólnej płyty Magic Spirit Quartet z 2020 roku. A teraz już z północy ruszymy w głąb Afryki. Naszym kolejnym przystankiem będzie stolica Mali, Bamako, skąd pochodzi wspaniały Baba Sisoko, griot i mistrz lutni Ngoni, który od lat 90. zasłynął wieloma międzynarodowymi projektami. My dziś sięgniemy sobie po muzykę z płyty Paris Bamako Jazz, nagranej wspólnie z francuskim klawiszowcem Jeanem Philippem Riquielem w paryskim studio tego artysty. Płyty zarejestrowanej w ciągu jednego dnia, 10 maja 2022 roku. Wydaje się to niesamowite, biorąc pod uwagę, że składa się on aż z 11 doskonałych kompozycji. No ale cóż, spotkali się dwaj wielcy muzycy i szybko znaleźli wspólny język. Oto jeden z utworów właśnie z tego krążka, otwierająca cały album kompozycja Benny Dakan. Przed wami Baba Sisoko i Jean-Philippe Riquiel z płyty Paris Bamako Jazz.

Benny Dakam. Grali Jean-Philippe Lequiel oraz Baba Sissoko. To była jedna z kompozycji z ich albumu Paris Bamako Jazz z 2023 roku, choć nagranej rok wcześniej w pewien wiosenny, majowy dzień w studiu Lequiela w Paryżu. Było to bez dwóch zdań absolutnie przepiękne spotkanie dwóch niezwykłych muzycznych osobowości. Mnie ten album i ze względów brzmieniowych, i ze względu na obszar kulturowy bardzo kojarzy się z tym, co blisko 40 lat wcześniej poczynili wspólnie wielki Herbie Hancock oraz wspaniały gambijski griot Fodai Moussa Sissoko. Mam tu na myśli ich wspólne dzieło Village Life z 1985 roku, po które teraz z największą radością sięgnę, bo lubię wracać do tej płyty. No i teraz właśnie przed wami kolejny wspaniały duet przekraczający muzyczne granice. Herbie Hancock gra na syntezatorze Yamaha DX1, a na korze Fodai Moussa Sissoko. Utwór nosi tytuł Moonlight.

0: Radio Campus oraz Plac Zabaw zapraszają na Mistrzostwa Polski w papier, kamień, nożyce. Weź udział w grze i zostań zwycięzcą. Rywalizacja bez spinki. Ekipa Campusa i same sztosy nad Wisłą. Mistrzostwa Polski w papier, kamień, nożyce. 13 czerwca Plac Zabaw nad Wisłą. Startujemy o 18. Wielki finał o 21. Wstęp wolny. Zgłoś się do gry lub wpadnij nad Wisłę i kibicuj. Chcesz wystartować? Zapisy www.radiocampus.fm/mistrzostwa.
1: Reklama.
2: Minęła 12:30, Alicja Stodulska.
3: Akademicki Radio Campus.
2: Trwa dogaszanie pożaru lasów w powiecie wołomińskim. Czy będzie pociąg do Chorwacji poza sezonem letnim? I spektakularny wyczyn estońskiego slacklinera.
3: Wiadomości.
2: Kolejny dzień intensywnej pracy czeka strażaków po pożarze lasu w powiecie wołomińskim na Mazowszu. Ogień objął 300 hektarów terenów. Jak dotąd służby ewakuowały około 100 osób. Jak poinformował Polską Agencję Prasową rzecznik Komendy Głównej Państwowej Straży Pożarnej kapitan Wojciech Kralec, strażacy koncentrują się teraz na dogaszeniu zarzewi ognia i przelewaniu pogorzeliska. Równolegle trwa dostarczanie wody do zbiorników rozstawionych na terenie objętym pożarem. Wojewoda mazowiecki Mariusz Frankowski wyjaśnia, że sytuacja pod kątem pogodowym jest dynamiczna. Z jednej strony deszcz, który może pomóc, z drugiej strony podmuchy wiatru, które mogą w niektórych miejscach te zarzewia pożarów wzniecić na nowo. Prezes PKP Intercity Janusz Malinowski zapowiada, ewentualne rozszerzenie kursowania pociągu do Chorwacji w pozostałe sezony poza latem będzie możliwe najwcześniej za 2 lata. 26 czerwca powróci pociąg Adriatic Express, który w tegoroczne lato będzie kursował do końca sierpnia, 6 razy w tygodniu. Przewoźnik rozważy rozszerzenie terminów kursowania pociągu, kiedy zakończy się modernizacja infrastruktury kolejowej w Słowenii. Prezes PKP Intercity dostrzega ogromne zainteresowania i zapotrzebowanie. Przekazał, że pociąg pojawi się m.in. na Pomorzu, na Dolnym Śląsku czy też na Podkarpaciu. Pociąg Adriatic Express do Chorwacji w ubiegłorocznym letnim rozkładzie jazdy jeździł przez całe wakacje. Według danych resortu infrastruktury skorzystało z niego 9,3 tysiąca osób. Estoński slackliner Jan Rus w niedzielny poranek podjął się próby przejścia na slacku z Pałacu Kultury i Nauki do wieżowca Warsaw Tower na Chmielnej w Warszawie. Wydarzenie w ramach projektu Red Bull Linia Czasu zaczęło się z opóźnieniem kilka minut po godzinie 9. Mimo trudnych warunków pogodowych Estończykowi udało się pokonać trasę na wysokości. A o czym się myśli, kiedy jest się około 180 metrów nad ziemią? Ważne jest, aby nie skupiać się na wysokości, bo czasami nawet 5 metrów na schodach może być wysoko i przerażające, nawet dla mnie. Ale bardziej skupić się na sobie, na otoczeniu. Próbowałem dodać sobie otuchy, po prostu słuchając ludzi na dole. Tak skomentował 3-krotny mistrz świata w slackline po przejściu między najwyższymi budynkami w Polsce. Jego starania obserwowały tłumy mieszkańców Warszawy.
3: Sportowy kampus.
2: Mistrzowie NBA Oklahoma City Thunder nie obronią tytułu w najlepszej koszykarskiej lidze świata. W ostatnim 7 meczu play-off finału konferencji zachodniej przegrali u siebie z San Antonio Spurs 103-111. Zespół Spurs awansował tym samym do finału po raz pierwszy od 2014 roku. W decydującej rozgrywce w walce o mistrzostwo NBA podejmą New York Knicks Jeremiego Sochana. Będzie to konfrontacja byłego i obecnego klubu polskiego reprezentanta. Finały NBA będą ze środy na czwartek czasu polskiego.
3: Radio Campus.

Słuchacie audycji 60 minut dookoła świata, która dziś upływa nam pod znakiem jazzowo-etnicznych fuzji. Tę drugą część rozpoczęliśmy od inspiracji bliskowschodnich. Na lutni ud zagrał bowiem libański wirtuoz tego instrumentu Rabi Abu Khalil, który w zasadzie całą swoją

Bangalore, to również tytuł płyty Charlie'ego Mariano, płyty nagranej właśnie w tym mieście w styczniu 1998 roku wraz ze wspaniałymi lokalnymi muzykami z Ramamani, fantastyczną śpiewaczką karnatyczną na czele. Z tego albumu wybrałem na dziś utwór zatytułowany Pulse.

Pulse. Była to kompozycja z albumu Bangalore amerykańskiego saksofonisty Charlie'ego Mariano z udziałem Ramamani, mistrzyni klasycznego śpiewu karnatycznego i całej grupy fantastycznych muzyków indyjskich. Mieliśmy tutaj dosyć duży aparat wykonawczy, połączenie brzmienia saksofonu z tradycyjnymi instrumentami z Półwyspu Indyjskiego oraz z instrumentarium elektrycznym typowym dla stylu fusion. No a teraz dla odmiany będzie w 100% akustycznie i to dużo bardziej kameralnie. Już teraz bowiem powróci Jan Garbarek, który zabierze nas do Pakistanu. Przed nami raga trzecia z albumu Ragas and Sagas, na której to z Janem Garbarkiem wystąpili mistrzowie lokalnej tradycji, zaśpiewali wielki ustad Fateh Ali Khan oraz Deepika Tantal. Na sarangi zagrał ustad Nazim Ali Khan, na tabli zaś legendarny ustad Shaukat Hussain. Tym nagraniem się dzisiaj pożegnamy. Za wspólnie spędzony czas dziękuję, Dawid Martin. To była audycja w 60 minut dookoła świata. Miłej niedzieli, udanego tygodnia. Do usłyszenia.

0: Dzień dobry, przy mikrofonie Sumierki i...
1: Dzień dobry!
0: I Żenia. Witamy w audycji Wanna francusko-angielska pod pianą biało-czerwoną. I dzisiaj jako Sumierki będziemy zapraszać na koncerty jak zwykle, a najbliższy koncert odbędzie się już za parę godzin. I to będzie wcześniego wieczoru o 19 start, o 18 bramka. A zagrają tam zespoły troszkę cięższe niż... chociaż zwykle też ciężko czasem jest. Nie ma lekko, to jest hasło dzisiejszego programu. I to będzie ten zespół, który przed chwilą grał, czyli Nessen z Rigi. Gra w nim perkusista z zespołu Tessa, który już parę razy bywał w Warszawie. Byłeś, Żenia, ostatnio? Jak przyjeżdżali?
1: Niestety nie, ale byłem wcześniej. Ale powiem ci, że pierwszy raz nie tak dawno właśnie przesłuchałem ten zespół Nessen i no czuć, że taki jest mocny wpływ tak naprawdę.
0: Jest ryski rock.
1: Taki ryski rock, tak.
0: I oprócz tego zespołu zagra, to będzie jeszcze zespół La Casa Phantom z Norwegii. Jadą właśnie teraz w trasie busem i mam nadzieję, że słuchają nas. Greetings guys from the radio. See you soon. Mam nadzieję, że w korkach nie staną. Będzie zespół z Norwegii, ten La Casa Phantom właśnie, ze ścianką głośników swoich, które sami zrobili. I jeszcze będzie pierwszy zespół o 19, także nie spóźniajcie się, żeby też zrobiliśmy troszkę wcześniej, żeby mogliście pójść do domku, wyspać się i pójść jutro gdzieś tam rano, gdzie chcecie. Zespół zagra pierwszy raz UFLO. To będzie ich debiut scenowy. To jest fajna ekipa, która duet, który ma na dwie osoby 35 lat. Gra tam perkusista Gustaw Moruś. Nie powiemy, kim jest.
1: Dobrym człowiekiem.
0: Dobrym człowiekiem,
1: pewno,
0: dobrym młodym człowiekiem. No, to będzie fajny koncert na początek dnia. I cóż, i to jest też, wydali wczoraj swój pierwszy album, a dzisiaj posłuchamy, pewnie to jest radiowa, światowa premiera ich utworu Shotgun Wizard. Będzie ciężko i głośno, przygotujcie się od razu.

0: To był zespół UFLO, który usłyszymy dzisiaj na żywo o 19:00. Jeżeli myślicie, że to była długa piosenka, to przyznam się, że trwa 15 minut i skróciłem ją trochę. Mam nadzieję, że wybaczą chłopaki. Sceniczny debiut. Piszą o sobie tak. Jesteśmy duetem z Warszawy, gramy ciężko jak pierogi z mięsem na naszym sumieniu. Jestem bardzo ciekaw, jak to będzie na żywo.
1: Ale jestem zaskoczony, że tak naprawdę są młodziakami. Się okazało, że perkusista ma ile lat?
0: 14. Pozdrawiamy Dzień dumnego dobry. Ojca Macie Moretti. Bardzo.
1: Dobra, teraz to wszystko jasne.
0: No, trochę nauczył chyba go grać, ale swoja ścieżka, na pewno. No a teraz usłyszymy zespół z Norwegii, La Casa Phantom. Będzie znowu ciężko i głośno. Są z Norwegii, są słynni tym, że mieszkali kiedyś na domkach na drzewach i zapisywali swoje albumy też w lesie. Teraz już troszkę tego nie robią, ale nadal grają leśny metal swój.
1: Kocham to.
0: Słuchajmy to.

0: To był zespół La Casa Fantôme z norweskiego lasu. Zagrają dzisiaj wieczorem w klubie Mechanik. Chyba nie powiedziałem tego, zapomniałem. Pozdrawiamy cały Mechanik i osobno Piaska Ewy. Pozdrawiamy serdecznie. A teraz będzie, ty, że nie słuchałeś tego utworu, ale czy wiesz, że te słodkie chłopaki, które teraz będą grać, to też goście z La Casa Fantôme, tylko śpiewają inaczej?
1: Oczywiście, oczywiście wiem.
0: Nie ma niespodzianki. No to po tym krzyczeniu to po prostu też w 2007 nagrali spokojną płytę. Już troszkę uspokajamy się dzisiaj i Blackout Boys, chłopaki z Norwegii też.

0: Są miejsca, gdzie kupujesz sprzęt. I są takie, gdzie naprawdę doświadczasz technologii. Showroom Lenovo i Motorola w hotelu Warszawa to jedyna przestrzeń w Polsce, gdzie odkryjesz najnowsze modele urządzeń i limitowane okazje. Teraz kupując na miejscu zyskujesz więcej. Aż 3 lata gwarancji na wybrane produkty i wygodny serwis bez wychodzenia z domu. Technologia bez kompromisów. Tylko w showroom Lenovo i Motorola. Lenovo, Lenovo.
1: Agencja GoFest i Radio Campus zapraszają na Carbon Silesia Festival 19 i 20 czerwca. Zabrze. Wystąpią Who Made Who, Jan Blomqvist, Sofia Kurtesis, Axel Boman, Sally C, DJ Storm, Skalpel i wielu innych. Przenieś się do kopalni doznań i najlepszej muzyki elektronicznej. Więcej informacji na carbonfestival.pl.
2: Reklama. 13.30, Alicja Stodulska.
3: Akademickie Radio Campus.
2: Co z występami na rocznicy powstania Stanów Zjednoczonych? Nocne prohibicje w stolicy, a na koniec sport i porażka Igi Świątek w French Open.
3: Wiadomości.
2: Prezydent Donald Trump zapowiedział, że rozważa odwołanie serii koncertów upamiętniających 250. rocznicę powstania Stanów Zjednoczonych. Na waszyngtońskim National Mall przez kilkanaście dni, od 25 czerwca do 10 lipca, będzie festiwal The Great American State Fair. Pewna część artystów odwołała swój udział. Jednym z ich tłumaczeń były obawy o polityczne powiązania. W odpowiedzi na takie głosy Donald Trump w swoim wpisie na platformie Truth Social skrytykował tych wykonawców i zasugerował, że sam może wystąpić z przemówieniem podczas obchodów. Trump stwierdził też, że dzięki temu zająłby miejsce tym artystom i wygłosi ważne przemówienie, które zmobilizuje kraj do dalszego działania, tak jak robił to przez cały okres prezydentury. Przemówienie wygłosi w środę 24 czerwca, czyli w przeddzień oficjalnego startu festiwalu. Już od jutra na terenie całej Warszawy będzie nocne ograniczenie sprzedaży alkoholu. Zakaz obejmie sprzedaż napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia poza miejscem handlu w godzinach od 22 do 6 na terenie całej Warszawy. Dotyczy to takich miejsc jak sklepy, kioski i stacje benzynowe. Zakaz nie dotyczy natomiast lokali gastronomicznych, w których alkohol spożywany jest na miejscu, a także wolnego obszaru celnego lotniska Chopina. Za przykładem Warszawy idą kolejne miasta województwa mazowieckiego. Również od poniedziałku mieszkańcy Płocka nie kupią alkoholu w sklepach w porze nocnej. Po 7 latach przerwy na Stadion Narodowy wróciła najważniejsza impreza rynku książki w Polsce. Przez kilka poprzednich lat targi odbywały się na Placu Defilad pod Pałacem Kultury i Nauki. W tegorocznych targach bierze udział ponad 600 wystawców z 34 państw, a uczestnicy mają okazję spotkać pisarzy i artystów z dorobkiem literackim, m.in. Remigiusza Mroza, Jakuba Żulczyka, Katarzynę Bondę czy Katarzynę Grochola. Wydarzenie jeszcze trwa do godziny 17.
3: Sportowy kampus.
2: Iga Świątek odpadła w czwartej rundzie wielkoszlemowego turnieju Rolanda Garrosa. Polka w dniu swoich 25 urodzin przegrała z niżej notowaną w światowym rankingu Ukrainką Martą Kostiuk z wynikiem 5-7 i 1-6. Szybkie odpadnięcie nie będzie miało dla Świątek większych konsekwencji rankingowych. W kolejnym notowaniu nadal będzie trzecia za Białorusinką Aryną Sabalenką i Kazaszką Jeleną Rybakiną. Jutro o ćwierćfinał zagra Maja Chwalińska. Jej rywalką będzie francuska tenisistka Diane Paris.
3: Akademickie Radio Campus.

0: Halo, i znowu dzień dobry.
1: Dobry.
0: To był znowu zespół Nesen, który dzisiaj zgra w klubie Mechanik.
1: Co to za język był, że nie?
0: To był, słuchaj, nie wiem, to ja chciałbym cię zapytać.
1: Łotewski, zespół z Łotwy, Nesen, a Nesen po norwesku znaczy nos. Taka ciekawostka.
0: Nos? A, okej.
1: Zagrają dzisiaj wieczorem, zapraszamy bardzo dziś od 19 do klubu Mechanik i o tym koncercie właśnie opowiadamy. Dzisiaj będzie głośno też, chociaż i melodyjnie, także na wszelki wypadek możecie stopery wziąć ze sobą. Może się przydać.
0: Tak, chyba nie będzie tam na miejscu stoperów. Ale...
1: Kto wie?
0: To tak, to nikt nie wie. Dzima, powiedz proszę, ja tak myślę sobie, w jaki sposób się zapoznał z zespołem La Casa Fantôme? Wiem, że bardzo dawno się znacie.
1: Dobre pytanie. Kiedyś byłem na koncercie po prostu, tak naprawdę chyba i w Warszawie, na Elbie, dawno, dawno temu. I później jakoś jeszcze koncert gdzieś tuś tam, a później zrobiłem im koncert też w Wilnie, wtedy mieszkałem. A później w ogóle zaczęliśmy w trasy jeździć razem i super w ogóle przygoda. Bardzo cieszę się, że mogłem zjeść tego chleba, czyli pobyć w trasie. Bardzo wesoło, chociaż nie zawsze łatwo. To nie jest turyzm, wiadomo. Także teraz właśnie są w tej trasie i po drodze będzie Warszawa, ale znamy się chyba od 15 lat, 20 może nawet, no długo.
0: No właśnie dlatego pytałem się, bo pamiętam jak jeździłeś z nimi
1: w trasę. Byliśmy w Norwegii, też w lesie, w tych domkach siedzieliśmy na drzewach. Bardzo, bardzo fajna ekipa.
0: No, bo mam taki sentyment do tego zespołu też od dawna, jakby osobiście tak nie znamy się, ale słucham tej muzyki i bardzo lubię stare płyty ich. Mam taki sentyment, bo taka głęboka muzyka. Bardzo lubię na przykład słuchać ich jak wieczorem, jak już nie ma słońca, nie świeci, już mrocznie tak dość i spacerujesz w lesie sam. Tak.
1: O.
0: To jest idealnie.
1: Pamiętam,
0: no można i tam w sumie. Pamiętam, że kiedyś tak chodziłem, ale kolejnego dnia dostałem gorączkę i się okazało, że miałem wyższoną ospę, a już miałem chyba lat 19-20. Było dość ciężko. No i co, Dzima?
1: No co, jeszcze będą inne koncerty oprócz dzisiejszego i też inne gatunkowo, także już

0: i zagrają na żywo. Już grali w Warszawie kiedyś w Spatifie. No, naprawdę super rzecz na żywo. Bardzo polecamy.
1: No cóż, przyjść.
0: A jeszcze na Adzie Puławskiej to w ogóle mega.
1: Będzie klimat.
0: Będzie ciepło, gorąco nawet. Posłuchajmy tego. Burkina Azza.

0: Promenady Płaską 26, zor 06, 26.
1: No, ale data. Dziękuję Dima, że powstrzymałeś mnie. Bardzo, bardzo fajnie tańczyło mi się.
0: Oho. No, na żywo to jeszcze fajnie się tańczy, także przygotuj się. Ale, żeby nie było łatwo i nie było też tak samo, to na tym koncercie zagra zespół nie z gorącego kraju, a z zimnego, z Islandii. I napisał do mnie gość, mówi, że chciałby zagrać w Warszawie. Mówię, kurczę, no robię koncert takiego zespołu z Afryki, no jak chcesz, to można byłoby dołączyć. On mówi, no Islandia, Burkina Faso, razem pewnie będzie bardzo fajnie. Lód i ogień na jednym koncercie.
1: A skąd on dowiedział się o ciebie? I dlaczego w ogóle w Warszawie będzie grał koncert?
0: A jakaś trasa w ogóle, okay. Coś napisał, że kojarzy, że tam na Awantarcie coś tam robię, coś tam. Ja mówię, kurczę, no ale robię na Skłotach koncerty. Mówię, dobra, zagramy. No i zagrają. Zespół nazywa się Tungleisa, to znaczy bezksiężycowy. I to jest duet z Reykjaviku składający się z pana Thoransena. Pan to jest takie imię, naprawdę. I Torkela Alassona. I kładąc nacisk na ambient i eksperymentalne pejzaże dźwiękowe, ich muzyka przekracza granice przez improwizację z gitarą, elektroniką i nagraniami terenowymi. A ten pan z dobrym swoim imieniem to jest muzyk i producent, który podróżował, prezentował swoją muzykę na całym świecie i od dawna jest katalizatorem muzyki elektronicznej na Islandii. 17 lat temu założył i zorganizował Extreme Chill, który jest obecnie najdłużej działającym festiwalem na Islandii, skupiającym się na muzyce eksperymentalnej i sztuce dźwiękowej. Także będzie z początku zimno, a później gorąco. Taka koncepcja. Jak myślisz?
1: No ja myślę, że dobra koncepcja, że to prysznic kontrastowy.
0: I jeszcze to wszystko na Adzie Puławskiej. Zapraszamy serdecznie. No i posłuchajmy teraz zespół Tungleisa, bezksiężycowy.

0: To był zespół z Islandii, Tungleisa. No oni zagrają z zespołem z Burkina Faso, jeszcze bardziej dalekiego. I to odbędzie się na Adzie 26 czerwca.
1: Tak, bardzo, bardzo piękna muzyka. A czy on sam nagrywa te wszystkie strunne instrumenty?
0: Tak mi się wydaje. No na żywo pewnie coś też innego będzie. Zobaczymy. Zachęcamy też zobaczyć to. Jak i ja też pierwszy raz to zobaczę, także jestem bardzo ciekaw.
1: No okej, okay, no. No.
0: Ale przypominamy, że spotkaliśmy się tu, żeby zaprosić was na dzisiejszy koncert jeszcze raz. Jeszcze odkryję mały sekret, że to jest kontynuacja wieloletniej tradycji robienia urodzinowych koncertów, także to jest taki mój urodzinowy koncert, już trzecia edycja cała. I to będzie dziś wieczorem od 19 w klubie Mechanik, to jest niedaleko pola magnetowskiego metra. I bardzo dziękujemy wszystkim partnerom i partnerkom tego wydarzenia, którzy pomagają nam, wszystkim ludziom, zwierzętom i innym. Ty będziesz, że nie? Właśnie jakoś...
1: Tak, będę, ale Zorka, mój pies, właśnie powiedziała, że niestety nie da rady, że zostanie w domku.
0: No tak, bo na takich głośnych to lepiej koncertach nie być pieską. To zapraszamy i też pozdrawiamy wszystkich. Boję się wymieniać, zaczynać, ale wszystkich, kto miał rodziny w ostatnie czasy, też pozdrawiamy bardzo serdecznie. Jest was trochę i wszystkiego najlepszego.
1: 100 lat.
0: A na koniec usłyszymy jeszcze zespół, który będzie w lipcu. Są z Grecji i z Niderlandów. Nazywa się Able Noise. Przy tym pozdrawiamy serdecznie ekipę bookingu Pocztówka Dźwiękowa, z którymi mam nadzieję, że będziemy współpracować przy tym koncercie. No a my zachęcamy przychodzić na różne koncerty, słuchać muzyki, oglądać jakieś w sieciach społecznościowych nasze koncerty. To byli Sumierki i gościnnie wspaniały Żenia.
1: Jest. Dziękuję za zaproszenie.
0: Able Noise. Posłuchajmy tego.

0: reklama.
1: No dobra, młody. Gres już u klienta, to czego jeszcze nie mamy?
2: Zaprawy?
1: Dobrze, a jaka ma być zaprawa?
2: No, dobrej jakości.
1: A jaka?
2: No, niedroga.
1: I dokąd po nią pojedziemy?
2: Do Bricomana.
3: Dla fachowca to oczywiste. Bricoman to zawsze profesjonalna jakość i najlepsze ceny. Szukasz zaprawy do płytek większego formatu? Jedź do Bricomana po Atlas Mega S1 22,5 kg w cenie tylko 49,90. Bricoman. Zmieniamy ceny na dobre.
0: Reklama. Autopromocja.
4: Imię ojca.
5: Kazimierz.
4: Nie no, twoje imię.
5: A, dobra. Rafał. Imię syna.
4: Nie mam. Pamiętasz?
5: Albo jeszcze nie wiem. Zapraszamy na naszą muzyczną audycję Imię ojca i syna.
4: W każdą niedzielę o godzinie 20 w Radiu Campus.
5: Tymek Bryndal.
4: Rafał Bryndal.
0: Autopromocja. Akademickie Radio Campus.
6: Yeah. Yeah. So how's it feel?

0: Playing the best music from the UK every week. Selector Radio.
1: Reklama. Są miejsca, gdzie kupujesz sprzęt. I są takie, gdzie naprawdę doświadczasz technologii. Showroom Lenovo i Motorola w hotelu Warszawa to jedyna przestrzeń w Polsce, gdzie odkryjesz najnowsze modele urządzeń i limitowane okazje. Teraz kupując na miejscu zyskujesz więcej. Aż 3 lata gwarancji na wybrane produkty i wygodny serwis bez wychodzenia z domu. Technologia bez kompromisów. Tylko w showroom Lenovo i Motorola. Lenovo,
2: Lenovo. Radio Campus oraz Plac Zabaw zapraszają na Mistrzostwa Polski w papier, kamień, nożyce. Weź udział w grze i zostań zwycięzcą. Rywalizacja bez spinki. Ekipa Campusa i same sztosy nad Wisłą. Mistrzostwa Polski w papier, kamień, nożyce. 13 czerwca Plac Zabaw nad Wisłą. Startujemy o 18. Wielki finał o 21. Wstęp wolny. Zgłoś się do gry lub wpadnij nad Wisłę i kibicuj. Chcesz wystartować? Zapisy www.radiocampus.fm/mistrzostwa.
1: Reklama.
3: 14.30, Alicja Stodulska.
4: Akademickie Radio Campus.
3: Oświadczenie głównego negocjatora Iranu. Największy studencki bieg charytatywny w Polsce, a na koniec pogoda.
4: Wiadomości.
3: Jak podały państwowe media irańskie, główny irański negocjator Mohamed Ghalibaf oświadczył, że władze Iranu nie zaakceptują żadnego porozumienia kończącego wojnę z USA, dopóki nie będzie pewności, że prawa narodu irańskiego są chronione. W czwartek media amerykańskie podały, że negocjatorzy USA i Iranu doszli do porozumienia w sprawie ram umowy o zakończeniu wojny, które dotyczy przedłużenia zawieszenia broni o 60 dni i rozpoczęcia negocjacji na temat programu jądrowego Iranu. Od 8 kwietnia między USA a Iranem obowiązuje rozejm. Za nami już 13. edycja Mokotowskiego Biegu SGH. Jest to inicjatywa, która łączy sport, rekreację i działania charytatywne, bowiem 100% zysków z wydarzenia organizator przekaże na Fundację Ewy Błaszczyk AKOGO, która wspiera osoby w śpiączce po ciężkich urazach mózgu i rozwija nowoczesne metody leczenia oraz rehabilitacji. Setki studentów, absolwentów i pracowników Szkoły Głównej Handlowej, mieszkańców Warszawy, a także entuzjastów sportu spotkały się rano na trasie biegu. Tegoroczna edycja zgromadziła 2604 zawodników.
4: Sportowy kampus.
3: Marta Kostiuk po wygranej z Igą Świątek w czwartej rundzie turnieju na kortach Rolanda Garrosa nie kryła wielkiej radości ze zwycięstwa nad wielokrotną mistrzynią paryskiej imprezy.
5: Yeah, I'm still in shock, you know, to beat such an unbelievable player who won four times here.
3: Wciąż jestem w szoku, że pokonałam tak znakomitą rywalkę, która wygrała ten turniej 4 razy. Tak ukraińska tenisistka stwierdziła w pomeczowej rozmowie na korcie. Choć w pierwszym secie Ukrainka miała problemy, gdy przegrywała z przełamaniem 4-5, to była lepsza w 3 kolejnych gemach, a w drugiej partii już całkowicie zdominowała popełniającą wiele błędów Igę Świątek. Marta Kostiuk po raz pierwszy w karierze awansowała do ćwierćfinału French Open.
4: Pogoda.
3: Jak informuje IMGW, Polska jest w obszarze obniżonego ciśnienia. W Warszawie w południe wyniosło ono 998 hektopaskali i przewiduje się, że ten stan się utrzyma. Obecnie zachmurzenie jest umiarkowane i duże, pod koniec dnia będzie już małe. W Warszawie temperatura maksymalna wyniesie 21 stopni Celsjusza.
6: Natomiast w centrum i na północnym wschodzie i wschodzie te temperatury około 20 stopni i te wartości mogą być jeszcze wyższe.
3: Mówiła synoptyczka IMGW Agnieszka Prasek. Wiatr jest słaby, okresami umiarkowany z kierunku północno-zachodniego. Co więcej, IMGW wydał ostrzeżenia pierwszego stopnia przed burzami dla znacznej części województwa warmińsko-mazurskiego i podlaskiego oraz północno-wschodnich obrzeży Mazowsza. Obowiązują one od godziny 14 do 19.
4: Akademickie Radio Campus.
0: This is Selector Radio. Selector Radio.

0: On radio across the world, this is Selector Radio.
1: Reklama. Radio Campus oraz Plac Zabaw zapraszają na Mistrzostwa Polski w papier, kamień, nożyce. Weź udział w grze i zostań zwycięzcą. Rywalizacja bez spinki. Ekipa Campusa i same sztosy nad Wisłą. Mistrzostwa Polski w papier, kamień, nożyce. 13 czerwca Plac Zabaw nad Wisłą. Startujemy o 18. Wielki finał o 21. Wstęp wolny. Zgłoś się do gry lub wpadnij nad Wisłę i kibicuj. Chcesz wystartować? Zapisy www.radiocampus.fm/mistrzostwa.
2: Reklama. Serwis akademicki.
3: Polscy naukowcy wciąż rzadko sięgają po środki z programu Horyzont Europa. To unijny program grantowy, z którego naukowcy finansują badania i rozwój nowych technologii. Jak przyznał w Brukseli polski wiceminister nauki Andrzej Szeptycki, badacze z Polski zdobywają obecnie mniej niż 2% funduszy dostępnych z tego programu. Resort chce poprawić ten wynik, zwiększyć udział polskich zespołów w konkursach i wesprzeć uczelnie w przygotowywaniu wniosków o finansowanie. W nowym budżecie Unia przeznacza na program około 175 miliardów euro. 10 drużyn z 7 polskich uczelni i szkół technicznych wystartuje w tegorocznym konkursie Shell Eco Marathon Poland. Od 24 do 28 czerwca na torze Silesia Ring w Kamieniu Śląskim młodzi konstruktorzy zmierzą się z ponad 150 zespołami z 28 krajów. Zadaniem młodych konstruktorów jest zbudowanie pojazdów, które pokonają jak najdłuższy dystans przy minimalnym zużyciu energii. Mają to być konstrukcje energooszczędne napędzane wodorem, prądem lub paliwami tradycyjnymi. Najlepsze zespoły wywalczą awans do pierwszych globalnych mistrzostw Shell Eco Marathon, które odbędą się w przyszłym roku. Więcej informacji na stronie naukawpolsce.pl. Sztuczna inteligencja coraz częściej wspiera pracę naukowców, ale nie zastąpi ich w podejmowaniu kluczowych decyzji. Takie wnioski płyną z międzynarodowego projektu AI Researchers, któremu prowadzi Uniwersytet Łódzki. Badacze wykorzystują AI do analiz danych, przeglądów literatury oraz przygotowywania publikacji, jednak obawiają się błędnych informacji generowanych przez modele językowe. Naukowcy podkreślają, że odpowiedzialność za interpretację wyników, etykę badań i tworzenie nowej wiedzy musi pozostać po stronie człowieka. Więcej szczegółów o wynikach projektów podaje portal Forum Akademickie. Coraz częściej Polska staje się wyborem dla zagranicznych studentów weterynarii. Jak informuje TVP World, szczególną popularnością cieszy się Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie, gdzie na kierunku weterynarii studiuje już ponad 200 Irlandczyków. Młodych ludzi przyciągają nie tylko wysoki poziom kształcenia i większa dostępność miejsc niż w Irlandii, ale także niższe koszty życia i silna społeczność studencka. Władze uczelni podkreślają, że międzynarodowe środowisko wzbogaca życie akademickie i wspiera rozwój nauki.
1: Radio Campus. Same sztosy.
0: This is Selector Radio. Selector Radio.

This is Blue Lab Beats in the After Dark Mix.

Siemano. Słuchajcie, bitej godziny. Ja się nazywam Simba. Jestem dzisiaj na żywo w studiu, co ostatnio mi się nie udawało, niestety. Ciężki czas. Ciężko mi było połączyć życie z pasją radiową. Dlatego wpadłem dzisiaj z plecakiem pełnym winyli i zagram dla was seta w 100% z plastiku. Właściwie z polichlorku winylu. No. Selekcja dzisiejsza będzie selekcją taką, powiedzmy, bardziej letnią, bardziej funkową, bo pogoda nie może się zdecydować, więc pomyślałem, że trochę ją zmotywuję. 886-971-971 to jest numer SMS-owy i WhatsAppowy. Możecie do mnie pisać. Oczywiście, jak zawsze, kiedy miksuję na żywo, będę, powiedzmy, trochę mniej aktywnie czytał. Ale bardzo chętnie przeczytam, co tam u was słychać. Co robicie w ten średnio piękny dzień, ale jednak w miarę piękny. Jeśli w ogóle mnie słyszycie.

Płyty trzeszczą, ale nie skaczą na szczęście, to plus. Filibuster z jednej z moich ulubionych epek, z singli właściwie. Z wytwórni Intercom, założonej przez Easy Rollers, to jest jakiś 2002 rok chyba. Not Enough, a Filibuster to jest dwóch gości. Jeden miał ksywkę 60 Minute Man, a drugiego może znacie jako Danny Bird. To jest mój pierwszy w życiu ever kontakt z Danny Birdem. No i właśnie.

0: Radio Campus oraz Plac Zabaw zapraszają na Mistrzostwa Polski w papier, kamień, nożyce. Weź udział w grze i zostań zwycięzcą. Rywalizacja bez spinki. Ekipa Campusa i same sztosy nad Wisłą. Mistrzostwa Polski w papier, kamień, nożyce. 13 czerwca Plac Zabaw nad Wisłą. Startujemy o 18. Wielki finał o 21. Wstęp wolny. Zgłoś się do gry lub wpadnij nad Wisłę i kibicuj. Chcesz wystartować? Zapisy www.radiocampus.fm/mistrzostwa.
1: Reklama.
2: Jest 16.52, 29, 56, 57, 58, 59, jest 16.30. Jesteśmy w połowie bitej godziny, ja się nazywam Simba, przypominam i przypominam też, że ta muzyka, którą dzisiaj puszczam tutaj, jak co tydzień, to jest Drum & Bass. Dzisiaj miks na żywo z płyt winylowych, 100% winylowych, wszystkich starych, a to jest już wybitnie stary numer. Klasyk na początek drugiej części, DJ Zinc i Reach Out na wytwórni Slam & Vinyl. Napisali też chłopaki z Malucha. Siema, pozdro dla ciebie słuchających, grillujących, Maluch trochę rozwalony. O, kupiliśmy poloneza, traka, najlepszego dla wszystkich dzieciaków. Today I learned. No tak czy siak, pozdrawiam wszystkich grillujących, pozdrawiam chłopaków z Malucha. W tym momencie jest poloneza traka, trzeba będzie zmienić im nazwę tutaj w systemie chyba. I lecimy dalej z miksem. DJ Zinc, Reach Out.

0: Got to have you. Yeah. I've got to have you. I'm wanting you.
1: Zmiksowałem Zinka z Zinkiem. I w ogóle się nie wstydzę. A ten numer to jest mój ulubiony Danny Bird. A właściwie ulubiony Filibuster. I muszę zrobić rewind, no bo zagadałem dropa. I niniejszym. I've got to have you. Yeah. Radiowe rewindy bez publiczności. Takie zwykle mniej spektakularne. Danny Bird i 60 Minute Man jako Filibuster na Intercom. Wanting You.

Cracks and Parallel Forces, obecnie nagrywający jako The Battery. A Cracksa nawet poznałem, był kiedyś u nas na imprezie. Przemiły gość. Namówił mnie, żeby na następną imprezę zaprosić Dillinger. To jedna z lepszych decyzji. Ale to było dawno temu, tak jak i ten singiel. Kawałek nazywa się The Bride of Funkenstein. Wyszło to na Product. A chłopaki z Malucha napisali, żeby lepiej zostawić chłopaki z Malucha. Część ich zakupione, jutro będzie naprawiany, więc sorry dla sąsiadów za hałas. No ważne, że nie w niedzielę, tylko w poniedziałek jakby. W niedzielę hałasuję ja.

absolutnie ubóstwiam ten numer. To jest wydany na Creative Source, wytwórni Fabia. Kawałek od Carlito and Addiction, legendarnych. Nazywa się Make It Real i to chyba jest najbardziej legendarny z legendarnych ich numerów. 2001 rok. Tymczasem na Facebooku napisał Paweł, stały słuchacz. Zapytał, czy coś starego poleci na koniec, na Dzień Dziecka. Dzień Dziecka dopiero jest jutro, a dzisiaj lecą same stare rzeczy. Ale tak sobie pomyślałem, że w tym wszystkim warto by było coś jeszcze starszego puścić, więc mam jeszcze taki, powiedzmy, proto-drum-bassowy numer na koniec od bardzo zasłużonej ekipy. A to już za chwilę tak naprawdę, ale nie będę spoilował. Pozdrawiam Paweł, pozdrawiam wszystkich innych, którzy słuchają, piszą albo nie piszą.

Motywem przewodnim ewidentnie dzisiejszej audycji jest Danny Bird i to, co robił kiedyś. I to jest pierwszy raz, jak się spotkałem z tą ksywką poza duetem Filibuster. Dopiero później tak naprawdę skumałem, że ten Danny Bird to jest tam na tej płycie jest The Bird napisane i że to jest on. Wcześniej myślałem, że Filibuster to jeden gość. Nieważne. Teraz już wiem, że nie. Z absolutnie niezapomnianej, legendarnej składanki Plastic Surgery 2, wydanej na hospitalu w najlepszych latach hospitala. To jest London Electricity, Wishing Well w remiksie Danny'ego Birda. Absolutna perła.

0: The Prodigy wracają do Polski już 10 lipca na łódzkich Błoniach. Bilety dostępne na stronie audioriver.pl.
1: Reklama.
2: Ostatni dzisiaj numer. Starusieńki. 95 rok wydania. Ja miałem wtedy 11 lat. Jakby ten numer. Nie znałem go wtedy. Przyznaję się szczerze. Nie wpadłem na niego w podstawówce. Wpadłem na niego pewnie w 2002 roku około. To jest Aqua Sky wydany na Moving Shadow. Kawałek nazywa się Images.

0: Powiem szczerze, tak dosyć spontanicznie wybierałem płyty dzisiaj, jak tu się wybierałem. Ale... Ten numer. Nie wiem, to jest chyba pierwsze wydawnictwo Aqua Sky. Nie wiem, nie jestem pewien tego. Wtedy jeszcze pisali Aqua Sky dwoma słowami. Aqua i Sky osobno. Młodzi słuchacze mogą nawet nie wiedzieć, kto to jest Aqua Sky, ale szczerze mówiąc, powinniście. Jeżeli słuchacie drum and bassu, czasem warto też posłuchać trochę starszych rzeczy, tak jak na przykład dzisiaj. Polecam całą dyskografię. Ten numer jest strasznie długi i nie zmieści się dzisiaj w audycji. Muszę już kończyć właściwie w tym momencie nawet. Ale polecam, jest na streamingach, zdaje się. Aqua Sky i Images, druga strona, to jest Desires. Równie fantastyczny kawałek. Równie długi. Ja tymczasem polecam bitą godzinę na Facebooku. Boże, nie na Facebooku, na SoundCloudzie. SoundCloud.com/bita godzina. Tam będę wrzucał to dzisiejsze nagranie, znaczy dzisiejszy miks nagrany. Tam są też poprzednie audycje. SoundCloud.com/bita godzina, a Facebook.com/SimbaDNB to jest miejsce, gdzie możecie przeczytać, gdzie wejść, żeby posłuchać miksu, jeżeli nie zapisaliście. Nieważne, pewnie wszystko to wiecie. Ja tymczasem się oddalam. Przekazuję antenę dalej. I kończymy na tym pięknym stringu. Nie będziemy już dropa następnego słuchać. Dobranoc, do usłyszenia. Pa, pa.
1: Radio Campus. Same sztosy.
2: Dobre teksty.
3: Cześć, dzień dobry, witam was w audycji Dobre Teksty. Ja się nazywam Emil Blef, rozmawiamy o procesie twórczym, a moim gościem jest dzisiaj Mateusz, artysta znany jako Gwerilla. Mateusz Kochaniec, człowiek bardzo wszechstronny, ale do tego sobie spokojnie dojdziemy. Cześć, bardzo się cieszę, że jesteś i możemy porozmawiać.
4: Cześć Emilu, ja również bardzo się cieszę. Powiem szczerze, że sprawia mi to ogromną radość, że akurat będziemy mogli sobie porozmawiać i tę rozmowę zarejestrować, bo rozmawialiśmy tyle razy i dużo ciekawych rzeczy z tego wynikało, a jakby świadków było mało, to teraz może ktoś jeszcze skorzysta z tej
3: naszej
4: rozmowy.
3: Będzie przy świadkach, tak, te rozmowy telefoniczne z 5 minut się rozciągały do godziny, to prawda.
4: To prawda.
3: Więc zobaczymy, co z tego wyciągniemy dzisiaj. Ja mam kilka wątków oczywiście, ale na początek chciałem zrobić taki back to the old days. Chciałbym taki nakreślić kontekst. Jesteśmy w 2016 roku i wychodzi twój utwór Na pewno. I to jest taki moment, w którym w rapie właśnie nadchodziła zmiana. Zmieniała się gwardia, zmieniało się podejście, zmieniał się trochę gatunek rapowy. Nie wszyscy tą zmianę jakoś odczuwali i nie rozumieli, jak ona będzie poważna i jak zmieni w ogóle całą scenę. I nagle pojawiasz się ty z utworem Na pewno, który miażdży taką wrażliwością, czułością, melodyjnością. I chciałem cię zapytać, to będzie dosyć chyba może trudne, czy ty pamiętasz swój taki state of mind z tego momentu, jak pisałeś ten numer, co ci świtało w głowie, co miałeś wtedy w głowie?
4: Wiesz, ogólnie pamiętam, bo to jest taki ciekawy dosyć czas. Ja mam wrażenie, że gdzieś tam moja świadomość umysłowa też... Są takie punkty w życiu, że czujesz jakąś taką zmianę świadomości też, nie? Że są takie momenty po prostu, nie? Tam pierwsza jest w wieku 5 lat mniej więcej chyba.
3: No tak.
4: Potem coś się pojawia, wiesz, nowego i takie elementy, że coś nagle klika, nie? I przechodzisz w jakąś nową formę po prostu. I u mnie też podobnie było chyba z tym etapem twórczości, gdzie pojawiło się Na pewno właśnie, czy tam 8080, czy inne takie numery z tego czasu, gdzie gdzieś tam prężnie się rozwijała ta moja działalność i właśnie muzycznie dobrze to się odbijało też tam odbiorem na YouTubie chociażby, bo...
3: Czy to było undergroundowo, internetowo?
4: Tak, w ogóle co ciekawe, po wyjściu Na pewno napisał do mnie Tytus z Asfaltu, że... bo w ogóle Tytus z Tako myśleli, że ja robię bity też wtedy. Ja jeszcze wtedy nie robiłem za bardzo bitów i chcieli i Tako chciał jakiś bit ode mnie wtedy, co nie? Mówię, że no ja nie robię bitów za bardzo tam, że numer
3: Tako
4: jest, że ja
3: piszę,
4: śpiewam.
3: Ty, na etapie Marmuru już?
4: Nie pamiętam, nie,
3: już,
4: na pewno
3: już
4: nie.
3: Był
4: jeszcze,
3: znany, już
4: jeszcze
3: tak się
4: nie.
3: Rozpychał.
4: No
3: mocno.
4: Znaczy, no tam w Asfalcie się mocno rozpychał. No, natomiast mniejsza o to. Jakby pamiętam, bo mieszkałem w takiej kawalerce 20-metrowej na ulicy Mazowieckiej.
3: Byłem.
4: Miałem także, no właśnie, miałem także, wiesz, dwa okna, taki symetryczny pokój, nie? Z tyłu kanapa, na której spałem.
3: Właśnie to było studio z łóżkiem.
4: Studio z łóżkiem, dokładnie. dokładnie. I mała kuchnia, i mały kibelek.
3: Tak.
4: I właśnie, wiesz, miałem to biureczko, ten stół, który tam był, laptopika na tym, mikrofon, kartę jakąś tam tanią, nie? I te dwa okna z boku i telewizor tylko jeszcze nad stołem, nad biurkiem. No i tak siedziałem sobie, usłyszałem ten beat i gdzieś tam, wiesz, on sobie tam zaczął plumkać i w ogóle był taki dosyć też nostalgiczno-pozytywny. I gdzieś tam zacząłem sobie do tego mikrofonu jakieś dźwięki wydawać, żeby nie powiedzieć wyć. I gdzieś tam pojawiło się to u mnie...
3: Czy najpierw tak była dosyć... jakaś melodia w głowie?
4: Właśnie nie, bo wiesz co, u mnie to zawsze było tak, że najlepsze rzeczy, takie najbardziej trafiające do mnie, nie wiem jak z ludźmi, to są rzeczy, które symultanicznie powstaje top line i tekst. I jakby ja się z tym od razu utożsamiam, to jest dla mnie takie organiczne, nie jestem fanem pisania top line'u i dopisywania do tego tekstu, chociaż w przypadkach gdzieś tam tworzenia dla innych wykonawców to często się zdarza.
3: Czy możesz dodefiniować top line dla osób, które
4: nas słuchają? Top line to jest melodia wokalu, tak?
3: Okej, okay. No właśnie.
4: Tak, top line to jest melodia wokalu i gdzieś tam ja lubię po prostu naraz pisać, bo zawsze to jest najbardziej dla mnie takie
3: czyli kiedy słowa od razu dobierasz już do tego top line'u, to tak, ze sobą symultanicznie razem jakoś idzie.
4: Do rytmu, gdzieś tam właśnie do dźwięków poszczególnych, to wpływa, myślę, gdzieś tam na odbiór też emocjonalny tego utworu wtedy, że wszystko się lepiej ze sobą zgrywa, jest bardziej płynne, nie jest kwadratowe, tak jak teraz, nie wiem, jest dużo tych nowoczesnych, jakichś silników sztucznej inteligencji, które wpisujesz treści i one ci wypluwają właśnie jakieś tam teksty z melodią.
3: Testowałem.
4: I wiesz, masz dużo jakichś transakcentacji, różnych rzeczy, które brzmią mega nienaturalnie i wybijają cię gdzieś tam z takiego naturalnego flow. A spotykam się też, często teraz wyświetlają mi się jakieś takie rolki, że wiesz, że jak mówisz na social mediach, to też musisz odpowiednią melodię na przykład, co nie?
3: Gdzieś znaczy, tam wiesz, sobie ja wychodzę budowę. Z założenia, że dobre zdanie, tak jak w literaturze, ono ma swój rytm, ładny rytm taki i taka melodia zdania po prostu sprawia, że się lepiej pisze. A czy to nie jest tak, że w momencie, kiedy ten top line powstaje razem z tekstem i on powstaje jakoś tak naturalnie, tak jak ty powiedziałeś, organicznie, to wtedy to się bardziej przekłada na nucalność numeru na przykład?
4: Myślę, że zdecydowanie ma to przełożenie, bo po prostu cały ten proces jest taki bardziej naturalny. Wiadomo, że każdy ma jakieś swoje naleciałości też, czy jeżeli chodzi o mowę, czy jakąś akcentację, czy coś, nawet jeżeli z różnych przecież tak naprawdę części Polski, tak? Każdy trochę inaczej melodyzuje gdzieś tam ten nasz język jest...
3: Czyli ta naturalność i to jak wychodzi to tak w sposób bardzo... No, taki właśnie pierwotny trochę, to rozumiem, że to się bardziej przekłada na
4: tak mi się
3: to,
4: wydaje.
3: Że ktoś sobie tam pod nosem to zanuci i to mu się zakoduje w głowie.
4: Tak mi się wydaje. Myślę, że też kwestia właśnie odpowiedniej ilości sylab w słowach, czy samych głosek, bo wiadomo, że dużo osób narzeka gdzieś tam na język polski, że on jest trudny w tworzeniu i odbiorze, bo ma dużo tych głosek eksplozywnych, tak, jakichś sybilantów, różnych takich dźwięków, które szeleszczą i nie brzmią najlepiej po prostu.
3: No, trzeba chyba ćwiczyć dykcję. No nie?
4: To jest jedna rzecz, ale druga to myślę, że też jest kwestia tego, że jednak to ma duże przełożenie na całą dynamikę utworu i jak piszesz właśnie rzeczy, które mają być bardziej gdzieś tam płynne, to szukasz tych słów, no takich, nie wiem, ja się czasem lubię zastanawiać nad słowami, że w słowie na przykład płynę, nie masz żadnych głosek szeleszczących czy eksplozywnych, nie?
3: Ciekawe bardzo.
4: A w słowie biszkopt na przykład masz dużo, co nie? Ale to jest jedno w ogóle, biszkopt to jest jedno z moich ulubionych słów polskich, bo ja czuję od razu to strukturę tego.
3: To tak, wiesz, jak ja w angielskim lubię słowo cockroaches.
4: Okej.
3: Okay. Że ono też jakoś tak, są takie słowa, że one mają jakiś taki ujmujący w sobie właśnie tą warstwę fonetyczną taką jakąś, która
4: albo,
3: taka jest ujmująca.
4: Albo w polskim jeszcze ćma na przykład jest ciekawe słowo. Ja słysząc słowo ćma słyszę, jak ona gdzieś tam tymi skrzydełkami się wzbija w powietrze, nie?
3: No właśnie to chyba jest piękno naszego języka, że ono właśnie oddaje, od razu wrzuca cię gdzieś w to skojarzenia wokół i to właśnie słyszysz, to jest takie onomatopeiczne i jakoś tak to pomaga zilustrować sobie. Okej, bo zrobiliśmy wielką klamrę, jesteśmy przy na pewno. Top line ci powstaje razem z tekstem. I co? I utwór wychodzi i no mi robi na przykład miazgę w głowie. Ja myślę, że czas go posłuchać już po prostu i zaraz do was wrzucimy. Dobry tekst, moim gościem jest Gwe. Rozmawiamy o procesie twórczym. Red.

0: Witamy, przed chwilą słuchaliśmy kawałka na pewno mojego gościa, Gwerilla. Mam nadzieję, że został wam w głowie, myślę, że na pewno. Nucicie na pewno. I teraz wracamy, bo to był 2016 rok, teraz sobie wrócimy do naszej codzienności, do naszej rzeczywistości 2026 roku. I trochę z tobą jest tak, jak ta analogia może będzie trochę niefortunna, ale jak szukasz konkretnego samochodu, to nagle go widzisz wszędzie na ulicach. I jak zaczniesz szukać Gwerilli, to się okazuje, że Gwerilla jest wszechobecny w muzyce. Jesteś wszędzie, jesteś osobą, która rapuje, która śpiewa, która ma mnóstwo gościnnych występów, nagrywa z największymi, Kacperczyki, Taco Hemingway, Tymek, no tutaj długo wymienić, jednocześnie nagrywałeś kawałki z Siwercem.
1: Z Taco akurat nie miałem nigdy współpracy, ale tak, no jakby było blisko faktycznie.
0: Okej, to dla mnie to jest taki, grono, że jakby nagle ten Gwerilla się pojawia wszędzie.
1: Poki nawet przecież tam.
0: I właśnie ty jesteś w tych bardzo różnych rolach, no właśnie, w takiej właśnie rapującej, śpiewającej. I teraz, no, na tyle, ile się znamy, to wiem, że potrafisz wziąć udział w projekcie, gdzie nagrywa się wokale w schowku z pościelą hotelową i w takich warunkach nagrywamy wokal, a za chwilę jesteś w studio z celebrytami i pomagasz im tworzyć piosenki. I chciałem zapytać, czym się kierujesz, zanim się zdecydujesz na udział w projekcie, oprócz pieniędzy oczywiście.
1: Słuchaj, to jest moje chyba największe przekleństwo i w dużej może mierze też błogosławieństwo, że ja mam dalej niezdiagnozowane chyba ADHD i ja po prostu jestem gdzieś tam, nie wiem, ja mam czasem wrażenie, że ja nie decyduję, ja po prostu idę za ciosem i robię rzeczy.
0: Że nagle jest takie, studia już,
1: że wyciągam wnioski za późno, nie? Tak jak ludzie, tak jak się mówi czasem, że nie wiem, że zanim coś, że zanim pomyślę, dwa razy powiem, co nie? Właśnie wiesz, w tę stronę. Tak. Że po prostu zrobię coś i dopiero potem się zastanawiam, czy to był dobry pomysł, czy to nie był dobry pomysł, no bo nie wiem, no ja działam tak emocjonalnie trochę, myślę, że to jest też ten atut w ogóle tworzenia i gdzieś tam pracy w środowisku kreatywnym, że możesz sobie pozwolić na zrobienie czegoś i że wiesz, to jakby nie krzywdzicie. Wiadomo, że gdzieś tam jak ktoś pracuje nad tym, żeby mieć mega spójny wizerunek i nie wiem, no właśnie gdzieś tam grać na to, że jest super produktem, jakimś wytworem też marketingu, czy coś, no to powinien zwracać na to uwagę i pewnie dla wielu gdzieś tam środowisk przez to mogę nie być do końca atrakcyjny, przez to, że właśnie ciężko mnie zaszufladkować w czymkolwiek. No ale nie wiem, ja się z tym czuję dobrze, nie? Wiadomo, że są jakieś takie drobne detale, których żałuję po latach na przykład, ale potem sobie przypominam, hej, no byłem młody, byłem w innym miejscu w życiu, jakby mogę zrobić coś i nie martwić się potem tym, czy ktoś o mnie pomyśli, wiesz, czy jak o mnie pomyśli, no bo nie wiem, nikomu nie robię krzywdy, nic złego nie robię, a no czasem wychodzą z tego dosyć często. To też mam wrażenie, bardzo fajne i wartościowe rzeczy, nie? I gdzieś tam też odbijają się lepszym niż gorszym echem, więc to jest, wiesz, najważniejsza dla mnie w tym wszystkim mimo wszystko jest moja satysfakcja na dany moment w ogóle tworzenia.
0: No
1: nie?
0: Właśnie, bo ty powiedziałeś, że trudno cię zaszufladkować, ja się w pełni z tym zgadzam, ale czy to jest tak, że ty się może po prostu nie chcesz dać zaszufladkować?
1: Wiesz co, ja myślę, że to jest też jakiś mój w ogóle, jak kiedyś pójdę na terapię, to pogadam o tym z terapeutą, bo może to jest jakaś moja też forma ucieczki przed czymś, co nie? Jakby ja nie jestem tego pewien, ja po prostu w ten sposób poznaję siebie i nie wiem, no ja mam bardzo specyficzne podejście też w ogóle do twórczości. Może nie chcę się dać zaszufladkować, może nie umiem, może czuję, że coś stracę, jeżeli z czegoś zrezygnuję.
0: Okej, okay. A może to się, czas eksperymentowania jest, nie, bo tak trochę...
1: No ale on trochę trwa, on trwa te 10 lat. No wiesz, właśnie. Powiedziałeś właśnie, dzisiaj w ogóle przytoczyłeś numer, ja dopiero mi uświadomiłeś, że na pewno wyszło 10 lat temu, co nie?
0: Jest. A to dobrze czy źle? Jak coś to
1: nie
0: przepraszam.
1: Wiem, no to chyba dobrze, no wiesz, ja kończę w tym roku 30 lat, co nie? Czuję się na 20, nie wiem, jeden w porywach do 25. W sensie, wiadomo, że czasem czuję tę dojrzałość, że sam jestem zaskoczony czymś, że reaguję na coś w sposób jak dojrzały człowiek, a nie jakiś tam, wiesz, poirytowany młodzieniec.
0: Nie? Inaczej, tak.
1: Tak, ale bardzo, bardzo mi się to podoba, że w tej twórczości ja ciągle czuję się właśnie młody, czuję, że coś odkrywam nowego, że poznaję siebie cały czas, że wracam w ogóle do jakiejś genezy, no bo teraz, wiesz, pracuję nad indie rockową epką, w sumie taką alternatywną muzyką, co jest trochę powrotem do moich korzeni w ogóle licealnych, wiesz, kiedy miałem kapelę kapelę rockową, co nie? Kiedyś, okay, wiesz, tworzyłem z trzema innymi przyjaciółmi moimi muzę, a teraz siedzę i nagle robię sam, bo okazało się, że jestem w stanie coś skomponować na gitarze albo, wiesz, poskładać sobie jakieś fajne melodie, czy nie wiem, czy drum loopy jakieś, no wiesz, te narzędzia też się zmieniają, nie? I nagle do robienia muzyki, no nie chcę mówić, że typowo gitarowej, czy w ogóle rockowej, nie? Ale jesteś w stanie zamiast robienia prób w garażu, co też jest oczywiście świetne i ostatnio miałem okazję też zagrać z zespołem gdzieś i to było super, ale że nagle, wiesz, sam możesz siedzieć w tym garażu i robić sobie muzę, nie? I ciągle, wiesz, te narzędzia dochodzą, ja się czegoś uczę nowego, chce mi się to robić, więc...
0: No, tak to brzmi, czy rozumiem, że ty nie masz takiego jasnego planu, kim będzie Gwerilla na razie muzycznie?
1: Nie, no w ogóle nie ma.
0: I chyba nie pali ci się, żeby
1: myślę
0: to definiować.
1: Myślę tylko projektami, co nie? Jakby kontekstem projektów. Wiadomo, że fajnie by było, jakby też, wiesz, więcej było gdzieś tam tych takich projektów typowo może gdzieś tam nastawionych na jakieś faktyczne na korzyści majątkowe czy coś, ale no ja nie utożsamiam do końca też swojej twórczości z tym, że to musi być zawsze gdzieś tam wymierne, co nie? Finansowo, że jakby moja satysfakcja jest dla mnie najważniejsza, tak jak mówię, na dany moment. Ja jestem tu i teraz, tworzę teraz to, co chcę tworzyć i no to właśnie, jest dla mnie najważniejsze.
0: Wiesz, to 10 lat jest bardzo bogate w utwory. To jest ten czas, który ty bardzo sumiennie i ciężko przepracowałeś, bo twój dorobek jest potężny. A chciałem zapytać też właśnie, bo tak, wydałeś epki, wydałeś dwa albumy, ale masz mnóstwo gościnnych występów w różnej roli, w różnym natężeniu, ale mam wrażenie, że ty jesteś w takiej kulturze singlowej bardziej. Właśnie chciałem spytać, twoje podejście do tworzenia albumów, czy to jest dla ciebie jakaś forma przestarzała,
1: nie, absolutnie, mega mnie to jara, wiesz co, to może wychodzi faktycznie z tego, że dużo utworów gdzieś tam robię gościnnie i z tego może jakieś takie wrażenie jest, a nad albumami no też jest tak, że wiadomo, że idealne jest wrogiem skończonego, ja mam trochę problem z tym kończeniem, wiesz, tak jak robiłem pierwszy materiał solowy, ten co wyszedł w 2020 w 2020, no to wiesz, on jakby był przeciągnięty czasowo, nie, on jakby, wiesz, trochę inaczej by się poskładały pewne rzeczy i on by wyszedł przed pandemią i może w ogóle inaczej by wyglądała moja kariera też w tym momencie. Druga płyta, którą już robiłem tak własnym zupełnie sumptem gdzieś tam, wiesz, pod dystrybucją e-muzyki i dalej oczywiście z Rebicem, którego pozdrawiam, bo jest wybitnym producentem i bardzo dużo mnie nauczył. To wiesz, ja myślę, że praca nad tymi albumami też uświadomiła mi, że jestem w stanie coraz więcej robić sam i że gdzieś tam ja się uczę podejmowania decyzji cały czas, bo ja uważam, że główna najważniejsza rzecz w ogóle w tworzeniu to jest podejmowanie decyzji, co nie? Bo jakby jak jesteś płodnym artystą, to jesteś w stanie bardzo dużo z siebie wyprodukować.
0: Rozumiem, i ta decyzja pomaga, żeby wybierać odpowiednie projekty, rezygnować z czegoś.
1: Tak, i wiedzieć, kiedy skończyć i ja często nie wiem, kiedy skończyć niestety.
0: Rozumiem.
1: Co, nie? A mówi się, że mężczyzna się poznaje po tym, nie jak zaczyna, tylko jak kończy, a ja jakby czasem, wiesz, mam problem, żeby coś skończyć, co nie wiem.
0: Okej, no
1: Na długi dystans gram przynajmniej, można tak powiedzieć, więc wiesz, w wielu gdzieś tam dziedzinach to faktycznie jest dobre, ale czasem, jeżeli chodzi o takie konsekwentne wypuszczanie muzyki, to niestety nie jest najlepsze.
0: Okej, posłuchajcie, 10 lat przerobiliśmy w tym wejściu. Posłuchajcie w takim razie, jak Gwerilla płynie.

Kiedy chcę wychodzić, to mnie prosi, żebym został. A kiedy zostaję, to mi mówi, żebym wyszedł. Ogólnie to sam siebie często nie rozumiem. Ale z tobą to już problem z wyższej ligi. Ale z tobą to już problem z wyższej ligi. Ale z tobą mamy problem z wyższej ligi. Bo czasami to już problem jest po całej linii. A czasami jak jest dobrze, to już nie wiesz. Muszę uciekać wzrokiem, nie lubisz modelek. Bo patrzą tak ładnie, a w sumie nieprawda.

0: witamy po przerwie, dobre teksty, Emil Blef, rozmawiamy o procesie twórczym, moim gościem jest Gwerilla, Gwe, rozmawiamy o muzyce, o tworzeniu, o wielości projektów i chciałem do niej powrócić i zapytać, co u ciebie jest pierwsze, muzyka, potem przyjaźń, czy przyjaźń, potem muzyka?
1: O, widzisz, bardzo dobre pytanie. A przyjaźń, potem muzyka. Naturalne to jest, że ogólnie jak zaczynam, bo podejrzewam, że chodzi ci o współpracę z innymi artystami.
0: Tak, no myślę tu o Kacperczykach na przykład, z którymi wiem, że bardzo intensywnie pracowałeś, bo byłeś obecny i z nimi w trasie koncertowej, macie mnóstwo utworów. Ja nie wiem, w jakiej roli tam do końca
1: wiesz
0: byłeś,
1: co? My generalnie wychowywaliśmy się wspólnie, więc to jest w ogóle taki przykład wyjątkowy, bym powiedział, z tych wszystkich rzeczy, bo faktycznie my, wiesz, wychowywaliśmy się na jednym osiedlu, bardzo dużo gdzieś tam wspólnych przyjaciół, znajomych, przygód, wiesz, Maciek też ze mną swego czasu w ogóle grał jeszcze koncerty z Guerrillą i...
0: Myślałem, że się kochaliście w tej samej dziewczynie przygodą. Na przykład.
1: Wiesz co, nie, chyba aż tak nie było nigdy, nie? Ale ogólnie to bardzo dużo pięknych, wspólnych doświadczeń, więc jestem po prostu dumny z chłopaków, wiesz, z każdym po prostu, czy małym, czy dużym sukcesem,
0: ja
1: który odnoszą.
0: Ja jestem psychofanem od razu.
1: To dobrze, to dobrze wiedzieć też. Ale ogólnie no to u mnie jest tak, że różnie, nie? Jak ktoś mnie gdzieś tam zainteresuje tematem i podoba mi się gdzieś tam podejście do twórczości, to jest szansa, że zrobimy coś wspólnie. Ale no tak, zawsze warto poznać, kto jest takim człowiekiem i ja myślę, że w takiej organicznej pracy twórczej to wychodzi bardzo szybko. Kto, jakie ma priorytety, jakie podejście właśnie, co dla niego jest ważne. I wiesz,
0: a to... rezygnowałeś ze współpracy z na to, że właśnie nie czułeś takiego przelotu albo gdzieś osobowościowo to było dla ciebie trudniejsze?
1: Wiesz, co zdarzało mi się, co nie? To jest raczej takie wygaszanie tematów, co nie? Jakby takie, ja mam może z asertywnością, jeżeli chodzi o twórczość, mam pewien mały problem, bo ja trochę chcę w każdego wierzyć w ogóle i wiesz, podoba mi się, że ktoś przychodzi i chce coś zrobić i w ogóle. Natomiast czasem faktycznie wiesz, jest kwestia tego, że pewne rzeczy mnie mega fascynują i pewni twórcy gdzieś tam faktycznie widzę w nich to coś, a inne tematy gdzieś tam przechodzą trochę obok, albo wiesz, bardzo, bardzo gdzieś tam szybko wygasa zainteresowanie tym, więc to jest też takie, myślę, niewymierne. Ja nie jestem też takim, nie robię tego z chirurgiczną precyzją, co nie? Okay. Więc to też jest kwestia tego, że ja ogólnie ufam ludziom i no może się na tym nieraz w życiu gdzieś tam przejechałem i może jeszcze nieraz przejadę, ale myślę, że to jest tego warte, jakby wiesz, na koniec to czegoś mnie uczy też, nie?
0: No właśnie, bo miałeś okazję pracować z wieloma osobami, to z takimi już bardzo też znanymi, które gdzieś kojarzymy bardzo mocno w sieci i tak dalej. Jaka jest różnica, kiedy ty pracujesz sam, a kiedy pracujesz z tymi osobami w studio na przykład? Czy w ogóle jak pracujesz nad muzyką? Bo no, ja nie znam dokładnie twojego udziału tam, ale właśnie chciałem spytać, czy jest jakaś różnica między twoją pracą solo, kiedy pracujesz nad swoimi rzeczami, a kiedy pracujesz z innymi osobami?
1: Jest różnica zdecydowana. No, pierwsza to jest w ogóle jakby jakiś taki model i system działania po prostu, bo jak robię sam, to robię sam i wiesz, jakby to jest tak, że to sobie płynie, jest tam organiczne takie i właśnie...
0: A masz jakiś schemat pracy taki sprawdzony?
1: Wiesz co, to jest bardzo różne. Ja ci mogę powiedzieć na przykładzie teraz tego na przykład, bo dobra, inaczej, podzielimy to sobie.
0: Dobra.
1: Nie? Ale zaczniemy od tej mojej twórczości po prostu.
0: Tak,
1: pierwsze numery, które tworzyłem gdzieś tam sam, po prostu sobie schowany w cieniu mieszkanka, no to wiadomo, robiłem tak jak chciałem, wszystko wychodziło tak jak chciałem, lepiej lub gorzej, ale w pełni za to odpowiadałem i też jakby wszystko akceptowałem, co nie? Bo się uczę. Później gdzieś tam jak już weszli producenci do tego i osoby odpowiedzialne, no to wiadomo, bo trochę inaczej, bo ta odpowiedzialność się rozkłada na więcej osób, co nie? No ale też czasem jest ciężej coś wyegzekwować, czy coś tam zrobić. Też ten proces się wydłuża, nie?
0: Potem a to wracam... mówisz o takich elementach związanych z tym, że nie, chcesz jakieś instrumenty dodatkowe dodać,
1: no,
0: albo chcesz zmienić charakter
1: utworu.
0: No nie,
1: może aż tak to nie, bo bity, ja zawsze, jakby moja selekcja bitów uważam zawsze była bardzo mocna i to jest jedna z moich lepszych stron i to jest też coś, co wiesz, dawno temu przy pierwszej płycie jeszcze powiedział mi Stiz, że jeżeli chodzi o selekcję bitów, to wszystko wybieram, wiesz, super i jemu się to totalnie podoba na przykład, nie? No ale są jakieś inne elementy takie, wiesz, tematy nawet gościnek, nie, dogrywania do płyty. Ja totalnie jakby, mnie najbardziej męczy psychicznie i stresuje czekanie na coś, jak ktoś już się na coś przyklepie. Na przykład najpierw wysłanie komuś tego, a potem rozumiem. Czekanie, żeby, wiesz, ktoś coś z tym zrobił. I z reguły to się zawsze kończy pozytywnie, natomiast wiadomo, ile stresu się najesz w międzyczasie i musisz na coś czekać, żeby coś zrobić, co nie? Żeby, bo jednak nie odpowiadasz za to ty bezpośrednio.
0: No tak, a takie naciskanie tak. też jest trochę wrogiem procesu
1: no twórczego. No tak, tak, tak. Dlatego dobrze jest mieć na pewno jakiegoś menadżera, przedstawiciela i w momencie, w którym miałem taką osobę, to wiesz, wszystko jakby tam było dobrze.
0: A był tym bad boyem i tym czarnym charakterem, który naciskał.
1: No,
0: i...
1: charakterem ogólnie, nie? Tak. Który gdzieś tam presję mógł wywrzeć też, nie? Swoją. Będąc teraz jakby gdzieś tam samemu zupełnie, wiesz, takim lonely ragerem i w ogóle robiąc sobie muzę i dystrybuując ją po prostu samemu, no to jest to taki case, że po prostu faktycznie siedzę i robię i to są takie przerwy, nie? Że mam jakiś taki dzień, że czuję, że okej, to popracuję kreatywnie. Ogólnie dobra, jak wygląda mój proces twórczy teraz?
0: Super.
1: Wstaję rano, nie wiem, zjem sobie serek wiejski, tak. jak mam, jak nie mam, nie chce mi się iść do sklepu na dół, to po prostu sobie zaparzę kawę, nie? Siadam, przeczytam kilka stron książki, na przykład włączę sobie jakiś tam, wiesz, spacer po jakimś mieście na YouTubie.
0: To rozumiem, żeby się skupić, żeby jakoś
1: tak... Tak, tak, tak. Przeczytać parę stron
0: mózg.
1: Książki. Ostatnio czytałem Pinchona, The Crying of Lot 49. Teraz sobie czytam Tarantino, spekulacje o kinie, co nie? W międzyczasie jeszcze tam tego, Mishime takiego Japończyka.
0: A to cię nie wyrzuca myślami w
1: nie,
0: ogóle
1: no właśnie
0: w inne
1: nie,
0: strony?
1: Bo ja w ogóle wchodzę w to, ja, dlatego ja lubię czytać kilka książek naraz, typu jedną po angielsku, jedną po polsku. I
0: no
1: w ogóle
0: właśnie,
1: zupełnie,
0: no.
1: zupełnie inne książki, nie? No i siadam, piję sobie tą kawkę, czytam sobie te parę stron, nie? Jak się uda, to tam pół rozdziału, czasem cały, jak się wciągnę. I gdzieś tam w międzyczasie z tyłu, wiesz, przychodzi mi do głowy, żeby odpalić komputer i wiesz, i
0: zaczyna
1: sprzęt,
0: się
1: nie?
0: proces z tyłu
1: tak,
0: głowy.
1: Tak,
0: gdzieś.
1: Tak, tak. Wyciszam dźwięki telewizora, siadam do komputera, odpalam sobie jakiś tam, wiesz, nowy projekt, załóżmy od zera właśnie. Zaczynam sobie, biorę sobie gitarkę, na przykład coś sobie poplumkam, pokombinuję, albo siądę do klawiatury i spróbuję jakiś bassline złożyć po prostu. Szukam sobie jakiegoś drum loopa, wrzucam sobie bębny na to, zaczynam kombinować. Jak mam prosty taki układ, to zaczynam trochę kombinować nad tekstem i nad melodią właśnie, co bym chciał zrobić i w jakim kierunku, czy to, wiesz, jest spójne z tym projektem,
0: który robię. A to jest zawsze ta sama
1: teraz...
0: kolejność, czy na przykład zaczyna się od tego, że masz jakiś
1: nie,
0: pomysł na gitarkę?
1: Nie, bardzo różnie
0: na...
1: się zaczyna właśnie, okay, tak.
0: Czyli jakby tym elementem takim startowym to są różne elementy. To może być też melodia w głowie na
1: no
0: przykład.
1: No tak, zdecydowanie, albo nawet jakieś dźwięki w pociągu, nie? Ostatnio jechaliśmy na koncert do Poznania z Wojtkiem Geniuszem i, wiesz, chłopaki gdzieś tam z boku coś gadali, a ja, wiesz, był taki stoliczek, co, nie? W fotelach, tak. nie? I on jak otwierałeś, zamykałeś, to wiesz, wydawał taki dźwięk, taki pisk,
0: skrzypienie
1: taki, takie skrzypienie, taki squeaky, wiesz.
0: Tak.
1: Ja mówię, wiesz, wziąłem dyktafon i nagrałem to, ja sobie parę razy to porobiłem, nie? I jeszcze gdzieś tam był taki ambient tej rozmowy z tyłu tych chłopaków, nie? I zaczęliśmy robić z taką artystką właśnie później Izą numer i wiesz, ja mówię, mam takie nagranie w ogóle z dyktafonu, wrzuciłem to, wiesz, tam obciąłem, zalupowałem to i użyłem tego w ogóle jako takiego perkusjonalia.
0: A co ci się połączyło? Łączyło z tego skrzypienia z nią jakoś, że to ci
1: wiesz, nagle wyświetliło
0: w głowie.
1: Wiesz co, nie, to było tak, że po prostu trip-hopowy numer zaczęliśmy robić z taką właśnie trochę lazy grunge'ową gitarką.
0: Rozumiem.
1: I on sobie tak powoli, wiesz, zaczął gdzieś tam się ładować i wrzuciłem takie krótkie fragmenty, że to po prostu jest taki szelest z tym skrzypnięciem i on się powtarza po prostu tam, wiesz, nawet ci tego dźwięku teraz nie jestem w stanie zrobić,
0: rozumiem.
1: Bo to się kilka dźwięków nałożyło na siebie, nie? No ale wiesz, to jest tak, szukam sobie jakichś dodatków, coraz więcej eksperymentuję, bawię się, no od kiedy mogę to robić sam, to też wiesz, jakby ja nie jestem żadnym mistrzem inżynierii dźwięku, co nie? Jakby sound designie też nie jestem jakiś, wiesz, super. Ja korzystam z jakichś tam często gotowych brzmień czy presetów, które sobie lekko tam pozmieniam samemu, dodam jakiś brud czy jakiś tam, wiesz, pogłos i tak dalej i tak sobie kombinuję, ale wiesz, jak zacząłem korzystać trochę z takich dźwięków właśnie przestrzeni, otoczenia, dodawać coś, jakieś szumy, no to faktycznie to wiesz, jakoś to wzmacnia, dodaje kolejną płaszczyznę w ogóle jakichś emocji, które buduje ten podkład. No a wokalnie, wiesz, no cały czas jakby jest to dla mnie, składa mi się po prostu. Składa mi się to w klocki, łatwo mi się pisze pod swoje rzeczy już w ogóle.
0: Ale w tym jest dużo improwizacji, mam wrażenie. I
1: tak.
0: To jest niesamowite, że właśnie, no chyba trzeba zwrócić uwagę, że nawet skrzypiący stolik może być super inspirujący. Więc wrócimy do tego tematu za chwilę. Posłuchajmy sobie w takim razie twojego numeru z Kacperczykami Kalejdoskop.
1: Okej, okej, super.
0: I nucimy.
1: Super.

jest zbyt wolna na nasze możliwości. Widzę dumę w twoich oczach, widzę dumę w twoich oczach. W ich odbiciach widzę ból, wciąż jesteśmy niedojrzali.

0: Ledwo odróżniam kształty, tak często patrzę w gwiazdy.
1: Szukam twojej częstotliwości fal. Staram się być rozważny, chociaż wołają lasy. Szukam

0: Dobre teksty, Emil Blef, jesteśmy w Radiu Campus i rozmawiamy o procesie twórczym. Moim gościem jest Gwe, Gwerilla.
1: Yes.
0: Rozmawialiśmy przed chwilką o tym, jak pracujesz solowo nad projektami, ale jak też pracujesz z innymi. I tutaj, żeby trochę ten wątek pogłębić, chciałem się spytać o taką rolę, która u nas nie dla każdego jest czytelna i nie każdy jest z nią jakoś taki zaznajomiony. Mówię tutaj o byciu producentem wykonawczym.
1: Mhm.
0: Jak ty mógłbyś to określić i jak ty jakby, czy ty siebie też jakoś definiujesz jako taką osobę?
1: Wiesz co, u mnie to się wszystko zaczęło od tego songwritingu i pisania tekstów dla innych i to jest faktycznie przestrzeń, która jest mega gdzieś tam wartościowa, istotna dla mnie i też właśnie bardzo dużo mnie nauczyli tutaj Airbeats i KCZ w tej przestrzeni, no bo od tego się moja przygoda też zaczęła, czyli od tam pracy nad płytą Margaret Gaia Hornby, do której chłopaki mi zaufali, mnie zaprosili.
0: Właśnie w roli producenta wykonawczego?
1: No nie, no właśnie w roli songwritera, co nie? Okay. Ale tej produkcji wykonawczej gdzieś tam się uczyłem od KCZ-a i od Janka, bo oni się dzielili ze sobą tymi gdzieś tam obowiązkami.
0: I jaka jest
1: też
0: rola takiej osoby przy pracy nad albumem, nad
1: Wiesz
0: projektem?
1: Wiesz co, no na pewno to jest gdzieś tam pilnowanie tego procesu twórczego, żeby wiedzieć, kiedy wiesz, kiedy przycisnąć, a kiedy odpuścić też, nie? I
0: Rozumiem.
1: To jest chyba najważniejsze, że gdzieś tam pilnowanie tej dynamiki pracy, że jak jest już...
0: A skąd jest pomysł na album, albo na charakter albumu? Właśnie od
1: to
0: producenta,
1: zależy.
0: Czy od artysty,
1: nie, no,
0: czy to się razem wypracowuje?
1: Najfajniej to jest, już nie mówię tylko na tym przykładzie, bo tam teraz sumuję wszystkie przykłady, na
0: no
1: których
0: właśnie, bo
1: gdzieś
0: ty
1: tam
0: masz bardzo dużo
1: pracowałem. Nie? Będzie łatwiej
0: koncie.
1: Niż mówić o pojedynczych rzeczach.
0: Dobra.
1: Zdecydowanie, a myślę, że też to będą bardziej wartościowe rzeczy, no bo to jest jakaś synteza tego, co się dzieje.
0: Super.
1: Nie? Najlepiej, jeżeli idea wychodzi od artysty w ogóle i jest to coś, co możesz oprzeć na właśnie na osobowości artysty, coś, co będzie z nim spójne i to jest tak, albo gdzieś tam rozpoczęcie nowego etapu i wiesz, gdzieś tam powstawanie jak Feniks z popiołu w nowej w ogóle roli, albo właśnie uwydatnienie jakichś cech, które ten artysta już, wiesz, przedstawia przez jakiś czas na scenie i przyzwyczaja swoich odbiorców.
0: I ty je tylko jakoś dostrzegasz,
1: no
0: i
1: tak,
0: wyciągasz,
1: tak.
0: Bo uważasz, że one są, że na nich można coś budować szerszego.
1: No, wzmocnienie, taka trochę hiperbola też właśnie.
0: Super,
1: tego, nie? Wyciągasz
0: rozumiem.
1: Jakieś konkretne cechy z osobowości artysty, czy z jego twórczości, pojedyncze elementy i składasz z tego po prostu taką wersję, wiesz, premium, nie?
0: Rozumiem, super science.
1: Tak,
0: taki
1: trochę
0: wtedy.
1: Tak, trochę tak, nie? I wtedy sobie, wiesz, budujesz jakąś narrację po prostu. To jest pytanie, czy wiesz, czy właśnie plan jest taki, żeby stworzyć jakąś opowieść, czy bardziej plan jest taki, żeby stworzyć właśnie jakiś taki trochę lookbook, czy taki moodboard.
0: A czy to też wiesz, można powiązać właśnie z wizerunkiem artysty?
1: Zdecydowanie, no bo szczególnie w tych czasach, nie? Bo to jest po prostu...
0: Czyli wtedy mamy spójny pomysł na album, to się jakoś rozlewa na jego wizerunek, na to, jak
1: tak,
0: on
1: no, to się
0: prezentuje,
1: musi łączyć
0: w mediach.
1: W tych czasach, tak.
0: Mam w głowie Sanach na przykład, która jest taką bardzo właśnie przyjazną, taką spokojną, miłą dziewczyną i ten jej wizerunek łąkowy, kwiatkowy, taki super z nią na przykład współgrał i to się właśnie rozlało na wszystkie inne rzeczy. To tak, żeby to zilustrować. Tak. Okej, wracajmy w takim razie do roli producenta wykonawczego.
1: No i ta rola producenta wykonawczego, wiesz, to jest podejmowanie decyzji i to jest właśnie też żonglowanie trochę, wiesz, emocjami, wrażeniami i energią po prostu wszystkich ludzi zaangażowanych w proces twórczy po prostu, nie? Żeby oni nie byli ani przebodźcowani, ani przeładowani, musisz trochę dbać, to jest taki trochę psycholog, socjolog też,
0: no właśnie,
1: nie?
0: Bo tak pomyślałem, a to jest trudne dla ciebie?
1: Wiesz co, dla mnie ogólnie to nie jest łatwe, zadanie, żeby,
0: no
1: wiesz,
0: właśnie.
1: Panować nad tym, ale jeżeli masz jakieś takie trochę, no nie wiem, może jakieś pokłady empatii, zrozumienia też dla ludzi, świadomości w ogóle, wiesz, jak działa właśnie, nie wiem, jak działają pewne mechanizmy społeczne, czy gdzieś tam towarzyskie, no to łatwiej jest ci trochę, wiesz, wykonywać takie zadanie też, nie?
0: Bo... No bo to trzeba, rozumiem, wymagać, ale też czasem powstrzymać.
1: No tak, i rozmawiać, przede wszystkim
0: głowę,
1: rozmawiać, nie?
0: Rozmawiać
1: i podejmować decyzje, nie? I co ciekawe, mi o wiele łatwiej się podejmuje decyzje przy pracy z innymi i przy innych projektach, niż przy moich własnych, nie? Ale myślę, że to tak dużo osób może tak mieć, nie? Dlatego teraz przy tej nowej epce też tak właśnie postanowiłem, że ej, dobra, jakby ja po prostu podchodzę zero-jedynkowo do pewnych spraw, co nie? Nie zastanawiam się za mocno nad tym, chcę wypuścić, to wypuszczam.
0: Może jesteś sympatyczniejszy do nich niż do siebie.
1: No może tak myślę, wiadomo, zawsze się trochę od siebie więcej wymaga, ale no jakby ja się uczę tego podejmowania decyzji, bo to jest wszystko kwestia czasu tak naprawdę. Na koniec dnia to lepiej jest domknąć ten proces projektowy i być z niego zadowolonym w delikatnie mniejszym procencie, niż jakbyś, wiesz, robił to po prostu w nieskończoność, bo wtedy jakby całą tą radość z wykonania projektu przykrywa to przemęczenie po prostu, które masz przy tym, nie?
0: Rozumiem. Rozumiem. To super, bardzo to ciekawe jest, co mówisz.
1: A jak odbiorca ma czerpać przyjemność z twojego materiału, jak ty z niego już nie czerpiesz?
0: Nie, oczywiście. Znaczy, nie? Kiedyś usłyszałem bardzo mądrą rzecz, że jeżeli artysta słychać, że się męczy, na przykład rapując, to słuchacz też się będzie męczył, no nie? W ten sposób.
1: No, ja teraz wchodzę totalnie w rolę też w ogóle całego producenta jakby twórczości, nie? Jakby kompozycja, wszystko, podoba mi się to i testuję pewne rzeczy na sobie, żeby potem móc je przełożyć lepiej jeszcze, wiesz, na innych artystów, ale też dużo współpracy, ja lubię też, wiesz, gdzieś tam pracę z debiutantami, dużo osób, które zaczynają do mnie też przychodzi.
0: No bo ja mówię o tej kulturze singlowej, jak słucham tych numerów, to są dla mnie postaci, które są bardzo świeże na scenie właśnie.
1: I ja się też dużo od nich uczę, wiesz, no ja się też dużo uczę od ludzi, z którymi współpracuję i często...
0: A oni coś wnoszą też do twojego projektu?
1: Zdecydowanie wnoszą, bo wiesz, jakby ta świeżość, którą oni mają, co nie, to jest po prostu coś, czego na pewnym etapie doświadczonemu twórcy, który ma jakieś swoje już procesy i schematy, może zabraknąć, nie? I to jest coś, co może ci przypomnieć, że po prostu jakieś takie robienie rzeczy for the love of the game, co nie? Jakby u mnie to nigdy nie był problem, bo ja zawsze to robiłem w ten sposób, ale czasem, wiesz, widzisz, jak ktoś ma nawet z jaką intencją w ogóle przychodzi, nie?
0: Rozumiem.
1: On czuje, że rozwali to wszystko, że po prostu, że to jest jego czas i że zaraz będzie, wiesz, miał super debiut.
0: On jest zmotywowany, on chce.
1: Tak. I że to jest ta energia, której ty potrzebujesz, żeby coś osiągnąć.
0: No dobra, a jak jesteś tym producentem wykonawczym, przychodzi ktoś i smutasi tam, to co wtedy?
1: No to smutasi, to obracamy to po prostu w jego atut, nie? Czy w jej atut. Jakby ja uwielbiam, wiesz, sensualne, mroczne gdzieś tam wibracje takie w muzyce, w twórczości, więc wiesz, no jakby... To jest energia, z którą totalnie ja potrafię i lubię grać, nie? Rozumiem. Nawet bardziej niż z pozytywnymi rzeczami, jakimiś takimi bardzo...
0: No ja jakby epkę Hologram tak czytam i ona mnie strasznie porusza na przykład właśnie tymi brzmieniami. Ona jest taka, generalnie ten etap taki u ciebie i w ogóle twoje numery są takie dla mnie poruszające, że one gdzieś mnie tam pstrykają w taką nutę bardzo wrażliwą, a powiedz mi jeszcze, czy w tej roli producenta wykonawczego jakoś to okraszasz trendami, w sensie, bo ja też trochę cię tak postrzegam jako osobę, która potrafi rozpoznać trendy, ale też trochę je tworzy. I czy one są dla ciebie ważne w tym, albo dla artystów, z którymi pracujesz, te trendy są ważne?
1: Wiesz co, ja bardzo nierówno słucham muzy i ja rzadko sprawdzam bardzo nowe rzeczy, które wychodzą, nie? Ja raczej gdzieś tam się poruszam w klimatach, obszarach, które na dany moment mi odpowiadają i gdzieś tam czuję, więc to jest też tak, że no ja nie ulegam takim trendom jakby szybkim, tylko raczej, wiesz, staram się jakąś strukturę budować, szukać czegoś i patrzeć, jak coś będzie działało po prostu na dłuższy czas, tak, na dłuższą metę też, nie?
0: Czyli to nie jest tak, że ty siedzisz w nich, śledzisz je i tam o coś nowego bierzemy.
1: Śledzić trochę śledzę, ale nie na takiej zasadzie. Bardziej właśnie patrzę, jakie konkretne brzmienia się budują, albo patrzę na pewne gdzieś tam ciekawostki i nowinki, nie? Bo też jak coś jest często tak, że jak coś bardzo szybko wychodzi na bardzo wysoki poziom, no to potem to się musi uśrednić i spaść, nie? Chociażby popatrz na przypadek takiego Artemasa na przykład, nie? Który przez chwilę bardzo mocno trendował, potem zaczął grać jakieś koncerty live, okazało się, że nie brzmi tak na żywo, jak brzmi w tych produkcjach i no trochę się rozmył ten w ogóle klimat też, nie? No w Polsce ja myślę, że w ogóle bardzo mamy świadomych młodych artystów i to jest super, co oni robią. Jakby bardzo dużo rzeczy mi się podoba, na które trafiam i robią na mnie wrażenie, gdzieś tam nawet takie małe, ale że zostają mi w pamięci na jakiś czas. Natomiast no myślę, że budowanie tego swojego indywidualnego gdzieś tam całego brzmienia i osobowości artystycznej, to jest istotna rzecz, że nie możemy dążyć i podążać za jakimś trendem, który w danym momencie jest, no bo on się może skończyć szybciej lub później, a my z czym zostajemy? Jakby znowu będziemy pustą skorupą, która będzie czekać, żeby napełnić się jakąś, wiesz, formą nową, która gdzieś tam przyjdzie, wiesz, z chmury czy coś.
0: Rozumiem, czyli przede wszystkim osobowość artysty, trochę jego jazda, trochę jego pomysł na siebie.
1: I wtedy ślizganie się po rzeczach, które są, wiesz, taki trochę... Ty musisz być tym Subway Surferem po prostu, który gdzieś tam, wiesz, przeskakuje sobie z różnych torów, ale na koniec, no to ty jesteś tą postacią, na której jest sfokusowana kamera, nie?
0: Super, rozumiem. Dobrze, posłuchajmy jakiegoś numeru i wracamy do rozmowy. Dobry tekst, moim gościem jest Gwe.

tylko nie pozwoli nic mówić rano. Raczy się tego miasta panoramą, ona się raczy kawą nago. Pachnie cynamonem i letnią mrzawką, wszyscy oni mówią to samo. Ostatnio chyba czytam za mało, internet zabija mu ciekawość. Czuję się jak w Las Vegas parano, wieczny lot za darmo. Czasem przybieram postać ordynarną, ale nadal mam postawę oryginalną. Nawet jeśli miałbym spaść dziś na dno, to zapamiętaj tylko to co warto. Zapamiętaj moją duszę jasną i moją osłonę ciała czarną. Guerrilla artysta.

Zabij to, co jest najgorsze w nas, to, co najgłębiej jest ukryte. Dlatego idę na tę wojnę sam, bo kocham swych ludzi nad życie. Zabij to, co jest najgorsze.

0: Bo kocham swych ludzi nad życie. Robi to, co jest najgorsze w nas, to co najgłębiej jest ukryte.
1: Miejski kamuflaż, moje obrazy na koszulkach, barwom łatwiej zaufać, ciepłych bar teraz szukam. Jak stoicie w swoich grupach i czekacie na upał, tam jest moja Uma Thurman, ja tu stoję jak Truman. Niebieska szminka, nieziemski brokat. Nie widziałeś tych panie na blokach. Przebijanie się do nich to wojna. Czasem nie wiedziałem, jak zachować się mam. Pokaż się nam, pokaż swój świat. Emocji szlak przebiega przez nas. I miałeś swój czas i zostałem sam. Znów zostawię ślad.
0: Dlatego idę na tę wojnę sam, bo kocham swych ludzi nad życie. Zabij to, co jest najgorsze w nas, to co najgłębiej jest ukryte. Dlatego idę na tę wojnę sam, bo kocham swych ludzi nad życie. Zabij to, co

0: Dobry tekstem i Blef, moim gościem jest Gwe. Rozmawiamy o procesie twórczym. Rozmawialiśmy dużo o twojej wszechstronności, o twoim udziale gościnnym, o twojej roli producenta wykonawczego, ale tutaj twój apetyt się nie kończy. Jakbyś mógł nakreślić, co się zaangażowałeś teraz, właśnie nie co wykreowałeś, jaki projekt teraz tworzysz, bo jest to bardzo ciekawe.
1: Bardzo chętnie ci o tym opowiem, bo zbliża się nieubłaganie wielkimi krokami. Edycja zero mojego przedsięwzięcia, które nazywa się What the Folk, które odbędzie się w Skansenie Lubelskim, w ogóle 11 lipca. Właśnie jesteśmy na etapie już takich bardzo
0: What
1: mocnych...
0: the Folk, tak, 11 lipca.
1: Bardzo mocnych przygotowań. Zapraszam serdecznie oczywiście wszystkich słuchaczy Radia Campus i ciebie również.
0: Bardzo chętnie.
1: I to jest projekt, który gdzieś tam pojawił się w mojej głowie ze względu na to, że wiesz, ja się wychowywałem też niedaleko Muzeum Wsi Lubelskiej, często tam chodziłem na jakieś plenery rysunkowe, wiesz, rysowałem ten wielki wiatrak w ogóle w młynie i różne takie miejsca i zauważyłem takie pewne połączenie między muzyką i kulturą ludową, a muzyką i kulturą klubową obecną. Mhm. I to jest coś, co gdzieś
0: ludowa,
1: tam...
0: Ludowa, klubowa.
1: Tak, zaczęło się to w ogóle właśnie, zaczął ten pomysł w mojej głowie kiełkować. Spotkał się on też z dużą aprobatą i twórców ze środowiska muzycznego i też organów lubelskich, czy właśnie dyrekcji Skansenu, czy Europejskiej Stolicy Kultury 2020.

0: 29, którą Lublin notabene jest i właśnie przygotowuje się też do tego.
1: Jakie jest założenie tego projektu?
0: Założenie,
1: bo to jest bardzo
0: ciekawe.
1: Jest
0: tworzenie pomostu pomiędzy kulturą i muzyką ludową, a właśnie elektroniką.
1: Nie? Czyli to jest jakaś reinterpretacja folkowej muzyki w stylu elektronicznym? Jak ona będzie
0: wybrzmiewała? Bardziej szukanie wspólnego mianownika, wiesz? Gdzieś tam na pewno będą pewne sample wykorzystywane. Jakby to jest projekt w ogóle, tam plan mam wieloletni na to, który będzie rozwojowy. Na razie to po prostu sobie, wiesz, zaczynamy komunikację, że coś w tej przestrzeni się dzieje i po prostu odbędą się tam pewne występy artystyczne, live sety, DJ sety i nie chcę jeszcze mówić o szczegółach dokładnie, wszystko będzie komunikowane. Właśnie, nie chcę do końca ani na razie mówić o artystach, którzy się tam będą pojawiać, natomiast myślę, że to będzie bardzo, bardzo ciekawa rzecz i właśnie celuję w twórców, którzy działają na pograniczu i właśnie tej ludowości i muzyki elektronicznej, a mamy bardzo wartościowych twórców.
1: A będą też artyści z tej warstwy ludowej zaangażowani w to?
0: Wiesz co, w tym roku to będzie wyglądało inaczej, w sensie jakby będą głównie właśnie zespoły i artyści, którzy opierają się i uwzględniają takie elementy w swojej twórczości, ale nie same jakby, nie takie, wiesz, same ludowe zespoły, nie? Więc to wszystko w tym roku zaczynamy tworzyć po prostu fundament pod
1: całą. Czyli ty musiałeś nie tylko zrobić taką pracę researcherską, dotrzeć do tej muzyki ludowej, ale też jakoś znaleźć w niej taki element najbardziej charakterystyczny, rozumiem, dla danego obszaru, o którym mówisz, i poszukać,
0: wiesz co,
1: tego
0: ogólnie
1: wspólnego mianownika z muzyką elektroniczną.
0: Wspieram się na szczęście też zasobami gdzieś tam archiwalnymi muzeum, ale też właśnie chodzi mi głównie o stworzenie pomostu i szukanie tego wspólnego mianownika i gdzieś tam pokazanie ludziom też, wiesz, bo gdzieś tam muzyka ludowa, no to kojarzy nam się raczej z pokoleniem naszych babć i...
1: No nie jest to jakoś specjalnie porywająca,
0: no właśnie,
1: myśl taka.
0: Ale jednak jeżeli chodzi o jakieś prowadzenie wtedy imprez, które było bardzo dużo okazji czy świąt i one się opierały na tym, że po prostu cała gdzieś tam wioska się zbierała i świętowała wspólnie coś, co nie? No ma dużo wspólnego
1: dużo
0: z dzisiejszym rave'em na przykład,
1: no
0: nie? Też. I jako, że muzyka jest uniwersalnym językiem wszechświata, tak? To po prostu jesteśmy w stanie i pokolenia, i kultury łączyć w pewien sposób. Myślę, że to jest bardzo super atrakcyjny temat i po prostu ogromna studnia, z której można czerpać i pole do dyskusji, do działania. Natomiast właśnie pierwsze w ogóle gdzieś tam kwestie, myślę, że to jest właśnie stworzenie tego w ogóle pola, zainicjowanie tej dyskusji, stworzenie platformy do tego, żeby rozmawiać o tym i zobaczymy, co jeszcze ciekawego z tego wszystkiego wyjdzie, nie? Bo
1: ja jestem bardzo zainteresowany.
0: Zaczyna się to naprawdę przeradzać w bardzo dużą i ciekawą inicjatywę i nie mogę się doczekać, aż wam po prostu tą edycję zero zaprezentuję.
1: Gratuluję też wytrwałości, bo wiem, że ten projekt od dłuższego czasu ci chodził po głowie. Ja powiem tak, bardzo dziękuję, że mogliśmy o tym pogadać. O procesie twórczym dowiedziałem się bardzo wielu ciekawych rzeczy i ja mam nadzieję, że ty jeszcze nie masz super planu na siebie i nie masz super konkretnego celu, bo mam wrażenie, że te twoje poszukiwania są bardzo wzbogacające, jeśli chodzi o ten obszar muzyczny i nie definiuj się jeszcze do końca.
0: Dziękuję ci, Emil, za to i dziękuję za to błogosławieństwo, bo powiem szczerze, twoje słowa wiele dla mnie znaczą i zresztą no masz tego świadomość na pewno. Więc tak, jedyne, co ci mogę obiecać, to, że nie mam zamiaru, wiesz, nigdzie tam osiadać, ani na razie stopować tej energii, która przeze mnie przepływa po prostu. No.
1: Dobry tekst, moim gościem był Gwerilla. No i co? Dziękuję ci bardzo, miłego dnia.
0: Dziękuję bardzo, pozdrawiam wszystkich.
1: Do usłyszenia.
0: Słuchaczy. Do usłyszenia.

0: Radio Campus oraz Plac Zabaw zapraszają na Mistrzostwa Polski w papier, kamień, nożyce. Weź udział w grze i zostań zwycięzcą. Rywalizacja bez spinki. Ekipa Campusa i same sztosy nad Wisłą. Mistrzostwa Polski w papier, kamień, nożyce. 13 czerwca Plac Zabaw nad Wisłą. Startujemy o 18. Wielki finał o 21. Wstęp wolny. Zgłoś się do gry lub wpadnij nad Wisłę i kibicuj. Chcesz wystartować? Zapisy www.radiocampus.fm/mistrzostwa.
1: Są miejsca, gdzie kupujesz sprzęt. I są takie, gdzie naprawdę doświadczasz technologii. Showroom Lenovo i Motorola w hotelu Warszawa to jedyna przestrzeń w Polsce, gdzie odkryjesz najnowsze modele urządzeń i limitowane okazje. Teraz kupując na miejscu zyskujesz więcej. Aż 3 lata gwarancji na wybrane produkty i wygodny serwis bez wychodzenia z domu. Technologia bez kompromisów. Tylko w showroom Lenovo i Motorola.
2: Lenovo, Lenovo.
3: Reklama.
4: Campus.

объятия. Отдам объятия.

Where you go?

Tia, Gambia, Tia, Tia, Gambia.

ile mam szans, WWA. Jasne noce, ciemne dni, za długo to trwa. Choć obok mnie brat i zimna stal, to czuję, że strach nie ma tu dna. W DNA beton i rdza każdego dnia, bliżej bestii czarny deszcz mi spada na twarz. Kolejny tydzień, nie widzę słońca, woda jest w nas. Nie ma już gruntu, nowy świat, chyba zapomniał o nas czas. Nie ma już dobra, nie ma już zła, słuchamy fal.

W dużym mieście pada bez przerwy, nie mogę zasnąć. Woda jest wszędzie, ciemny błękit wdziera się w okna wyższych pięter. Nie wierzyłem, ale kłamstwo stało się prawdą. Trzy księżyce, jeden w wodzie, drugi w niebie, trzeci jest we mnie. Przeznaczenie, nie ucieknę, robi się bagno. Ciało grzęźnie, nie mogę ruszyć żadnym mięśniem. Tu mnie nie znajdą, coraz głębiej, całe śródmieście czeka na światło.

miasto takie głębokie. Miasto takie głębokie.

0: Radio Campus oraz Plac Zabaw zapraszają na Mistrzostwa Polski w papier, kamień, nożyce. Weź udział w grze i zostań zwycięzcą. Rywalizacja bez spinki. Ekipa Campusa i same sztosy nad Wisłą. Mistrzostwa Polski w papier, kamień, nożyce. 13 czerwca Plac Zabaw nad Wisłą. Startujemy o 18. Wielki finał o 21. Wstęp wolny. Zgłoś się do gry lub wpadnij nad Wisłę i kibicuj. Chcesz wystartować? Zapisy www.radiocampus.fm/mistrzostwa.
1: Reklama. Radio Campus.
2: Dziewięćdziesiąt siedem i jeden FM.

The saxophone colossus has gone. Sonny Rollins odszedł. Wielki tytan muzyki jazzu, tenor saksofonista, która kariera od wczesnych 50. I zmarł, już był w dobrym wieku. I ta ostatnia piosenka była Alfie. Taki też wpływowy film dla mnie z 60. I ja tu grał Sonny Rollins, który też to zakomponował i tak razem z trochę egzotyką na początku Ganymian is Orchestra i potem Alfie's Theme, Sonny Rollins i tak rozpoczynamy dzisiejszy Sunday Soul Cellar. Mamy soul, mamy super jubilaczkę, co jeszcze tutaj mamy? Mamy jeszcze trochę jazzu. Zobaczycie, co mamy w następnej godzinie. Najlepsza muzyka pod słońcem, trochę soulu.

Obiecałem wam najlepszą muzykę, ale nie najlepszą obsługę techniczną. Tam coś z moim mikrofonem chyba nie było i nie usłyszeliście, jak wam opowiadałem o Gladys Knight, która miała urodziny 82 w 28 maja. Wielka jubilatka. Zostawiam dłuższą historię o Gladys Knight na jakiś epizod podcastu Funkologii, ale teraz chciałem jeszcze powiedzieć, że to moje ulubione utwory Gladys Knight, które wiele dekad miała w 60-tych, 70-tych, 80-tych, etc., na granie, ale były te z lat 60. i to było No One Can Love You More. I teraz usłyszycie jeszcze dwa: Stop and Get a Hold of Yourself i Just Walk in My Shoes.

Just walking my shoes, Gladys Knight. Happy birthday, Gladys Knight. Gdybym od czasu do czasu, jak robię moje 10 ulubionych utworów, i to się cały czas zmienia, czasami się znajduje. Tarek, ta płyta dla mnie ma wszystko. Głos Gladys Knight, te tempo, ta adrenalina. No, happy birthday, Gladys Knight. I jeszcze raz zagramy Gladys jubilatkę w dzisiejszym programie. 72. Zdaje się, chyba tak, nagrał Miles Davis, to też bohater funkologii, album On The Corner. On The Corner był dość kontrowersyjny i teraz ludzie mówią bardzo wpływowy, bo wtedy zupełnie nowy styl, taki elektroniczny, bardzo nowoczesny. Miłośnicy jazzu go nie lubili specjalnie, bo był po prostu taki inny. Teraz w retrospekcji się mówi, że to kolejny dowód, i chyba mają rację, że dowód geniusza Miles Davis, że on zmienił znowu muzykę, i muzyka zaczęła pójść w innym kierunku, ale Miles Davis był też pod wpływem reszty rzeczy, co się działo w muzyce soul na przykład. No to ten album był jedny, że od funku oczywiście, od Sly Stone'a, i on bardzo dużo słuchał do muzyki soul, i były potem seria nagrań, co nigdy nie wyszło po tym albumie, nie wiem z jakiego powodu. Dopiero później, jak byli zrobili On The Corner jakiś anniversary edition i tam dużo innych nagrań, i między innymi jak w 90-tych latach wyszło taki retrospekcja On The Corner, to była na nim nagrania mini. I to wam zagram teraz, Miles Davis Mini, i to jest jego taki tribute do Minnie Riperton. Fajna śpiewaczka, tragicznie zmarła, dość młodo, i to jest jej hit Loving You w wersji Miles Davisa. Oczywiście bardzo inny od wersji Minnie Riperton. No to zagram wam teraz Minnie Miles Davis, taki jazz. Potem będzie Minnie Riperton sama, ale nie zagram Loving You, bo specjalnie tego, za dużo to słyszałem. To jest trochę inne, Inside My Love. I potem jeszcze jedną Gladys Knight. No to tutaj mamy prawdziwa parada gwiazd. Miles Davis, Minnie Riperton i potem znowu Gladys Knight and the Pips.

0: If I Were Your Woman, jubilatka Gladys Knight i z jej grupą, w której był jej brat, Gladys Knight and the Pips. Przypominam, że no, ostatni tydzień, no, ostatnie jakby parę tygodni celebrowaliśmy stulecie od urodzenia Miles Davisa, który oczywiście nie żyje, no to jest dwuczęściowy podcast, druga część jeszcze się ma pokazać. No to słyszeliście Miles Davisa, tam jeszcze Minnie Riperton, bo o niej Miles grał i tam jubilatka Gladys Knight i cała playlista już jest na stronie facebookowej Jan Laskowski Sunday Soul Seller i na Instagramie też, no to tam zaglądajcie. No, już tam 20 minut, trochę problemów z mikrofonem, za co kolejny raz przepraszam, ale tutaj jak Minnie śpiewała Inside My Love, to już takie, no więcej takie skomplikowane uczucia, takie duchowe, że jak ona się łączy do swego faceta, to chcą po prostu nie tylko, że to było po prostu takie ja ciebie chcę, tylko po prostu jesteśmy podobni, chcemy być jedną duszą i no, wychodzi trochę na inną płaszczyznę i oczywiście jej fenomenalnym głosem. I w latach 50. muzyka trochę inna była, trochę prostsza, raczej rhythm and blues i afroamerykańską muzykę tylko kupowali Afroamerykanie. Oprócz niektórych takich fanów, ale nie za wiele i ta muzyka była dla publiczności, była trochę prostsza i nie mówię wcale, że gorsza. I wyobraźcie sobie teraz, drodzy słuchacze, że siedzicie w Juke Joint, takim knajpie muzycznej z tych czasów, o których często wspominamy na podcaście i tutaj na programie i jesteście właśnie na takim rhythm and blues i teraz usłyszę cztery piosenki z lat 50., może jedna tam 60, nie jestem pewien. I tutaj są takie prostsze tematy, nie takie duchowe. I sat and I cried, usiadłem, płakałem. A dlaczego? Bo dziewczyna go zostawała. Looking for my baby, szukam swoją dziewczynę. Feeling kind of lonesome, no, smutny jestem. Proste emocje, zrobione w no, tanecznym, zabawnym i to, co ludzie wtedy chcieli. I potem jeszcze będzie Boogie Chillin's Playhouse, no to ludzie się bawcie. Dobra, no to jesteśmy razem wszyscy w 1950s Juke Joint i posłuchajcie do Jimmy Nelson, The Knight Riders, Willie J. Charles i Donnie Williams.
1: 2 minutes and 38 seconds, that's all.

0: How do you like the Casbah, little one?
1: Man, I dig it.
2: Okej, kochani, czas odejść. Spotykamy się za tydzień. Przepraszam za ten problem z mikrofonem trochę wcześniej, ale mimo tego wielkiego błędu, to wszystko nagram i postawię na Mixcloudzie. Znaczy playlistę, znaczy podcast, wszystko wiecie. I co, gdyby nie był ten problem z mikrofonem, myślę, że tytuł następnej piosenki by świetnie streszczował nasz dzisiejszy program. Piosenka się nazywa Outstanding, wybitne, grupa The Gap Band. Zostańcie przy odbiornikach, bo w imię Ojca i Syna od razu po Sunday Soul Cellar kolejna godzina super muzyki.

0: przyznasz.
1: No i do...
0: Przyznam, że piękny kawałek tak, wybrałem na
2: początek. Ty zacząłeś, to ty mów pierwszy. Proszę bardzo.
0: Dobry wieczór, Rafał Bryndal.
2: Dobry wieczór, Tymek Bryndal.
0: Imię ojca i syna.
2: I Radio Campus, same sztosy.
0: A ten kawałek wykonywał facet, który się nazywał bardzo wdzięcznie Apollo Brown. Wyobraź sobie, jakbym się nazywał Apollo Bryndal, jakbym miał w życiu... Inaczej.
2: Szczerze, w Polsce w latach, nie wiem, już nie będę zdradzał, których przypadających na twoje czasy podstawówkowe miałbyś naprawdę...
0: Hej, Apollo!
2: Wspaniale miałbyś, no. Ja już nie powiem, że jestem, że dostałem na imię Tymoteusz, co... Ale nie, ja też... jestem bardzo szczęśliwy z mojego imienia i nie żeby nie było, że jakieś miałem z tego powodu jakieś nieprzyjemności, ja a czy się wiąże z tym pewna śmieszna anegdota, którą teraz sobie nie odmówię jej, aby je powiedzieć. Gram w zespole Pokusa, gdzie jestem ja, Tymoteusz, mój przyjaciel Nathan Kryszk oraz mój przyjaciel Theo Alter, więc jakby jest to zestaw dziwnych imion i kiedyś graliśmy jeden z pierwszych koncertów na jakimś festiwalu. Chyba to była Fama, nieważne, no i tam jakaś taka socjalizacja międzyartystyczna, no i podchodzimy do jakichś ludzi przed tam naszym hotelem, no i pytają, jak się nazywacie, a my, no, Tymek, Nathan, Theo, nie, ja, ale śmiesznie, ale imiona macie, a my to odpowiadamy, a wy jak się niby nazywacie? A oni, no, to jest Mateusz, jestem Mateusz, a to jest Mateusz. I mieli trio Mateusz. Także, tak, bardzo pozdrawiam, jeżeli nas słuchają, jeżeli jeszcze są.
0: I byli ale się rozgadałem. Ewangelikami.
2: A tak jeszcze spałem przed chwilą, dokładnie.
0: A ten Apollo Brown to też dlatego wybrałem, bo on taki kolektyw założył, Ugly Heroes, to tak jak trochę my. A poza tym jest Detroit. I teraz...
2: To też jak my, tak?
0: Tak, ale powiem ci jedną historię. Wszędzie.
2: No, opowiadaj.
0: Dobra.
2: Opowiadaj.
0: Nie, teraz ty puść numer, bo
2: ja za historię.
0: O Detroit chciałem powiedzieć, że wiesz, gdzie wynaleziono pierwszą trójkolorową sygnalizację świetlną? No jak gdzie? No w Detroit. W 1920 roku na ulicy Woodward i Michigan.
2: Co?
0: No.
2: To taka ciekawostka.
0: A inna ciekawostka, czytałem jeszcze o Chińskiej Republice Ludowej w latach tam, wiesz, jak był Mao Tse-tung, to oni tak wymyślili, że przecież czerwony kolor nie może pokazywać, że zatrzymać się. Stop. Musi i zmienili. I zielony był stop, a czerwony była jazda na parę lat. No dobra, ale teraz ty.
2: Ciekawostka, czekaj jakoś.
0: Nie,
2: zaraz.
0: Już nie, już nie. Okay. To na początek tak chciałem.
2: To na kolejne wejście. Boże, to tak, ale co, to tak stopujesz ciekawostkowy tutaj maraton. Zaraz tam wrócimy, ale żeby rzeczywiście przejść do muzyki, ja gram Hildona. Hildon, czyli w równie jakiś tam religijnym tutaj kosmosie uznawany jest za... i 1/3 Trójcy Świętej Brazylijskiej.
0: To tym bardziej powinien wystąpić w programie Imię Ojca i Syna.
2: Trójcy Świętej Brazylijskiego Soulu obok Tima Mai i Cassiano Hildon z utworem Meu Patua. I powinniśmy też mieć tutaj trzeciego kogoś. Rzeczywiście tak teraz myślę o tym. Może kiedyś. Albo nie wiem. Albo ktoś jest, tylko go nie widać jak samo jak... No dobra. Hildon. Meu Patua.

0: Eldon.
1: Tak.
0: Doszły mnie słuchy, że poprzez ochroniarzy z ambasady brazylijskiej nasza audycja została nagłośniona w tejże placówce i...
1: Tak.
0: Wkrótce, jako ci, co promują muzykę...
1: Propagatorzy, tak.
0: ...kraju tak bogatego w tradycję muzyczną, zostaniemy, nie wiem, czy odznaczeni, ale może polecimy tam ratować lasy amazońskie.
1: A skąd takie ci słuchy doszły, mój drogi?
0: No bo odkąd się uczę portugalskiego...
1: Masz tam nasłuch, tak?
0: Brazylijską wersję.
1: Prowadzisz radiostację. Tak. Przy ambasadzie brazylijskiej.
0: Ale nie, to piękne, że my tak Brazylię eksplorujemy.
1: No pięknie, no ja czekamy właśnie, na jakieś oficjalne pismo. No, do, wiesz, no.
0: Jeżeli już ten kącik teraz otworzyłeś, to ja kontynuując ten kącik, z tak. innej beczki może coś nowszego. Koleś się nazywa Sain i to jest raper z Brazylii. Utwór się nazywa Lucro.
1: Z innej beczki. Kaszasy, tak?
0: Kaszasy, tak.
1: Sign i Feb 22 z forem Lucro.
0: No, proszę bardzo. Proszę zobaczycie, bardzo. Jakie piękne granie.
2: Eu tentei, Vincent, eu tentei evitar que tudo chegasse a isso. Mas não é possível. Não neste mundo.

0: Kele go.
1: Bardzo ładne.
0: To samo właśnie powiedziałem. Mniej więcej. Słuchaj.
1: Moroles, słucham ciebie.
0: Jest niedziela i to jest audycja, która kończy majową sesję naszych programów.
1: To i dzisiaj rozumiem, że masz prezent na Dzień Dziecka dla mnie.
0: Dzień Dziecka jest już jutro, wydawał ci dzień wcześniej.
1: Ja też nie chcę nic od ciebie, w sensie, chociaż zawsze miło coś dostać.
0: No, jakbym zapominał, zawsze dostaniesz.
1: Nie, zawsze, roku. dobrze. No, ty dzisiaj też
0: ja
1: coś dostaniesz.
0: Ja też dostać, bo jestem dzieckiem szczęścia, dzieckiem kwiatem.
1: No ja coś do ciebie mam z kolei.
0: No może, ja też może będę coś miał. W ogóle sam fakt, że z tą robię programy, to już wiesz. Tak.
1: Jestem wdzięczny.
0: No słuchaj, ale teraz twoja kolej, może skończmy
1: kącik kalendarzowy, tak? Kończymy maj. Czy coś w związku z tym, czy to taka luźna obserwacja rzeczywistości z twojej strony?
0: Przede wszystkim chciałbym powiedzieć, że czerwiec się też...
1: czerwiec się też skończy.
0: Tak. Ale w czerwcu jest dużo też pięknych wydarzeń i chwil i to rysuje się dobrze, ta przyszłość
1: tak.
0: Muzyczna i nasza audycja, ponieważ zostaliśmy zapewnieni, że jeszcze możemy robić.
1: Tak, dokładnie. Dostaliśmy tak zwane zielone światło a propos twojej historyjki z Detroit.
0: Tak, pięknie jak się wszystko nawiązało. Się łączy. A jak nawiążesz do tego numeru, który teraz zaprezentujesz?
1: Dla odmiany nijak, dbając o eklektyczny charakter naszej audycji, nie będzie teraz żadnego skojarzenia czy żartu słownego. Po prostu znalazłem taki zespół i kojarzy mi się on... Skojarzenie jest nie co do poprzedniego utworu, ale jakoś tak jest taka płyta... Czy utwór Flying Lotusa Kosmograma. I jakoś tak trafiłem taki słuch, który mi się gdzieś tam szalenie mi się gdzieś ten dzwon w tym, a propos tych wszystkich no, religijnych wątków naszej audycji, ten dzwon w tym kościele mi gdzieś tam zabił ten dzwon. Merkaba Brotherhood.
0: Ładnie brzmi.
1: Gal Galim.
0: Prawie jak Apollo Brown.
1: Dokładnie, może to jest dzisiaj klucz.
0: Tak.
1: Ładnych imiona, nazwy ładne słowa.

0: No co? Zastanawiałem się, kiedy to...
1: Przepraszam, jeszcze raz.
0: No zastanawiałem się, kiedy ta karuzela się zatrzyma.
1: Jeszcze raz.
0: Piękne.
1: Słuchaj.
0: Wysyłam to mojej najdroższej Ani, która lubi karuzelę. Ona może się poczuje jak na tej karuzeli w Gdańsku taka była. Ale była ładna muzyka. No nie patrz na mnie tak. A ty powiedziałeś, żebyś chciał taką muzykę tworzyć, tak?
1: Tak.
0: No, a jest bardzo ciekawe. Już przegrałem u ciebie dzisiaj?
1: Dzisiaj.
0: Nie, no fajnie, żartowa.
1: Repetytywny numer, bardzo piękny Merkaba Brothers Galgalim, ale to nie dla wszystkich, bo ewidentnie...
0: No, kolejny utwór też nie będzie dla wszystkich, ponieważ mając eklektyczny charakter, jak ty już powiedziałeś, naszej audycji, prezentuję teraz brytyjski kwartet, który powstał jako grupa reinterpretująca kompozycję prekursora fuzji Jesus z elementami arabskimi. Jak to nim był?
1: Słuchaj, jakiś karuzelnik pewnie.
0: Nie, Ahmed Abdul Malik.
1: No pewnie.
0: No basista.
1: No pewnie.
0: Od Monka. I oni nagrali wszystkie jego płyty, powtórzyli jego kompozycję, ale teraz się wzięli za samego Monka i pomyślałem, że będzie ci miło, bo to też jak z okazji Dnia Dziecka chciałem cię to zaprezentować. Powinno ci sprawić
1: przyjemność.
0: Prezent
1: ze stacji benzynowej, wiesz, jakby wracając z roboty do domu. Bardzo dziękuję.
0: To było niesamowite. A i oni się nazywają Ahmed, ten kwartet.
1: Jasne. Jestem bardzo ciekawy.
0: Tak. Nie będziemy przedstawiać całego utworu, bo audycja się skończyła, bo on tyle trwa, ale posłuchajcie tego fragmentu i na pewno wkręcicie się wszyscy.
1: Dobrze. Baia / Epistrophe od Ahmed.

0: Ależ się przy tym tańczy fajnie.
1: Świetny numer.
0: No, mi też się podobał, dlatego postanowiłem go zaprezentować. A co ty na to? A, w ogóle, bo musimy powiedzieć o twoim fantastycznym występie w klubie Pardon to tu. Twoim i twoich kolegów.
1: Jak już dzisiaj
0: o nich wspomniałeś.
1: Mhm.
0: Napisałem nawet, że to jedno z najlepszych trio jazzowych Europy. O was, Bogusa.
1: Boże, dziękuję.
0: Z niebyle kim występowaliście?
1: No, się kręci ta karuzela, słuchaj, jakoś.
0: Przypomnij może to trio, które po was byliście.
1: Czy to mówimy o mnie, czy o trio, który...
0: Nie, ale cały koncert.
1: Nie, no, wspaniały to był wieczór, żarty na bok. Bardzo mi miło, bardzo dziękuję. Graliśmy przed wspaniałym trio Jim Black, Peter Elt i Peter Evans z materiałem Extra, tak nazywa się ich ten album poprzedni, ale grali oni i my i w ogóle jeszcze raz wielkie podziękowania,
0: premierę.
1: Wielkie podziękowania dla klubu Pardon to tu, dla Daniela i Magdy, że to się wydarzyło i wspaniale, i bardzo polecam płytę mojego trio, która się ukazała tydzień temu. Tak,
0: zgadza się. I się nazywa Z głowy i to jest dobry moment na pewien
1: nie
0: gest.
1: Z głowy, tylko głowy.
0: Głowy. I to jest pewien dobry moment na pewien gest, który obiecałeś na antenie tego radia.
1: Ach tak, proszę, tutaj egzemplarz wcale nie wymuszony w prezencie do ciebie.
0: Dziękuję bardzo. Jestem totalnie zaskoczony, że dostałem od ciebie tę płytę.
1: Szczerze, autentycznie. Oto jest płyta, proszę bardzo. To jest okładka, wspólna robota. Mam nadzieję, że ci się spodoba na wydaniu winylowym. Płytę można kupić. Można znaleźć Pokusa głowy, to może teraz puścimy utwór z tej płyty, aby nie tańczyć o, jak to było, co powiedział Zorn? Nie, ten, Zappa, że pisanie muzy to jak tańczenie o, ojejku, taki był piękny cytat, który mi uleciał. W każdym razie...
0: Ale już sam fakt, że Zappa powiedział, to już wystarczy, że to już masz punkt, kogo trzeba, że czytasz tego. On nie był tylko muzykiem, był filozofem, genialny człowiek.
1: Mhm. Tak.
0: To tak. Pokusa, palco zęby.
1: Palco zęby, dobrze. Na twoje życzenie, proszę bardzo. O, przepraszam bardzo tutaj.

0: no tak się zapadłem, ale piękny ten kawałek jest i w ogóle wszystkie utwory na tej płycie są warte tego, żeby nieskończoność to słuchać, a potęga Radia Campus jest ogromna, ponieważ już się zbierają tłumy pod radiem podziwiać i dać do zrozumienia swoją radość, że pokusa wydała płytę i no, i czekają na ciebie, żebyś chyba podpisywał jakiś tam autograf.
1: W dalszym ciągu nic nie mówię.
0: Cieszę się, bo to kolejny
1: bardzo
0: etap.
1: Miło, bardzo dziękuję, bardzo zapraszam, bardzo mi przyjemnie, bardzo ważna rzecz dla mnie.
0: Tym bardziej
1: tak się tutaj
0: miło,
1: spalam ze wstydu oczywiście, ale super.
0: Że wspierałem was od początku, jak ile ty miałeś lat, jak zaczęły?
1: Ale to moje buty jest o tobie, czekaj.
0: Nie, ale mi, że...
1: Byłeś świadkiem tej drogi, to prawda.
0: Że jesteście konsekwentni to, co powiedział Daniel, w tym, co robicie.
1: To bardzo było miłe. On w ogóle bardzo nas zaskoczył, ale to może nie mówmy, nie opowiadajmy o tym. Właściwie nie wiem, kto był z naszych słuchaczy w Pardonie, ale to było bardzo miłe.
0: Teraz chciałbym...
1: To się też bardzo, tak, też bardzo miłe, że byłeś od początku naszej drogi, od tych 15 lat i nas woziłeś i w ogóle i dalej w sumie nie rozwozisz, bo dalej konsekwentnie żaden z nas nie zrobi prawa jazdy, ale może kiedyś.
0: Też.
1: Zdarza się.
0: Cała przyjemność po mojej stronie.
1: Bardzo miło.
0: Teraz też mam niezwykłą przyjemność teraz, ale nie, bo ten czas tak mija i nie zdajemy sprawy sobie, jak szybko to mija, a niektórzy artyści się równie jak my starzeją, tak? Bo czasami jesteśmy zaskoczeni. No tak, zaskoczeni jesteśmy, że ktoś już tyle ma lat. I z taką z wielką przyjemnością odkryłem płytę, która mniej więcej jest o tym, że ten świat nie jest dla starych ludzi, a szczególnie Ameryka. I niejaki Chuck D, kojarzysz rapera, który założył Public Enemy.
1: Okej.
0: Okay. I legenda druga, Jock Densmore, czyli pewniarz zespołu The Doors, który ma teraz 95 lat i nagrali płytę. I ten utwór, który prezentuję pod optymistycznym tytułem
1: Everybody Dies,
0: jest jakby wizytówką tego całego albumu. I tam jest taki, wiesz, John Densmore mówi na końcu coś, tak cytuję Jimmy Morrisona, ale warto to posłuchać, żeby się o tym przekonać.
1: Dobrze.
0: Everybody dies. Everybody dies.

0: No tak, to było takie memento mori w naszej audycji Imię Ojca i Syna.
1: No taki.
0: No,
1: też bym go komuś go wysłał, kto lubi.
0: A teraz czekamy na twoją propozycję.
1: No, ja nie wiem, czy się spodoba, bo to znowu taki cosmic jazz, to jak już ustaliliśmy.
0: Dzisiaj mamy takie w ogóle jakieś takie trochę odczapy te utwory.
1: No, znaczy się...
0: No takie my, nasze.
1: My,
0: no.
1: My czy...
0: Dobra, ja mam.
1: Nie no, co tu się w ogóle wydarzyło? Ale że ci się ta Merkaba nie spodobała, no po prostu jestem, nie mogę wyjść z podziwu, to było 5 numerów temu, a będę teraz to przeżywał. No strasznie mi to jakoś tak dotknęło, no szkoda, no.
0: Ja nie powiedziałem, że mi się nie podobało, tylko powiedziałem, jakie mam odczucia takie, które, no, ale dobrze, no już
1: no, nie. Skwitowałeś to taka karuzelka, no to raczej...
0: Nie, karuzelka nie, tylko no, repetatywny, jak ty to zawsze powtarzasz, ta repetatywna muzyka zawsze jest trochę związana z karuzelą, tak? Karuzela naszych uczuć, karuzela naszych doznań, karuzela...
1: Ludzkich spraw.
0: Właśnie. To wszystko jest, życie jest karuzelą.
1: Everybody dies.
0: To kolejna...
1: W koniku mądrości. No tak, dobrze, że mam z głowy.
0: Co teraz?
1: Czy ty to w ogóle wiesz, spisujesz te swoje mądrości? Trzeba kiedyś się wydać w jakiejś formie.
0: Ja je mam spisane w swojej duszy.
1: No.
0: Dawaj.
1: Wow, niech szukam jakiegoś żartu słownego a propos... No, dobra, ty jakby wygrałeś. Wygrałeś tę wymianę totalnie. Ja powracam do żywych w takim razie z zespołem G.U. i utworem Metamorphosis. Może to trochę a propos.
0: No, tak.
1: No, tak.

0: świetne.
1: Łobudubu, no tak dzisiaj się majtamy nieźle.
0: Tak, imię tej, ojca w tej, i syna.
1: W imię
0: tak.
1: ojca, w tej wewte, w imię ojca i w imię syna.
0: Tak, ta audycja to się tak nazywa, możecie znaleźć nas na stronie Radia Campus, tam są nasze podcasty tak. z tym, co tu mówimy i prezentujemy muzykę, która jakoś się odnosi do tego, co czujemy i co przeżywamy.
1: Tak. No, no lepiej bym tego nie ujął. No, tak.
0: No właśnie.
1: Co tu dużo i co tu więcej mówić?
0: A w związku z tym, co przeżywamy, kolejny tydzień też się zapowiada fantastycznie, bo w czwartek wystąpi zespół Torpedo, w którym Tymek gra, a to zespół Torpedo gra muzykę polską, funkową z lat 70.
1: Tak jest, zapraszam serdecznie na plac centralny o 22 w czwartek.
0: Tak, a ja potem na drugi dzień jadę do Opola, gdzie w konkursie premier jest moja piosenka.
1: No i świetnie.
0: No jak?
1: Tydzień jest, tydzień czeka na tydzień.
0: Tak, a teraz Jotex, zgadnij skąd jest Jotex.
1: No proszę.
0: Skąd może być?
1: Z Indiany.
0: No dobrze, zgadzaj. Jest z Indiany, ale przeniósł się do Teksasu i się nazwał. Rzeczywiście z Indiany. Urodził się w Indianie. Ale to jest koleś, który był w jednej wytwórni przez krótki okres z Jamesem Brownem, ale nie odniosił sukcesów.
1: W jednym stali domu.
0: Panowie się nie lubili,
1: no,
0: ale w tak zwanie Jotex opracowywał swoje triki mikrofonowe i sceniczne układy i według liter Richarda James Brown ukradł mu wszystko, tak? Wszystkie te triki i wszystko, co ten robił. Kiedyś grali w jakiejś knajpie na jednym koncercie i Jotex wyszedł pijany w pelerynie i zaczął mówić, tak udawać Jamesa Browna. Zdejmijcie to ze mnie. A James Brown tak się wkurzył, poszedł do, na parking po rewolwer, ale nie zdążył, bo ten uciekł, ten Jotex. No i taka była historia. A ten numer jest I gotcha. To jest świetny numer. Proszę posłuchać i pomyśleć, w jakim filmie Quentina Tarantino ten numer był wykorzystany.
1: A to się śmiesznie, bo ja mam kolejne wejście też filmowe z kolei. A to no. Zobacz, jak się kompatybilność między jakaś taka rodzinna się tutaj wydarzyła. Gwiazdy się ułożyły. Jotex, I gotcha i pytanie brzmi, to może jakiś konkurs zrobimy
0: dla słuchaczy. Z jakiego filmu? W jakim filmie Quentino Tarantino
1: był utwór I gotcha Jotex?
0: Wysyłajcie tam, gdzie uważacie odpowiedzi.
1: Ale jaki jest to jest konkurs. A jak jest jakaś nagroda? Satysfakcja. Dobrze, powiemy czy tak, czy nie.
0: Nagrodą będzie Dzień Dziecka.
1: Jotex, I gotcha.
2: I gotcha! Uh-huh, you thought I didn't see you now, didn't you? You try to sneak by me now, didn't you?

0: No i mamy odpowiedź. Pan Drużnik z Nysy Kłodzkiej, Zdzisław, w przerwach między podnoszeniem szlabanów słucha Radia Campus. To wściekłe psy. Brawo, panie Zdzisławie.
1: Reservoir Dogs.
0: Tak, to właśnie w tym filmie.
1: No, widzisz. Pozdrawiam pana Drużnika, naszych serc. To ja, to ciekawie, że ty Joe Tex, bo ja też przyniosłem numer z tego kosmosu. I mówię tu o kolejnym Cosmic Jazzie. Ja trafiłem na album zespołu, no dosyć w naszym kręgu geograficznym podejrzanej nazwie The Final Solution. Chłopaki są ze Stanów i to jest album, utwór z płyty Brotherman, chyba z płyty o tym samym tytule, do filmu z tak zwanego Blaxploitation. A to się łączy o tyle, że Quentin Tarantino zrobił film Jackie Brown, a Jackie Brown to jest nawiązanie do Foxy Brown, gdzie również gra fantastyczna Pam Grier. Grier? Nie wiem niestety, jak się do końca czyta, ale chyba Grier. I to jest, nie wiem, czy jest ci znane, Blaxploitation. Blackula. No generalnie jest taka koncepcja...
0: Patrzę na ciebie, jak na malowane wrota.
1: No generalnie mniejszości etniczne, rasowe w Stanach uznają, że nie ma dla nich miejsca w Hollywood, więc zrobił własne filmy i powstaje cały ruch wokół właśnie Blaxploitation. I jest tam parę fantastycznych, no to jest, wiesz, i tam od dramatów, komedie romantyczne, filmy akcji, fantastyczna gałąź przemysłu filmowego. Bardzo polecam film Black Dynamite, który się pojawił jakiś, no, już jest post, w sensie jest takim hołdem, który się pojawił 10 lat temu, gdzie muzykę robił Adrian Young, który przez ten film w ogóle wypłynął do szerszej świadomości.
0: Adrian Young, to już gwiazda.
1: To ty wiesz, to już masz blisko. Tego bakcyla. Już
0: to
1: tam, już tam haczyk
0: numer
1: chwyciłeś.
0: Numer audycji w zasadzie.
1: A, no w sumie tak, patrzymy na zegar wspólnie razem, dwoma parami oczu i rzeczywiście czas się zbliża na pożegnań czas, ale to zakręciłem to językowo. To ja bardzo dziękuję ci za wspólne spotkanie. Mam nadzieję, że płyta ci się spodoba. Czekam na jakieś zdjęcie, jak leci.
0: I słuchajcie Radia Campus, słuchajcie audycji imię ojca i syna.
1: Słuchajcie ojca.
0: I słuchajcie
1: słuchajcie syna.
0: Bicia serca i to, co wam w duszy gra.
1: Mam nadzieję, że ktoś naprawdę to wiesz, to spisuje tutaj. Poezję. Tymek Bryndal
0: i Rafał Bryndal.
1: To była audycja imię ojca i syna. Dziękuję bardzo. Do usłyszenia za tydzień.
0: Dobranoc.

Halo, halo, dzień dobry, cześć, czołem, z tej strony Marek Zielony Jezus, to jest audycja Leśna Strona Dźwięku. W skrócie Leśna Strona Dźwięku, FM. Fajnie macie. Moi drodzy, na wstępie chciałem was przeprosić za nieobecność w zeszłym tygodniu. Nawet nie wiem, czy trzeba tłumaczyć. Od po prostu impreza z piątku zrobiła się na sobotę, z soboty na niedzielę. No i z niedzieli na poniedziałek, więc mimo moich szczerych chęci nie udało mi się dotrzeć do studia, ani wcześniej przygotować audycji, ale nie przejmujcie się. Przyznam, że trudno mi się skupić trochę na komputerze i na pracy z dźwiękiem, z audycją. Jestem mocno rozkojarzony i mam kilka pomysłów naraz. Dzisiaj tak naprawdę są trzy audycje naraz, bo już nie wiedziałem, w którą stronę do końca pójść. Chciałem trochę tego i trochę tego uszczknąć. Mam dużo szalonych numerów, z którymi chciałem się z wami podzielić. Mam całkiem nową muzę, którą bardzo chcę wam pokazać i myślę, że jej nie znacie. Ale wszystkie są te numery bardzo szalone. A ostatnio mieliśmy cały czas szalone audycje i chciałbym też trochę mieć w końcu spokojniejszą audycję, ale no niestety, no nie tym razem, nie dziś. No nie dziś. Nie będzie takiego spokoju, jak moglibyśmy sobie wymarzyć, takiego kapelmistrzowego. Jeszcze nie na to pora, mimo że dzisiaj jest pełnia i wszystko ku temu ładnie się układało. Tym razem zdecydowałem się przełożyć to na jakiś inny czas. A my co? No to może po kolei. Może po kolei. Podejście drugie do startu audycji. Witamy.

Okej, okay, moi drodzy, mam nadzieję, że czujecie się tak dobrze jak ja, albo ja czuję się tak dobrze jak wy. I feel good, wszyscy, wszystko gra, wszystko git. Słuchajcie, ostatnio podczas czyszczenia telefonu usuwałem stare zdjęcia przedpotopowe i na jednym ze zdjęć znalazłem... bo ja czasami robię takie, wiecie, no teraz kiedyś to się spisywało z winyli, później, a z CD-ków już nie. A teraz to po prostu jak ktoś gra z kompa, tudzież z pendrive'a, to można sobie podejrzeć tytuł utworu i wykonawcę. I ja tak też często robię, a że nie pamiętam, nie umiem zapamiętać podczas imprezy takich rzeczy, no to robię oczywiście zdjęcia. No i na tych zdjęciach mam później listę numerów, które z chęcią wkładam do swoich setów. I jednym z takich numerów będzie teraz remix Moloko, który ma już więcej niż 20 lat i mimo, że jestem wielkim fanem Moloko i bacznie starałem się być na bieżąco swego czasu oczywiście ze wszystkimi tymi numerami, ten jakoś mi umknął, nie wiem jak to się stało, więc oczywiście biorę go teraz do swojego repertuaru, jest naprawdę super, ekstra, hiper bomba, wesolutkim numerem. Oczywiście house'owym, in the house, tak można powiedzieć, więc zapraszam, podzielę się teraz z wami, bo może nie znacie tej wersji. Ja powiedziałbym, że nie znam, ale skoro to zdjęcie jest już w moim telefonie od roku, to znaczy, że od roku już znam ten numer, a mimo wszystko nie przypomniałem sobie, ani nie znalazłem go wcześniej. Więc widzicie, jak to u mnie informacja potrafi długą drogę dojść czasami od jednego punktu A do punktu B, czyli do mojej głowy? Tak. No dobra, nieważne, zresztą posłuchajmy sobie muzyki, przecież ona jest najważniejsza, więc let's go!

0: Okej. Nawet podoba mi się to, że mówię, co robię, albo właściwie co się dzieje w tej audycji, tłumaczę wszystko, bo zazwyczaj tego nie robię. A to może być błąd z mojej strony. Może być to z mojej strony, bo dzieje się dużo, że tak powiem, za kulisami. Otóż kolejny, słuchajcie, mój numer argentyński prąd, tudzież zupa w proszku, są dwie wersje. Wziął się stąd, że dorwałem się do sampla, którego znalazłem w książce biograficznej, nie wiem właśnie, biograficznej, w książce o Chemical Brothers. Tam się dowiedziałem, że jest jeden sample gdzieś tam, któryś, więc go odgrzebałem i jak go już miałem, to wszystko się samo ułożyło, więc mam drugiego sampla, którego też znamy z Chemicalsów. Ja go później usłyszałem jeszcze u kogoś innego i dopiero czaiłem, że to może być sampelek i po nic do kłębka właśnie w tej książce też było napisane, skąd to było wzięte, więc sobie znalazłem i też sobie użyłem tego sampla i tak na szybko przygotowałem coś takiego ptasiowego, właściwie, moi drodzy, więc podejście do startu audycji numer 3 zapro wielkie. To audycja Leśna Strona Dźwięku, FM. Fajnie macie, a tu mówi Zielony Jezus. Hello, auf Wiedersehen, guten Tag, that's euch, here we go again.
1: Kiedy pierwsze promienie wiosennego słońca rozpuszczą śnieg, rozpocznie się jeden z najpiękniejszych spektakli przyrody. Taniec roślin.

Okej, okay. Jak pewnie zauważyliście, ten mój pseudonumer przeszedł w inny numer, oparty na tym samym samplu i nie był to numer Chemical Brothers, a sampelek pewnie dobrze znacie. I o, właśnie, taki miszmasz. Tak, jutro jest, słuchajcie, Dzień Dziecka, więc mam i numer, że tak powiem, skierowany do najmłodszych słuchaczy, jeżeli jeszcze nie śpią oczywiście, a ogólnie to cała audycja jest jednym wielkim dniem dziecka, tylko trochę takim starszym właśnie. Ale cóż, nie ma co przedłużać, lecimy z tematem dalej.

Moi drodzy, jak dobrze wiecie, jestem wielkim fanem targów staroci, bazarów i tym podobnych. I tak też zacznę to wejście, a właściwie to już się zacząłem. Parę tygodni temu, może miesięcy, to ze dwa miechy temu, po imprezie w Bazarcie, od razu pozdrawiam ekipę z Bazartu, serdeczne ukłony. Moi drodzy, przypominam, że audycji można słuchać w Bazarcie na Ząbkowskiej, czyli na Pradze. I tam też odbywają się imprezy. I po jednej z takich imprez pojechaliśmy sobie w wesołych humorach na koło. Targ staroci, moi drodzy, i tam szperając w tych wszystkich dziwnych pudłach znalazłem dwie kasety magnetofonowe i jedna nazywała się, ma tutaj z brzegu napisane bardzo ładnym pismem, czyli wiemy, że starszyzna tutaj napisała, ewidentnie napisany jest stan wojenny, instrukcja budowy anteny z wolnej Europy, kamuflaż, przepisy kulinarne. No i pod tym enigmatycznym tytułem, oczywiście, szkoda, nie ma przepisów kulinarnych, ale to był tylko kamuflaż, natomiast jest instrukcja budowy anteny. I ja sobie instrukcję budowy anteny zgrałem, jest tego 25 minut i też chciałem z tego zrobić audycję całą, chociaż nie wiem, czy jesteśmy w stanie wytrzymać 25 minut, to będzie cała godzina, już bym to rozciągnął na całą godzinkę, czy jesteśmy w stanie wytrzymać, ale myślę, że podejmę się tego eksperymentu. Niemniej teraz Wam zapodam lekką próbkę, co tam właściwie znajduje się na tej kasecie. Ja dzięki temu, że właśnie jest ta próbka, też sobie posłucham, która, ponieważ na różne sposoby mogę doklejać ten głos czytający instrukcję budowy anteny, sprawdzę sobie, która opcja jest najbardziej wyraźna. Od razu taki teścik, trochę na Was, a trochę na mnie. Więc, że tak powiem, dwie pieczenie na jednym ogniu, ale już nie przedłużam. Zapraszam w takim razie fragment instrukcji budowy anteny z Radia Wolnej Europy. Oto, ciekawe, no właśnie, to nie jest... A, no właśnie, tak? Dobra, słuchamy.

Zanim przystąpię do opisu, chciałbym jeszcze raz powiedzieć, że będzie to opis anteny do odbioru w pasmach od 31 do 16 metrów. Niektórzy ze słuchaczy wiedzą dobrze, że znacznie trudniej jest opisać słowami nawet stosunkowo prostą konstrukcję, niż przedstawić ją na rysunku. Dlatego proponuję przygotowanie rysunku, który będzie przedstawiał widok anteny z przodu. Zanim przejdę do szczegółów, chciałbym jeszcze powiedzieć, że antena wykonana jest z kabla telewizyjnego okrągłego, a więc współosiowego. Powtarzam, musi to być kabel telewizyjny okrągły, współosiowy. Kabel płaski nie nadaje się do budowy tej anteny. Antena ma kształt koła o średnicy 44 cm i jest zamocowana na krzyżu zrobionym z listew drewnianych. Znacznie mniejsze koło, bo o średnicy 10,5 cm, wykonane również z okrągłego kabla telewizyjnego, znajduje się wewnątrz obwodu koła dużego, tak, że dotyka tego koła w jego dolnej części. Przystępujemy do rysunku. Na środku arkusza papieru rysujemy listwę pionową. Dwie równoległe do siebie linie w odstępie 8 mm jedna od drugiej i długości 18,5 cm. Łączymy je linią poziomą na górze i na dole. Długość rzeczywista listwy pionowej 65 cm.

poziomą rysujemy tak, aby powstał krzyż, którego ramiona boczne mają taką samą długość, jak jego górna część pionowa. Pierwszą linię poziomą o długości 13,6 cm rysujemy w odległości 6,4 cm od wierzchołka listwy pionowej. Pod nią, w odstępie 8 mm, rysujemy drugą taką linię. Końce obu tych linii łączymy po lewej i po prawej stronie pionową kreską. Rzeczywista długość listwy poziomej 48 cm. Obie listwy muszą być połączone ze sobą na skrzyżowaniu tak, aby leżały w jednej płaszczyźnie, a nie tylko jedna na drugiej. Powtarzam,

Ze środkowego punktu skrzyżowania obu listew rysujemy teraz cyrklem koło o promieniu 6,2 cm. To koło rysujemy linią przerywaną, oznaczającą środkowy przewód kabla współosiowego.

Następnie z tego samego punktu, środek skrzyżowania listew, rysujemy cyrklem drugie koło o promieniu o milimetr większym od promienia koła pierwszego. To koło rysujemy linią ciągłą. Podobnie linią ciągłą rysujemy trzecie koło o promieniu o milimetr mniejszym od promienia koła narysowanego linią przerywaną. Rzeczywista średnica tego koła anteny 44 cm. Oba koła narysowane linią ciągłą symbolizują na naszym rysunku oplot telewizyjnego kabla współosiowego. Do wykonanej u nas anteny użyto listew o szerokości 3 cm i grubości 2 cm. Szersze strony listew tworzą płaszczyznę krzyża.

0: Na naszym rysunku widać wyraźnie, w którym miejscu i jak kabel przechodzi przez listwy.
1: Widzicie, tak to jest. Mam nadzieję, że każdy ma już ładny rysunek przygotowany, bo wszystko było w miarę klarowne i czytelne. Lesna strona zębiu. Dobra, kontynuujemy ten dziwny zwyczaj, w którym mówię, co robię, tudzież co wam przygotowałem, więc mówię. Kilka sampli, moi drodzy. Mimo, że czasu mało na siedzenie z komputerem, ogródek wzywa, pogoda wzywa i w ogóle wszelkie atrakcje na zewnątrz lepiej wykonywać niż w domu. Po nocy też mi trudno siedzieć, bo im wcześniej wstanę, tym dłuższy dzień. Rano słoneczko, tak, energia poranna jest trochę inna niż popołudniowa, zdecydowanie. Jakoś to widzę, nie wiem, czy lepiej to na mnie wpływa, ale widzę różnicę. Niemniej, moi drodzy, to co, zacznijmy od jakiegoś śmiesznego sampla. To jest bodajże z filmu, nie bodajże, to dokładnie jest z filmu z Jackie Chanem, Dragons Forever, w tłumaczeniu po naszemu Smoki Górą, moi drodzy. Krótki sampelek, w którym jak zwykle nie wiadomo, o co chodzi, ale tak to już jest z tymi filmami, które oglądam. No cóż, zacznijmy. Zatem przywitałem się, to mówię ja, Marek Zielony Jezus, a to jest audycja Leśna Strona Dźwięku FM. Spokojnie. Nie, nie będzie. Zapraszam.
2: Cześć. Dokąd idziesz? Do toalety. I? Wychodzę z niej. A potem? Nigdzie. Może na kawę? Dobrze. Nie widuję cię, bo mnie nie szukasz. Na razie.

Dobra, słuchajcie, teraz przechodzimy do ważnego punktu audycji, który rzadko się zdarza, ale się zdarza, to jest właśnie przykład, bo właśnie się zdarza. Podzielę się z Wami moim nowym odkryciem, muzyka nowiutka, świeżutka z tego miesiąca, niezwykle trafiająca do mnie. Prosto, tak? Taki drum and bassik, moi drodzy, ale z psajowym zacięciem. Wszystkie te takie właśnie etno dźwięki, nie tyle właśnie elektroniczne, co bardziej etniczne, plus głosy, może obcych, może insektów, może robaków, może elfów, krasnoludów. Dobrze to wszystko brzmi, więc zasłuchajcie się, bo to jest kawał dobrej muzy.

0: Dobre, co? Ej, to jest naprawdę dobre. Ja przygotuję sobie taką playlistę, a może nawet secik i wam zaprezentuję więcej takich numerów. Jest tego kilka, ale spoko. Rozciągniemy to na całą audycję. Luzik. To co? To jeszcze raz ten sam artysta, a ja się z wami już żegnam. To była taka jakaś szalona audycja, trochę dziwna, a trochę normalna. Moje gadanie pomiędzy numerami jakoś się wymknęło mi spod kontroli, ale chyba wam jakoś nie przeszkadza. Dla mnie spoko. Ja przynajmniej bardziej wiecie, co się dzieje i co się kryje za dodawaniem kolejnych utworów do całości. No ja się żegnam. To mówił Zielony Jezus. To była audycja Leśna Strona Dźwięku FM. Słyszymy się za tydzień. Ja was pozdrawiam. Korzystajmy z ciepła. Jutro Dzień Dziecka. Wszystkiego dobrego. Słyszymy się w niedzielę. Pa!
1: Teraz nie pozostaje mi już nic innego, jak tylko życzyć zainteresowanym słuchaczom powodzenia w budowie anteny i dobrego odbioru.

Sabalino. Szósta dopiero, ale też się będę zbirać. I pod kapliczkę we dwie idą. O siódme jak zwykle ustawiły się z ekipą. Kiedyś mogłem się nabijać, że cały maj to Maryja i Maryja. Chyba to tam babcia mi wymodliła i Olgę, i syna, i córki, i syna.

0: Rapses. Wreszcie, wreszcie majowy numer Kamila Piwota z zapowiadanej płyty Henryk, czyli taka, powiedzmy, rodzinna opowieść. Co miesiąc Kamil Piwot wydaje singielek i niestety w maju musieliśmy czekać aż do ostatniego weekendu. W piątek 29 maja dopiero.
1: Rzutem na taśmę. Wyszedł.
0: Zdążył.
1: Patrzę
0: pozytywnie.
1: Na taśmę, no.
0: Tak. Cieszymy się, bardzo lubimy te single i będziemy używać słowa namajony teraz do końca maja, czyli przez najbliższe 2 godziny. I czekamy na czerwcową propozycję. Michał Płociński.
1: I Marcin Natali.
0: Nie odpuścimy sobie tego Kamila Piwota, zagramy oczywiście wszystkie single, jesteśmy wielkimi fanami w ogóle pomysłu na płytę Henryk. Czyli,
1: super pomysł, no.
0: No jednak płyta, która tutaj akurat było bardziej o babci, bo majówki, no ale jest jednak inspirowana życiem swojego dziadka Henryka z zupełnie innych czasów, a za to z tego samego, z tej samej okolicy, czyli Otwock, Powiśle, to takie mazowieckie, a nie warszawskie. I no rzeczywiście, no, dziadek strażak, rolnik, nie? Inny świat.
1: No tak.
0: Pozdrawiamy Andiego.
1: Pozdrawiamy Andiego, pozdrawiamy Michała z Mają i Magdę.
0: I jesteśmy na żywo, jak coś.
1: Jesteśmy na żywo, możecie do nas pisać 886-971-971. No i bardzo nam miło, że z nami jesteście i postaramy się wam umilić te ostatnie godziny maja.
0: Tak. To co, chcesz przejść już do Orange'a?
1: To chyba tak zrobię na świeżo wczoraj.
0: Póki jesteśmy w Warszawie, bo ja potem raczej do Lublina, do Katowic bym się chciał przenieść.
1: To póki jesteśmy w Warszawie, to przenieśmy się do tego, co działo się wczoraj na torze wyścigów konnych Służewiec. Wczoraj i przedwczoraj, ale przedwczoraj nie było mnie na Orange'u, więc opowiem o tym, co było wczoraj. 3 kapitalne koncerty. To może najpierw kąsek główny, jeśli chodzi o rap, czyli Loyal Carner, brytyjski MC, kapitalny tekściarz, zagrał ostatni koncert na Orange'u o godzinie 0:45 na bocznej scenie, czyli już po głównym headlinerze, czy jak część osób już poszła do domu w ogóle, to wtedy dopiero zaczęła się rapowa brytyjska, londyńska uczta na bocznej scenie Orange'a i było to naprawdę, naprawdę świetne show. Kapitalny MC, żadnego hypemana, wszystko leciało tak jak na płycie, nie gubił żadnych słów, kozackie delivery, live band, muzyków, dużo jazzu, soulu, no i po prostu mega dobrej nawiki. Widać, że jest to taki MC z prawdziwego zdarzenia. Żadnych wokali w tle też warto wspomnieć, oprócz refrenów na przykład gościnnych, tak? To żadnych wokali na zwrotkach, jak to niektórzy raperzy studyjni mają w zwyczaju grać, a to prawdziwy MC wbija, potrzebuje tylko mikrofonu i przejmuje teren. Także 2 selekcje z dorobku Loyala Carnera. Najpierw jeden z moich ulubionych numerów z jego debiutu, Yesterday's Gone, kawałek o tytule Damsel Fly, taki fajny, chilloutowy właśnie, majowy, letni jointik na refrenie Tom Misch, a później kawałek Homerton, w którym śpiewa Olivia Dean, która też wczoraj zagrała przepiękny koncert na Openerze.
0: Na razie na Orange'u, ale może w przyszłości na Openerze,
1: na
0: to
1: Orange'u
0: za miesiąc.
1: Dokładnie. Loyal Carner.

Bence. Çay.

0: My dad told me this one thing, and it's very true. He said, sometimes, he said, the parents need their kids more than the kids need the parents.
1: No ładnie, ładnie pan nam tu pograł, panie Marcinie.
2: No i w ogóle teraz zdałem sobie sprawę,
1: nawet że... jeden kawałek dwa razy się zaczynał.
2: Tak.
1: Igła przeskoczyła.
2: Rewind. Tak, tutaj DJ-skie wejście. Cofnęliśmy jeszcze raz, żeby nikomu nie umknął początek na pewno. To było zdecydowanie zamierzone. Nic tu nie dzieje się przez przypadek w radiu na żywo.
1: Tak. W radiu na żywo? Żadnych błędów. Nigdy.
2: Wszystko dopracowane w najmniejszych szczegółach. No a numer drugi Loyla, który poleciał. Początkowo miałem zagrać inny kawałek Loyla, ale
1: się ta Olivia Dean przypomniała.
2: Ta Olivia Dean, tutaj zauważyłem, że ona jest gościnnie w outrze, co prawda numer się pojawia tak najbardziej usłychać, a jej koncert był zupełnie w innym klimacie utrzymany niż numer Homerton, bo był tak mocno klasycznie soulowy z inspiracjami latami 70. W ogóle taka trzyosobowa sekcja dęta, chórki, żadnych wokali w tle, pełen band, żadnych wokali z playbacku, prawda? Pełen band, chórki porządne, co już rzadko się spotyka.
1: Nie, artyści sobie mniej zarabiają wtedy, nie?
2: No, ale naprawdę piękne show i to był główny koncert ostatniego dnia Orange'a, zamykający główną scenę i faktycznie było mega dużo osób na tym koncercie Olivia Dean. No i zrobiła na mnie też mega duże wrażenie, bo w ogóle nie znałem jej muzyki. Okazuje się, że co prawda graliśmy ją 3 razy w Soul Parku.
1: Ale to Elmo grał.
2: Ale to Elmo grał i mi to jakoś umknęło, więc nie do końca wiedziałem, czego się spodziewać. Myślałem, że to bardziej takie jakieś popowe brzmienie, no ale jak tylko zobaczyłem, jak wygląda jej zespół, to od razu wiedziałem, że będzie soulowo. Jak zobaczyłem tą trzyosobową sekcję dętą, panie śpiewające w chórkach, no to wiedziałem, że to będzie coś dobrego i naprawdę byłem pod mega dużym wrażeniem. Czuć ten taki soulowy korzeń, właśnie inspiracje klasykami, zresztą nawet w pewnym momencie...
1: Ale widzę, że ty nie poczęstujesz nas tutaj soulem dalej, tylko wybrałeś coś innego.
2: Kurczę, nie wiem, czy coś jeszcze ma rapowego Olivia Dean, co by można zagrać.
1: To może
2: zagrać.
1: Na przyszły tydzień się przygotujesz.
2: Mógłbym zagrać coś, co można powiedzieć poniekąd wczoraj się pojawiło, bo Olivia Dean pod koniec koncertu, jak już chciała przedstawić swój zespół, to zrobiła taki motyw, jaki ponoć robi na każdym koncercie, czyli zaczęła grać Curtisa Mayfielda Move On Up. I jak tam weszła ta sekcja dęta, takie ty, to ja tak do Mateusza, kurczę, Touch the Sky, Kanye West, lupę fiasko. A no tak po chwilce dopiero skumałem, że przecież to no oczywiście to było samplowane w Touch the Sky i tamten numer ma się bardzo dobrze osłuchany, ale oryginalnie to jest Curtis Mayfield, Move On Up, klasyk soulu początku lat 70. I Olivia zagrała to w żywej aranżacji. Super to wyszło, więc mogę w sumie, nawiązując, zagrać do Touch the Sky. Muzycznie jednak tam jest bardzo, bardzo dużo z tego oryginału. Zostało Kanye tam, nie cackał się, wziął długie pętle sampla.
1: Jak to, że to nie tylko Kanye, ale i Lupa, to Kanye, bardzo chętnie posłucham.
2: Dokładnie, Kanye, Lupe Fiasco, Touch the Sky i Curtis Mayfield na samplu.

0: off that. Get the new city, feel me, before they kill me.
1: Feel me,
0: right now.
1: Feel me,
0: and
1: you heard me.
2: Рап-сессия.
3: No i jeszcze na ostatnią nóżkę, zamykając wątek.
4: Ile tych nóżek masz?
3: No tak, jedna, druga. No mamy cztery nogi w studiu w sumie, więc idealnie.
4: Kiedyś mieliśmy 8, ale już nie można do Radia Campus psów przeprowadzać.
3: No niestety, także idealnie. No, czwarty numer na czwartą nóżkę, zamykając wątek pomarańczowego festiwalu Orange Warsaw. Blood Orange, czyli krwista pomarańcza.
4: Idealnie pasował ten festiwal.
3: Idealnie pasował, to był idealnie wymyślony booking. Blood Orange to jest wokalista, producent, autor tekstów, muzyk, kompozytor, pochodzący również z Londynu, czyli absolutnie Londyn, Wielka Brytania zdominowała.
4: Ale od lat mieszkający w Nowym Jorku.
3: Od lat mieszkający i tworzący w Nowym Jorku, tak. No ale jednak londyńska krew i gdzieś to słychać, że bardzo takie oryginalne meta rzeczy po swojemu kombinuje i nawet to widać było na koncercie. On się mocno inspiruje Prince'em, Michaelem Jacksonem i dużo słychać tych inspiracji takich latami 80. Ale też sam koncert był taki, że on gdzieś tam był na środku tej sceny, miał takie duże słuchawki i raz grał na klawiszach, raz śpiewał, raz grał na gitarze. No generalnie człowiek orkiestra, taki można powiedzieć dyrygent tego całego show. Miał też chórki dwuosobowe, byli muzycy, a on w tych wielkich słuchawkach po prostu ogarniał to wszystko jako taki pilot w kokpicie. No i bardzo udany koncert, taki klimatyczny, letni vibe, idealnie właśnie pod to, można powiedzieć, golden hour, złotą godzinę, czyli zachód
4: golden
3: słońca.
4: Golden hour i Blood Orange.
3: Dokładnie. I gdzieś pod koniec koncertu to słońce nawet zaczęło wychodzić, potem zrobiło się piękne, takie pomarańczowe niebo, więc no... Myślę, że Blood Orange, a tak naprawdę nazywa się Devontae Hines, gdzieś tam wyciągnął te pomarańczowe wibracje i nawet widać to było mocno na niebie. A numer, który zagraliśmy, to jest kawałek, jeden z jego takich mocniejszych rapowych kolabów, bo pojawiają się tutaj A$AP Rocky i Project Pat. Kawałek nosi tytuł Chewing Gum, żucie gumy. I pochodzi z płyty Negro Swan z 2018 roku.
4: W wolnym tłumaczeniu Czarny Łabędź.
3: Czarny Łabędź i również jest bardzo taka ciekawa okładka tej płyty.
4: Tak. No dobra, to słuchaj, skoro tak łączymy sobie Anglię i Stany, a tutaj chłopak wychowany w Londynie, mieszkający od lat w Nowym Jorku, to ja mam duet właśnie brytyjsko-amerykański. Mm. Raper nazywa się Wishmaster, jest z Bristolu. Piękne miasto, naprawdę. Nie wiem, czy byliście kiedyś w Bristolu.
3: Nie.
4: Ja raz w życiu byłem. I byłem po prostu w szoku. Jak się zobaczy północ Anglii, a potem przyjedzie się do Bristolu, to człowiek zaczyna odzyskiwać wiarę w życie. Za to wypuścił cały album. Album nazywa się Noesis. Tak, bardzo ładne takie nawiązanie i do Noego, i do Oasis.
3: Mm-hmm.
4: Z producentem, który jest absolutnie Amerykaninem. Nazywa się Win Willy, wychowany w New Jersey. Czy urodził się w New Jersey, a wychował już chyba w Filadelfii, ale to też fajne takie mafijne Stany, nie?
3: Tak,
4: ja
3: tak,
4: tutaj
3: tak.
4: Akurat skończyłem pierwszy sezon The Sopranos, więc bardzo mi się to podoba, połączenie New Jersey
3: polecamy,
4: i Filadelfii.
3: Polecamy The Sopranos.
4: Marcin jest wielkim fanem, przez lata mnie namawiał, dopiero teraz się dałem przekonać i naprawdę super serial, ale, po Chewing Gum puścimy kawałek pod tytułem Focus. Wishmaster i Win Willy z płyty Noesis.

0: Think about the ones that's gone and what they meant to me.
1: Reobsessia.
2: Tego. Salcego śmierć bardzo niż to z tego. Będzie mi brak tego.

0: Dinal w strefie jarania, w strefie rymowania, czyli no, to płyta ma 20 lat, teraz sobie dopiero uzmysłowiłem.
1: Wtedy zaczynali co Denix chyba, nie?
0: Aha, no rzeczywiście.
1: Znaczy,
0: to nie była ich pierwsza płyta chyba, wiesz, ale tak, ale podobne lata twórczości. Oczywiście no pozdrawiamy nasz ulubiony warszawski Denix, tak. Skład Denix. Chryzantemy złociste, czyli kawałek ze Smarkiem Smarkiem. Zresztą no, chłopaki bardzo się kumplowali. Połączenie Opola, Brudnych Serc i Gorzowa Wielkopolskiego, skąd jest Smarki, no było wtedy na czasie. Wciąż na to Brudne Serce czekamy. Prawdopodobnie wyjdą w Wigilię.
1: I na Denix też.
0: Na Denix tak samo. Prawdopodobnie na Sylwestra. Dlaczego polski rap? Dlatego, że rok temu byłem po raz pierwszy w Opolu i zagrałem Dinal, oczywiście mój ulubiony. Zostawiłem mój portfel na Malince, chyba grałem. Chociaż tak szczerze już nie pamiętam,
1: co. Tak, się nazywa numer?
0: No, bo właśnie teraz byłem na Malince, wiesz? Dlatego teraz bym to chciał zagrać, ale nie mam tego ocenzurowanego, niestety.
1: A to chyba jest nawiązanie, to musi być nawiązanie do I left my wallet in El Segundo.
0: Oczywiście. Refren jest, zostawiłem mój portfel na Malince. Super, super. Muszę go mieć. Kiedyś to ocenzuruję. Bardzo dobry kawałek. Ale właśnie, że byłem w Opolu i nagle patrzę na przystanek autobusowy Ozimska Malinka, chyba tak się nazywało, no to powiem ci, kurczę, od razu sobie przypomniałem, to jest ta Malinka. A potem byłem już pod Naleśnikami, dojechałem już do Naleśników i okazuje się, że w Opolu jest knajpa bardzo popularna, nie pamiętam jak się nazywa, ale od tej knajpy w ogóle miejscowi ukuli sobie, wiesz, region, że to są Naleśniki, nie? Bo w tej knajpie dają znane Naleśniki, więc być w Naleśnikach, czy przy Naleśnikach, do Naleśników, no to cała pół dzielni tak się nazywa, no. O ile to jest prawda, chyba, że ktoś mnie wkręcał, ale ja jestem bardzo ufnym człowiekiem. No to takie moje retrospekcje z Opola. Ale jak już jesteśmy, wiesz, na Śląsku, no bo to czy Śląsko-Polski, czy Dolny Śląsk, czy Śląsk Górny, no to Śląsk w każdym razie, to ja bym jeszcze zagrał wspaniałą rzecz, która wyszła dopiero co. Ukazał się na streamingach, zapis koncertu z 2004 roku, jaki Tymon, który wydał znakomitą płytę Pięć Zmysłów z Magierą parę lat wcześniej, ale tą płytę zaprezentował w klubie WZ, tak chyba się nazywa, no bo tak się nazywa płyta, Live at WZ, no to mam nadzieję, że to jest klub, bo inaczej ta nazwa jest bez sensu. Ale zagrał tą płytę, która była na klasycznych bitach Magiery, które naprawdę uwielbiam, po prostu z żywym zespołem, z Milupą i zapis tego koncertu sprzed 22 lat właśnie wjechał. Jezu, jak to mi się podoba. Ja oczywiście oto ja, Tymona, to znam na pamięć i ten bicik jest wspaniały Magiery, więc podchodziłem trochę do tego, czy to da się, wiesz, przełożyć na zupełnie inne granie, takie jazzujące, nie? I odpowiedź brzmi, da się i brzmi to wspaniale. Posłuchajcie. Taśma profesjonalna, panie Marcinie.
1: A już tutaj wyjmujemy winyla.

0: What up? This is Slug from Atmosphere. And when I'm not trying to teach your girlfriend how to play chess, I'm listening to Rap Session. Fucker.
1: Spaltę Gotuściocha z nami. Człowieku. Dolny Śląsk, Wrocław. Stamtąd jest i Tymon, i Milupa, czyli ekipa taka jazzująca, jak słyszeliście, zdecydowanie. Ja zbyt dużo o Milupie nie wiem. Oni się podpisują, że robią drum and bass, funky house, hip-hop, breakbeat, jazz i soul. No, ewidentnie na tym koncercie głównie jazz.

0: lepiej. Spal tego tłuściocha naprawdę brzmi lepiej w tej wersji niż w oryginale. No,
1: no bo ta energia bandu tutaj i występu na żywo, no to na pewno robi swoje.
0: I w ogóle pomysł, że po 22 latach wrzucić na streamingi nagrany koncert, nie?
1: No, tak.
0: Kurde,
1: tak.
0: No wydaje się absurdalne, a to idealnie pasuje teraz. Mm. Fajnie to odsłuchać w maju, ciepełko. Tak, wszystko kwitnie, tak. I dostajesz taki jazz funk, no.
1: No to skoro jesteśmy w klimacie majowego, takiego cieplnego jazz funku, to ja cofnę się jeszcze o 10 lat wcześniej niż 2004, kiedy nagrano koncert Tymona i Milupy, do roku 1994, kiedy ukazał się debiutancki album nowojorskiej grupy Justice System, Rooftop Soundcheck, wydany w MCA Records. I był to właśnie piękny taki blend, piękne połączenie jazzu z hip-hopem i album, można powiedzieć, taka perełka tego jazz rapu z lat 90. bo nie jest jakoś szeroko znany klasyk, ale fani tego podgatunku rapu myślę, że kojarzą, a jeśli nie kojarzą, to jak usłyszą, to się zajerają i myślę idealnie z tej płyty Summer in the City, Lato w mieście, wywołujemy te słoneczne klimaty. Posłuchajmy Justice System, Summer in the City.

0: Fajne. Summer in the City.
1: No, Justice System.
0: Kurczę, w ogóle nie znałem, wiesz?
1: No, taka mało znana perełka lat 90., jeśli chodzi o jazz rap.
0: Dobra, to ja mam na koniec, bo czas nas nagli. Bardzo fajny kawałek, który no, idealnie pasuje, nie tylko dlatego, że nazywa się Beautiful Ending.
1: Mhm.
0: Tej świetnej audycji. Ale też dlatego, że po prostu klimatycznie, zostaw już, niech leci.
1: Niech leci.
0: Klimatycznie pasuje na taki wieczór i na wprowadzenie już do zupełnie innej audycji Syntezy FM. Nie to, że to jest techno. Raczej nie. Raczej tak, żeby troszeczkę uspokoić po tych bardzo radosnych rytmach, które graliśmy dzisiaj. Michał Płociński
1: i Marcin Antani.
0: A na koniec duet, który no, przy tegorocznej płycie According to naprawdę zrobił trochę zamieszania. No, pewnie głównie w undergroundzie, ale jeżeli nie słuchaliście jeszcze płyty According to od RJD2 i znakomitego Superstition, stare dziady, klasyczny duet raper-producent, to sprawdźcie. I mam nadzieję, że Beautiful Ending was do tego jak najbardziej przekona. Trzymajcie się.

0: 97.1 FM.
1: Synteza FM. Elektronika w Radio Campus. W każdą niedzielę o godzinie 23:00. Zaprasza Michał Wolski.

Dobry wieczór, minęła godzina 23, czas na kolejny odcinek audycji Synteza FM, czas na kolejną przechadzkę przez świat elektroniki na antenie Radio Campus. Jak zawsze w niedzielną noc kłaniam się, Michał Wolski, jestem z wami od teraz do północy. Chciałbym, abyśmy dzisiaj poświęcili naszą uwagę twórczości artysty, który kryje się za pseudonimem Kwaint. Ten właśnie artysta związany z berlińskim About Blank tym razem sięgnął po głębokie, niezwykle subtelne przejawy świata muzyki techno. Całość zrealizowana na rzecz serii Dynamic Spheres to ukłon w stronę tej nieco głębiej poszukującej części świata elektroniki. Posłuchajmy, co ma do opowiedzenia wspomniany już Kwaint i mam nadzieję, że uda się was zainteresować. Słuchacie audycji Synteza FM, jestem z wami od teraz do północy, jak zawsze w niedzielną noc na antenie Radio Campus. Przed wami Kwaint dla Dynamic Spheres.

Tak oto nasze dzisiejsze spotkanie nieubłaganie dobiega końca. Dziękuję za kolejną wspólnie spędzoną godzinę. Przypomnę, słuchaliśmy nagrania, za którym stoi Kwaint i ten artysta sięgnął po głębokie, subtelne przejawy świata muzyki techno i jeśli jest to energia bliska wam, zachęcam do śledzenia jego twórczości. Podobnie zachęcam do sięgnięcia do zasobów katalogu Dynamic Spheres. Mam nadzieję, że znajdziecie tam coś wartego uwagi, czemu poświęcicie swój cenny czas. Dziękuję za wspólnie spędzoną godzinę tu na antenie Radio Campus. Zapraszam do kolejnej przechadzki już za tydzień, jak zawsze w każdą niedzielę od godziny 23 do północy, audycja Synteza FM, czyli elektronika w Radio Campus. Teraz to już wszystko. Kłaniam się, Michał Wolski. Życzę wam dobrej nocy, dobrego tygodnia i do usłyszenia za tydzień. Dobranoc.